0: klasy wojskowe. I te osoby myślą bardzo poważnie o zawodowym, o byciu zawodowym wojskowym. Więc mamy bardzo dużo, w tej chwili nie będę takich danych przytaczać, ale jest to naprawdę ogromna ilość. W naszej Łomży trzy szkoły techniczne mają klasy wojskowe na cztery. Cztery szkoły techniczne, trzy szkoły techniczne mają tu na tak zwanym naszym podwórku tak zwane klasy wojskowe. Zobaczy pani, że to właśnie zmierza w tą stronę, że młody człowiek chce być przeszkolony. Także
1: Czyli pani zdaniem trzeba odwagi we wprowadzeniu
0: obowiązkowa.
1: takich rozwiązań, bo okaże się, że ten opór społeczny wcale nie będzie tak duży, jak mogłoby się wydawać nam z nieco starszego
0: Tak.
1: pokolenia?
0: Tak, dokładnie tak. Teraz jest to, są to inne rozwiązania i każdy ma, i młody człowiek ma inną świadomość społeczną przede wszystkim i to decyduje o tym, że bardzo dużo osób chętnie uczestniczy jako młoda osoba, 15-16-letnia właśnie w klasie wojskowej, gdzie już jest taki proces przygotowawczy i później może zmierzać dalej po skończeniu szkoły średniej w tą stronę, właśnie w stronę obronności, w stronę wojska.
1: Pani poseł, na koniec, ponieważ już czas nam się powoli kończy, tych tematów jest sporo, ale chciałam zapytać panią o tę dietę planetarną jako wieloletnią dyrektor szkoły. Dieta planetarna w szkołach i przedszkolach. Co pani o niej sądzi? Bo jesteśmy po pierwszym miesiącu tych obiadów w nowej wersji w szkołach i przedszkolach i zobaczymy, bo na razie czytam, że nie ma masowego wypisywania się z obiadów dopiero po miesiącu, tak? Rodzice będą teraz właśnie decydowali. Co pani o tym sądzi, o tym przymusie tej diety planetarnej?
0: Pięknie pani to ujęła, przymusie, dokładnie tak. Wszystko, co właśnie jest dużym przymusem i taką restrykcją, to jest niemile postrzegane. Od 1 września niestety rozporządzenie ministra zdrowia przepisy ograniczają mięso do 2 obiadów w tygodniu. Pozostałe obiady to mają być na bazie strączków i produktów roślinnych. Pani redaktor, ograniczenie mięsa do 2 obiadów w tygodniu należy zadać sobie taką podstawową potrzebę. Każdy ma elementarną wiedzę dotyczącą schematu odżywiania się. I wyżywienie pozbawione mięsa, pewnym rodzaju białka w takim momencie rozwoju, jakim jest młody człowiek, 7-8-letni i dalej, gdzie rozwija się tkanka nerwowa, czyli mózg ludzki, gdzie rozwija się struktura masy mięśniowej, no musi być mięso, ponieważ jest podstawowym źródłem żelaza, które decyduje o tym, jaka konstrukcja organizmu będzie. Czy nam chodzi, żeby całe pokolenie dzieci były no, dziećmi, które mają pewne problemy zdrowotne? No ja jestem przerażona
1: Czyli
0: taką
1: dwa razy w tygodniu
0: propozycją.
1: mięso,
0: I wie
1: raz
0: pani, co
1: ryba
0: jest?
1: i dwa razy strączki to jest za mało?
0: Pani redaktor, ryby w Polsce są bardzo, bardzo drogie. Stawka żywieniowa w stołówkach i w internatach jest niska. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale wie pani, co jest przerażające? Że całą dekadę w bardzo konstruktywny i bardzo łagodny sposób namawiane były od przedszkola dzieciaki, zresztą właśnie były takie diety, jakie warzywne. Do tego mięsa, warzywa. Namawiane były całe pokolenia i to się udało. Dzieci zaczęły więcej konsumować warzyw. Niestety poprzez tą dietę planetarną zostało to zniszczone. W szkołach i w stołówkach szkolnych widzimy taki proces, że dziecko pobiera danie to roślinne i w takim samym, tylko troszeczkę rozgrzebane, że tak powiem kolokwialnie, oddaje to z powrotem. Czy pani minister chodziło o to, żeby nauczyć dzieci marnowania żywności, czy to jest strączek, czy to jakiekolwiek warzywo, czy no jakikolwiek element spożywienia powinien być skonsumowany. Ale narzucenie właśnie takie na siłę tej diety planetarnej stworzyło to, że starsze dzieciaki piszą petycje. Petycje, że nie chcą takiego stylu żywienia. Mało tego. Rośliny strączkowe to były pierwsze rośliny, które były genetycznie zmodyfikowane. A wiemy, co to jest GMO. Czy chodzi nam o to, żeby odżywiać dzieci roślinnością, żywieniem genetycznie modyfikowanym? no to zadajmy sobie pytanie, do czego my naprawdę zmierzamy.
1: Czyli pani zdaniem na przykład tak, lepszym rozwiązaniem jest dorzucić więcej warzyw do jakiegoś, nie wiem, kotleta mięsnego czy jakiegoś mięsa?
0: Oczywiście. W ogóle, wie pani, to są ciągle tematy zastępcze. A, jeszcze co najważniejsze, wie pani co? Mówią, że teraz był cały wysyp dożynek, tak pięknie mówiono o rolnikach, a ja w którymś tam miejscu powiedziałam, szkoły rozwiązywały umowy z rolnikami a propos dostarczania różnych produktów, czy mięsnych, czy drobiu, czy właśnie warzyw. No, rozwiązywane zostały umowy, bo zapotrzebowanie na tego przysłowiowego kurczaka, czy mięso, no, z tytułu rozporządzenia minister zdrowia się zmieniło. I to było tak w trakcie roku szkolnego. No praktycznie szkolnego, w trakcie roku kalendarzowego. Więc no, pani redaktor, no naprawdę bardzo złe posunięcie i wydaje mi się, że ta dieta planetarna chciała zamazać obraz ogromnych finansów w paliwie. Kwota paliwa sięga pod 10 zł. Chciano przykryć również sytuację katastrofalną w służbie zdrowia. To taki, wie pani, temat zastępczy, ale no nie możemy zasłaniać się i w jakiś sposób nawet krzywdzić dzieciaki dietą planetarną, zasłaniając jakieś inne rzeczy, no bo ludzie się będą może tym fascynować i dyskutować na ten temat, a nie będą dyskutować o drożyźnie paliwowej czy o drożyźnie właśnie żywnościowej, bo drogie paliwo to się przekłada na transport, na no i na, po prostu na produkty żywnościowe.
1: Poseł Bogumiła Olbrych z Prawa i Sprawiedliwości była gościem poranka 7:09. Dziękuję pani poseł za rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam. Do widzenia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak w gospodarstwie, pracy nie brakuje przez cały rok. Jesienią jest jej szczególnie dużo. Dziś rozmawiam z panią Magdaleną Kiciak-Kucharską, zastępcą prezesa. I chociaż tematem rozmowy jest wsparcie, którego obsługą zajmują się wyłącznie departamenty, które pani prezes nadzoruje, to i tak czuję już, że nasza rozmowa mogłaby trwać dużo dłużej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Pani prezes, zacznijmy może od przypomnienia kołom gospodyń wiejskich o dobiegającym końca naborze wniosków.
2: Owszem, dziś ważna data, 30 września, to ostatni dzień na składanie wniosków o dofinansowanie działalności. Nadzorowany przeze mnie Departament Wsparcia Społecznego i Ewidencji Producentów. Tym naborem zajmuje się wprawdzie od niedawna, ale wnioski agencja przyjmuje od wiosny. Dzisiejsza rozmowa to doskonała okazja na to, aby przypomnieć, że do północy za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych można się ubiegać o wsparcie dla kół, które widoczne jest na co dzień i od święta obecnie, także podczas uroczystości dożynkowych.
1: Chyba już za późno na szczegółowe przedstawienie zasad przyznawania tej pomocy, ale powiedzmy o najważniejszych kwestiach, na przykład wysokości wsparcia, żeby zachęcić niezdecydowanych czy spóźnialskich.
2: Wysokość wsparcia, o które mogą ubiegać się koła, to od 8 do 10 tysięcy złotych, w zależności od liczby członków. Przyznane środki.

0: Przygotowane przeze mnie Departamenty Działań Inwestycyjnych i Premiowych to są nabory o inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich, czy też tworzenie i rozwój organizacji i grup producentów rolnych. A już za parę dni uruchamiamy po raz kolejny także wsparcie na inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.
1: To już wiem, jak planować dalszą rozmowę. Zacznijmy od wsparcia dotyczącego chorób. Co należy wiedzieć o tej, która kryje się pod nazwą ASF?
0: ASF, czyli afrykański pomór świń, to poważna choroba i niezwykle zaraźliwa, bardzo groźna dla trzody chlewnej. W Polsce raz na jakiś czas pojawiają się nowe ogniska, ostatnio na Lubelszczyźnie. Cały czas staramy się, mam na myśli tu wszystkie służby i hodowców, dbać o to, aby ta choroba nie doprowadziła do konieczności eliminacji kolejnych stad.
1: Kto może się ubiegać o wsparcie?
0: O przyznanie pomocy ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Warunkiem koniecznym jest prowadzenie chowu lub hodowli konwencjonalnej nie mniej niż 50 świń, nie mniej niż 27 świń metodami ekologicznymi, a bez limitów dotyczy to hodowli świń ras rodzimych i czystych.
1: O wsparciu w jakiej wysokości mowa?
0: W całym okresie realizacji planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 można otrzymać do 100 tysięcy złotych. Ta pomoc ma dwojaką formę. Obowiązują albo stawki jednostkowe, albo refundacja 80% kosztów kwalifikowanych. Warto wiedzieć, że minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych, która uprawnia do otrzymania pomocy, to 20 tysięcy złotych. I co istotne, ograniczenie to nie dotyczy operacji objętych refundacją kosztów jednostkowych.
1: W jakim terminie i w jakiej formie można składać wnioski w tym naborze?
0: Rolnicy zainteresowani dofinansowaniem inwestycji zapobiegającym rozprzestrzenianiu się ASF mają już niewiele czasu na przesłanie elektronicznie wniosku przez portal rolnika. Nabór rozpoczęliśmy na początku września i zakończymy go 1 października. To raczej ostatni dzwonek, żeby finalizować uzupełnienie dokumentów.
1: Przejdźmy do tematu ubezpieczeń. Dlaczego w przypadku zwierząt gospodarskich warto skorzystać z dopłat?
0: Warto rozważyć skorzystanie z tej pomocy i ubiegać się o zwrot znacznej części kosztów ubezpieczenia zwierząt, ponieważ skutki wystąpienia w gospodarstwie wielu chorób, szczególnie zakaźnych, mogą być bardzo dotkliwe i prowadzić do poważnych strat finansowych.
1: Czy można powiedzieć o jakichś zmianach, które zaszły, gdy porówna się zasady obowiązujące w minionym i trwającym naborze?
0: Ten nabór jest prowadzony na tych samych zasadach jak poprzedni, który odbył się na początku roku. Zachęcam jednak, aby przed złożeniem wniosku dokładnie zapoznać się z dokumentacją, w szczególności z udostępnionymi przez nas instrukcjami, które zawierają niezbędne informacje dotyczące sposobu ubiegania się o pomoc.
1: O jakich limitach powinni wiedzieć rolnicy, którzy chcą skorzystać z tych dopłat?
0: Rolnik musi mieć ubezpieczonych co najmniej 1000 sztuk drobiu rzeźnego lub tyle samo sztuk drobiu nieśnego. W przypadku pozostałych gatunków wsparcie obejmuje gospodarstwa utrzymujące co najmniej 14 świń lub 4 sztuki bydła, owiec, kóz bądź koni.
1: Jaka jest wysokość pomocy i w jakiej formie rolnik ją otrzyma?
0: Pomoc ma formę refundacji 70% kosztów ubezpieczenia zwierząt od ryzyka wystąpienia chorób. Na ten cel przewidziano w tym naborze ponad 53 miliony złotych.
1: W jaki sposób i do kiedy można składać wnioski?
0: Wnioski o przyznanie pomocy są przyjmowane do 13 października. Ten nabór, jak i poprzednie, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: To tyle na temat chorób i zwierząt. Zupełnie inne wsparcie ma agencja w swojej ofercie dla organizacji i grup producentów.
0: Tak, wsparcie skierowane jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw zrzeszających producentów rolnych. W porównaniu z innymi rodzajami wsparcia, w przypadku których wnioski idą w setki czy tysiące, tu ostateczna liczba nie zrobi wielkiego wrażenia. Przypominam, że mamy do czynienia ze specyficzną formą prowadzenia działalności rolniczej, nie indywidualną. Gdyby chcieć podać liczbę beneficjentów tego wsparcia, które agencja ma w swojej ofercie od czasów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, należałoby wziąć pod uwagę wszystkich członków organizacji czy grup.
1: A jaka jest wysokość wsparcia?
0: Wsparcie ma formę ryczałtu, którego wysokość zależy od wartości sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie członków organizacji lub grupy. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania i w pierwszym roku wynosi 10% przychodów netto, natomiast dalej maleje stopniowo o 0,5%, by w piątym roku osiągnąć poziom 8%. Istnieją także limity. Dla organizacji producentów wynosi on na rok 100 000 euro.

0: a dla grupy producentów 60 tysięcy euro.
1: Te kwoty robią wrażenie. Powiedzmy może jeszcze, jakie są korzyści dla rolników wynikające ze zrzeszania się.
0: Rolnicy dzięki organizowaniu się w grupy producentów czy organizacje mogą osiągnąć wiele korzyści, których byliby pozbawieni, gdyby działali indywidualnie. Przede wszystkim mogą znacząco poprawić swoją pozycję rynkową, zapewnić sobie stabilny zbyt produktów oraz zwiększyć opłacalność produkcji. A skoro rozmawiamy o wsparciu z planu strategicznego, to zasadnicza korzyść polega na możliwości skorzystania z dofinansowania w ramach tego naboru. To według mnie taka dodatkowa motywacja do zespołowego działania.
1: Jak wygląda kalendarz naboru?
0: Wnioski o przyznanie pomocy można składać do 27 października, a nabór jest prowadzony za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Przy okazji wspomnę, że za pośrednictwem tej aplikacji odbywa się cała wymiana korespondencji. To właśnie tą drogą zawierane są umowy z beneficjentami.
1: Za chwilę październik i start naboru dotyczącego inwestycji w OZE. Nie mamy czasu na rozmowę o szczegółach, ale może warto choć w kilku słowach zapowiedzieć wsparcie i wspomnieć o ewentualnych zmianach, ułatwieniach w porównaniu do minionych lat.
0: Liczę, że będzie jeszcze okazja do rozmowy na ten temat, bo to wsparcie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród rolników. Jeśli chodzi o najważniejsze nowości, to powiem, że tak jak zapowiadał minister Stefan Krajewski, dotychczasowy system refundacji kosztów rzeczywiście poniesionych został zastąpiony uproszczonym systemem kosztów jednostkowych dla inwestycji związanych z zakupem mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z magazynem energii elektrycznej. Zmiana ta pociąga za sobą m.in. brak konieczności przedstawienia ofert od potencjalnych wykonawców przy składaniu wniosków o przyznanie pomocy i brakiem obowiązku dostarczania faktur przy składaniu wniosku o płatność. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom przyszłych beneficjentów, oczywiście gdy tylko jest to możliwe, i tak też będzie w przypadku naboru, który startuje 5 października.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pani redaktor i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, a kołom gospodyń wiejskich przypominam, że jeszcze do północy mają czas na wysłanie wniosku.
2: 7:09. Twój początek dnia.
1: I to była ostatnia rozmowa w środowym wydaniu Poranka Rozgłośni Katolickich 7:09. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poranek, wspólnie spędzony czas i życzę dobrego, spokojnego dnia. Do usłyszenia.
2: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: Przed nami kolejna audycja z cyklu Zasmakuj w Łomży. Witamy serdecznie naszych radiosłuchaczy, a także gości, którzy są dzisiaj w studiu, a są to studenci Akademii Łomżyńskiej, Emilia Stankiewicz, Anna Skorupska i Tomasz Sikorski. Witajcie serdecznie.
3: Dzień dobry.
4: Cześć.
2: Na początku chyba warto, żeby nasi radiosłuchacze dowiedzieli się, co studiujecie.
5: Studiuję prawo na 5. roku i jestem już absolwentem kierunku pedagogika również na Akademii Łomżyńskiej.
2: Czyli to już drugi kierunek.
5: Drugi.
2: Czyli miłość do Akademii Łomżyńskiej
5: jak
2: gdzieś się pojawiła.
5: Jak najbardziej, cały czas jest w serduszku.
2: A w waszym przypadku?
3: Ja od października będę studentką 3. roku prawa, również na Akademii Łomżyńskiej. Na Akademii Łomżyńskiej.
6: A ja właśnie będę też na ostatnim roku, tym

0: że nie ma tutaj studiów magisterskich, ale dalej się rozwijam naukowo.
1: Ja raczej bym nie zmieniła. Fizjoterapia to jest coś, co pokochałam już od pierwszego roku tak naprawdę.
2: Ale Tomek jest tym przykładem, że nie trzeba studiować tylko jednego kierunku, nie, można sobie wybierać. Nie. A na Akademii Łomżyńskiej macie takie możliwości. Tak, tych kierunków jest sporo.
0: Tak, około 16 czy 18 kierunków jest na uczelni, więc jest w czym wybierać jak najbardziej.
2: Słuchajcie, a dlaczego akurat Łomża, a nie inne miasto?
0: Łomża jest miastem bardzo kameralnym, bardzo przyjemnym. Ja również tutaj kończyłem trzecie liceum ogólnokształcące. Mieszkam około 40 km do Łomży, więc to również położenie mojego stałego miejsca zamieszkania mojej rodziny jest jak najbardziej kluczowe. Ogólnie no w Łomży fajnie być.
2: Fajnie być. Dziewczyny, potwierdzacie, że w Łomży fajnie być?
3: Potwierdzamy.
1: W moim przypadku mogę się w sumie wypowiedzieć, bo ja nie jestem z Łomży. Mnie dzieli jakoś 130 km. Tak naprawdę jestem z Mazur. Wcześniej, jak podejmowałam studia, no to oczywiście po liceum to chce się iść do wielkiego miasta. No niestety tam nie odnalazłam się tak, jak chciałam. No ale po tam 2 latach stwierdziłam, że spróbuję znowu na studia i akurat trafiła mi się ta Łomża i nigdy nie czułam się tak dobrze jak tutaj.
2: Powiedziałaś o Mazurach i ja od razu pomyślałam Olsztyn. Dlaczego nie Olsztyn na przykład?
1: Tam nie było fizjoterapii na uczelni tam chyba państwowej. Była jakaś prywatna, a ja wolałam coś takiego w moim zakresie kieszeni, coś takiego, tak, jak mogę
2: czyli
1: tak powiedzieć.
2: W twoim przypadku też wygrał ten aspekt i wygrała mniejsza miejscowość, mniejsze miasto niż duża aglomeracja.
1: Zdecydowanie. No, wydawała mi się Łomża bliżej i jakoś tak ten dojazd i jakoś tak ta Łomża, no nie wiem, jakoś już, jak przyjechałam tu pierwszy raz, żeby szukać mieszkania, to już poczułam, że to po prostu.
2: Emilia, w twoim przypadku?
3: Łomża jest co prawda mała i nasza Akademia Łomżyńska też nie należy do wielkich uczelni, ale ma naprawdę bardzo dużo korzyści. Bardzo fajne stypendia, jest też w pobliżu dom studenta i też uważam, że Łomża nie idzie na ilość, tylko na jakość. Co prawda tych studentów jest u nas mniej, ale mamy wspaniałych wykładowców i w takiej mniejszej grupie uważam, że naprawdę szybciej można się nauczyć i dowiedzieć się znacznie więcej.
2: Wspomniałaś o stypendiach. Wy rok temu, jeśli ktoś nie wie, drodzy państwo, to my informujemy, znaleźliście się w grupie 10 osób, które otrzymały to stypendia prezydenta miasta Łomża, Mariusza Chrzanowskiego. Te stypendia były w wysokości 5000 zł. Było trochę dumy.
0: No niewątpliwie było to ogromne wyróżnienie nie tylko na tle innych studentów Akademii Łomżyńskiej oraz, ale również przede wszystkim na tle wszystkich innych studentów studiujących w Łomży, ponieważ w Łomży mamy też inne uczelnie wyższe. Jest to ogromne wyróżnienie, docenienie naszej pracy, mojej pracy w tym przypadku naukowej, udziału w licznych konferencjach naukowych oraz działalności popularno-naukowej. Jest to duża gratyfikacja pieniężna, potrzebna na pewno studentom.
2: Bo przypomnijcie, jakie warunki było trzeba spełnić, żeby te stypendium otrzymać?
0: Stypendium prezydenta miasta Łomża otrzymuje się w 5 kategoriach, chyba z tego co pamiętam. Naukowa, działalność społeczna, wolontariat, działania artystyczne oraz osiągnięcia sportowe. W przypadku tutaj, jak składałem za działalność naukową, trzeba wykazać 3 konferencje o zasięgu międzynarodowym lub krajowym. To są punktowane, międzynarodowe są więcej punktowane, krajowe troszeczkę mniej oraz działalności popularno-naukowe, takie jak na przykład symulacje postępowań mediacyjnych czy symulacje rozpraw sądowych.
2: Jesteście studentami zaangażowanymi, że udało się te stypendium zdobyć? Macie takie poczucie?
0: Jak najbardziej. My tutaj z Emilio prężnie działamy w jednym z kół naukowych na Wydziale Prawa i Administracji. Jest to Akademickie Forum Prawnicze Sapere Aude i w tym koło zrzesza około tam 15 studentów, ale działamy bardzo prężnie. Pojawiamy się na większej części eventów organizowanych w Łomży,

0: Mojej Akademii Łomżyńskiej i staramy się popularyzować właśnie wiedzę z zakresu prawa.
1: Aniu, a w twoim przypadku?
2: Ja również należę do koła naukowego przy Zakładzie Fizjoterapii. No i co mogę powiedzieć? Zachęcam oczywiście młodsze roczniki, żeby też dołączały do nas, bo na początku zaczynaliśmy, jak była nas w sumie garstka, jakieś 4-5 osób, teraz jest nas przynajmniej jakoś 20 i zazwyczaj startujemy w jakieś konferencje raczej międzynarodowe, no bo to najbardziej się opłaca i jednak ma to taki ogromny zasięg.
1: No słuchajcie, to się opłaca, absolutnie się opłaca. 5000 to dużo czy nie dużo z waszej perspektywy?
0: No jak najbardziej 5000 to jest bardzo, bardzo dużo. Na pewno ciężko zmieścić w portfel.
1: Tak, który portfel nie chciałby tego przytulić? No,
0: a studenta portfel jak najbardziej przyjmie każde pieniążki.
1: No co, wydaliście te pieniądze?
3: Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że po tych wszystkich nieprzespanych nocach nad książkami i nad wylanymi łzami na nie, kupiłam sobie ekspres do kawy i już teraz jestem z rana wypoczęta.
1: Już nie trzeba lać tych łez.
3: Tak, już nie trzeba.
1: Można spać i odpoczywać i pić kawę.
0: Właśnie. W moim przypadku nie pamiętam już tak naprawdę, na co wydałam 5000, ale na pewno jakaś część z tych pieniążków poszła na takie małe dofinansowanie mojego wyjazdu na Erasmusa, na Maltę chyba.
1: No to
0: tak,
1: też
0: żeby
1: bardzo przyjemne.
0: Odpocząć jak najbardziej, wykorzystać ten czas.
1: Aniu, w twoim przypadku?
2: Ja to w sumie tak naprawdę nie mam się czym chwalić. Odciążyłam budżet w sumie rodziców i tak mogłam przeznaczyć po prostu na utrzymanie się tutaj w Łomży.
1: I to też bardzo piękne, bo te pieniądze naprawdę zostały spożytkowane w absolutnie jak najlepszy sposób. Najlepiej jak mogliście, zapewne.
3: Tak, tak, tak. Co warto tutaj dodać, to w żaden sposób nie musieliśmy się z tego naszego budżetu rozliczać. Czyli w zasadzie każdy student, który otrzyma takie stypendium, może je przeznaczyć naprawdę na dowolną kategorię. Czy ona będzie z zakresu edukacyjnej, czy
0: rozrywkowej.
3: Jakiejś innej, rozrywkowej, to jak najbardziej jest to możliwe.
1: To jest po prostu docenienie waszej ciężkiej pracy.
0: Bo za ubiegły rok akademicki.
1: A jeśli ktoś nie wie, drodzy państwo, to od jutra, czyli od 1 października rusza kolejny nabór. Jeśli są studenci zainteresowani i angażują się w życie właśnie studenckie, to mogą aplikować. Wnioski zachęcacie?
0: Zachęcamy i zapraszamy jak najbardziej. Pieniążki są na wyciągnięcie ręki, a tak naprawdę już w ubiegłym roku zapracowaliście sobie na to, żeby teraz tylko i wyłącznie wydrukować, uzupełnić wniosek i złożyć w Urzędzie Miasta.
1: Słuchajcie, bo my tutaj rozmawiamy o pieniądzach i te 5 tysięcy to jest absolutnie bardzo przyjemna kwota i przyjemna suma i każdy chętnie ją przyjmie, tak jak mówiliśmy, ale zastanawiam się, co jest sukcesem na studiach? To jest wytrwałość, to jest zaangażowanie, systematyczność może talent?
3: Wydaje mi się, że to będą właśnie wszystkie odpowiedzi, które pani wymieniła, każdej po troszeczku.
0: Aczkolwiek brakuje mi tutaj jeszcze rówieśników, brakuje mi tutaj grupy, że jeżeli studiujemy w bardzo przyjemnej atmosferze, studia nam bardzo dobrze, że tak powiem, no przelecą, wykorzystamy je na maksa i to wtedy daje nam ten sukces pełny już tak naprawdę.
1: A dzisiaj? Proszę.
2: Zwłaszcza też, że nie jesteśmy sami, bo możemy też liczyć na naszych wykładowców, czy jakichś opiekunów koła, więc też ta współpraca jest taka bardzo potrzebna.
1: A dzisiaj zauważacie, że trzeba bardziej dbać o te relacje na studiach?
0: No, jak najbardziej. O każde relacje trzeba dbać, nie tylko te na studiach, ale te na studiach są bardzo ważne.
1: Mam tutaj na myśli to, że chociażby czas COVID-u, kiedy wszyscy byliśmy zamknięci, kiedy tak naprawdę zamknęliśmy się w tych swoich czterech ścianach, trochę zapomnieliśmy o spotkaniach, o tym, żeby wychodzić, o tym, żeby rozmawiać, o tym, żeby trochę się rozerwać, ale z kimś, na żywo. Mhm.
0: Po tych pozostałościach COVID-owych na uczelniach został wprowadzony taki tryb hybrydowy studiowania. Ja akurat studiuję prawo tak hybrydowo i kiedy spotykamy się przed monitorami, to tak za bardzo nie przywiązujemy do tego uwagi. Lecz kiedy spotkamy się już na uczelni, to bardzo dużo rozmawiamy, dyskutujemy na różne tematy, wspólne posiłki, jakaś kawa i to właśnie buduje tę atmosferę studiowania i bycia z innymi.
3: Ja mogę dodać, że swoją najlepszą przyjaciółkę poznałam właśnie w Akademii Łomżyńskiej na studiach.
0: Też. Pozdrawiamy.
1: No pewnie będą oglądać i pewnie wam kibicują i jak trzymają kciuki. Aniu, a ty?
2: Przyjeżdżając tutaj sama, to naprawdę zaskoczyłam się też ludźmi tutaj w Łomży, bo wiele osób poznałam też, no już nie patrząc na uczelnię, ale też mam świetnych sąsiadów, ale na uczelni też mam wielu znajomych, których poznałam.
1: Tak, to też pokazujesz, że trzeba łamać te wszystkie stereotypy i nie bać się zrobić tego pierwszego kroku. Nawet jeśli to jest daleko, nawet jeśli ktoś ma obawy, a pewnie przed tym pierwszym rokiem zawsze są obawy. Ja też swoje pamiętam i takie miałam.
0: W ogóle to jest nowy tryb. Przechodzimy ze szkoły średniej, gdzie byliśmy tak naprawdę pilnowani tej obowiązkowości, a studia są takim trybem, gdzie nikt nie bierze za nas żadnej odpowiedzialności. Po prostu trzeba się nauczyć tej odpowiedzialności, nauczyć się trzeba organizacji swojego czasu i jak najwięcej po prostu wynieść z tych studiów.
1: A czujecie, że studia przygotowują do takiego prawdziwego dorosłego życia?
0: Nasze studia w Akademii Łomżyńskiej jak najbardziej. Uczymy, kształcimy się od samych praktyków, od sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, więc jak najbardziej nasze studia na kierunku prawo, uczą, przygotowują nas w pełni bycia dorosłym.
1: Słuchajcie, a po zakończeniu studiów chcielibyście zostać w Łomży, czy marzy wam się inne miasto? Większe.
0: Tylko i wyłącznie Łomża.
3: Ja jeszcze nie zdecydowałam. Jestem osobą, która ma bardzo dużo planów, ambicji i gdzieś tam mi się to często zmienia, więc myślę, że decyzję, czy zostanę, podejmę za jakiś czas. Natomiast na razie nie zamierzam.
2: Ja w sumie podobnie.
1: Podobnie. Czyli macie jeszcze trochę czasu na to. Ile wam zostało do obrony?
3: U mnie 3 lata.
1: 3 lata, to jeszcze spokojnie, przez 3 lata może się dużo zmienić.
0: U mnie 9 miesięcy.
1: No to trochę mniej, to tak. Musisz się zastanawiać, ale ty już chyba podjąłeś decyzję.
0: Tak, tak, w 100%.
1: Czyli Łomża, absolutnie. Mm-hmm. Ania, a ty?
2: U mnie tak podobnie jak u Tomka, no miałam trochę mniej czasu na podjęcie decyzji, ale wydaje mi się, że z czasem przyjdzie na to pora.
1: Dobrze, no to ostatnie pytanie, bo spoglądam na zegarek. Za 5 lat chciałabym? Chwila zastanowienia.
0: Ciekawe pytanie. Za 5 lat chciałbym być częścią Akademii Łomżyńskiej.
1: Nadal.
0: Nadal.
3: Za 5 lat chciałabym skończyć studia i zacząć doktorat.
2: Za 5 lat chciałabym być już dobrym fizjoterapeutą. No i żebym była na pewno szczęśliwa i zdrowa, no, czego
1: o,
2: można
1: właśnie,
2: chcieć.
1: O właśnie, i tego wszystkiego absolutnie wam życzę. Spełniajcie te swoje małe marzenia i te duże też, bo życie po to jest, żeby marzyć i żeby te marzenia spełniać, bo one się same nie spełniają. Rozwijajcie się. Studenci Akademii Łomżyńskiej byli gośćmi na antenie Radia Nadzieja. Emilia Stankiewicz, Anna Skorupska i Tomasz Sikorski. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
4: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
5: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Z prawem nie na lewo.
1: Serdecznie witam Państwa. Dziś jak chciałbym wrócić do tematu, no tylko mało sympatycznego, ale jednak co pewien czas ten temat powraca, nie tylko w zapytaniach, w rozmowach i ze słuchaczami, i również z moimi klientami, a również z wizytami moimi zawodowymi w sądzie. I niestety artykuł 178a dość często pojawia się na wokandach Wydziału Karnego sądów rejonowych wszelkiego rodzaju, a mianowicie ponosi się odpowiedzialność za jazdę w stanie nietrzeźwości. I tutaj chciałbym, wracając do tego problemu, no bardzo palącego problemu, bardzo dosyć często występującego w mediach, ale to związanych z jakimiś zdarzeniami, czy to drogowymi, czy to nawet większymi katastrofami, ale jak gdyby w cieniu tego problemu podstawowego, czyli tej tragedii, która, do której doszło na drodze, muszę odnieść się i przypomnieć również o wszelkiego rodzaju skutkach, jakie mogą spotkać osobę, która w sposób zupełnie nieodpowiedzialny siada za kierownicą pojazdu mechanicznego. To nie oznacza tylko samochód osobowy, to jest samochód ciężarowy, to jest ciągnik rolniczy, czy motocykl, to jest, ma mniejsze znaczenie, pojazd mechaniczny, i w związku z taką sytuacją, jaką możemy ponosić odpowiedzialność. Ja dzisiaj jak gdyby na drugi plan tą odpowiedzialność podstawową, czyli wymiar kary, jaki sąd orzeka w sytuacji skazania, uznania winy, później skazania takiej osoby za ten czyn z artykułu 178, artykuł 178a, paragraf pierwszy kodeksu karnego, ja mówię o tej podstawowej odpowiedzialności,

karną, a pamiętajmy, że przestępstwo prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości to jest odpowiedzialność za przestępstwo umyślne. Czyli wszelkiego rodzaju skutki skazania za przestępstwo umyślne przewidziane w różnych ustawach, między innymi ustawie o urzędnikach czy w karcie nauczyciela, powoduje, że traci się uprawnienia do wykonywania określonego zawodu. To jest jeden ze skutków, bo często takie mam pytanie, no już zostałem ukarany, dlaczego drugi raz jestem karany? Ja mówię, to nie jest kara, w tej chwili jest skutek poniesionej odpowiedzialności za ten czyn, za który ktoś został skazany. To jest tylko skutek. Pamiętajmy tu również o kwestii związanej z wtórnymi też, jak gdyby odpowiedzialnością i skutkami takiego zachowania, a mianowicie przede wszystkim utrata prawa jazdy. No, jest to oblig. W sytuacji skazania sąd jest obowiązany odebrać prawo do kierowania pojazdami mechanicznymi na okres nie krótszy niż 3 lata, czyli 3 lata do 10 lat. Nie będę mówił o kwestiach recydywy tego typu przestępstwa lub też sprawami związanymi z wypadkami drogowymi. Tam jeszcze jest zaostrzone. Następna rzecz. Od ponad 3 lat mamy również prawo, które mówi o tym, że zabiera się pojazd ten mechaniczny, czyli konfiskata pojazdu tego, którym kierował ten kierowca w stanie nietrzeźwości. Teraz zmieniono to i podniesiono tą granicę, jeżeli kierujący ma powyżej 1,5 promila, czyli już de facto jest mocno nietrzeźwy, wówczas jest oblig odebrania konfiskaty tego samochodu. Poniżej tej granicy sąd może, czyli tu jest fakultatywne, jak my prawnicy mówimy, sąd może, ale nie musi. Pamiętajmy, że coraz więcej, a w zasadzie tak liczę około 80% wszelkich pojazdów mechanicznych, to kierujący nie są albo właścicielami, bo samochód jest w leasingu, czy jest w dzierżawie, czy pożyczony jest, użyczony, czyli de facto kierujący nie jest właścicielem pojazdu, lub też ten pojazd stanowi współwłasność małżeńską, czyli jest to będący wspólnością majątkową małżeńską, czyli tak powiedzmy teoretycznie pół na pół kierujący ma jako mąż, zazwyczaj mężczyzna, chociaż już bardzo często zdarzają się, że i kobiety są skazywane z tego przepisu, jak również mężczyźni. Wówczas nie można odebrać, dlatego że trudno karać kogoś za kierowanie pojazdem mechanicznym i odebrać mu część uprawnień, jakim jest prawo własności, de facto nie będąc skazanym za przestępstwo kierowania, bo ta druga osoba przecież samochodu nie kierowała. I tutaj wprowadzono jeszcze dodatkowo taką instytucję, czyli środek karny, który występował w kodeksie karnym, jak nawiązka. I w takiej sytuacji sąd nie może odebrać, skonfiskować tego samochodu czy innego pojazdu, więc może nałożyć nawiązkę. I ta nawiązka nie jest mała, bo ona wynosi od 5000 do 500 000 złotych, czyli tutaj może być sytuacja, jeżeli jest to bardziej wartościowy samochód lub też ciągnik rolniczy, który też może być dużej wartości, sąd może nałożyć na skazanego orzec nawiązkę w znacznej wysokości. W związku z tym ta kara, która zazwyczaj za pierwszym razem nie jest karą bezwzględnego pozbawienia wolności, ale właśnie te pozostałe środki karne, czyli środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, jak również ta nawiązka może być bardzo dotkliwa i może spowodować, że dotknie to tego skazanego, tą osobę już przestępcę, bardzo dotkliwie. Ja mam pewne takie
takie wątpliwości jako prawnik, bo powiem tak, myśmy się głównie nastawili, że kwestie kierowania z pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości załatwimy poprzez zaostrzenie

0: zwalczanie kar. I pamiętamy, że w 2001 roku wprowadzono, że to jest przestępstwo, bo wcześniej było wykroczenie. Później zaostrzano te kary i okres tak zwanego pozbawiania prawa jazdy też poszerzano. Wprowadzono konfiskatę samochodu. A jak duża ilość kierujących nietrzeźwych jest, tak i była. Dlatego tutaj uważam, że inne działania pozaprawne, poza takie, nazwijmy to, wynikające z kodeksu karnego, powinny być w większym stopniu podejmowane, bo jako praktyk, który styka się na co dzień z tego typu sprawami, ja zauważam, że gros tych sprawców to po prostu to są osoby, które powinny być leczone, no, są alkoholikami i tutaj żadne kary, choćby nie wiem jak wysokie, nie spowodują, że nie siądą za kierownicą po trzeźwemu, tylko będą nietrzeźwi, bo po prostu oni są nietrzeźwi praktycznie cały czas. Więc tutaj innego rodzaju bardziej kwestie związane z profilaktyką, czy też z medycyną, z leczeniem tego typu ludzi powinno być. Drugą rzeczą, którą też bym zwrócił, to jest infamia. Taka kiedyś było w dawnej Polsce, czyli utrata czci i praw obywatelskich, czy też towarzyskich. Czyli osoba, która chce, czy lub też wsiadła, albo ma zamiar jeździć samochodem, powinna być towarzysko eliminowana. My nie chcemy mieć kontaktu z osobą, która naraża innych na utratę zdrowia i życia, dlatego, że ona siada za kierownicą. Nie akceptujmy takiego zachowania, czy to w najbliższej rodzinie, czy w towarzystwie, którym się obracamy, żebyśmy mówili, a już nie daj Boże mówienie o tym, że no to jeden kieliszek wódki to nie zaszkodzi i tam na pewno się nic nie stanie, jak będzie jechać. Absolutny zakaz spożywania alkoholu w sytuacji, kiedy ktoś ma zamiar kierować pojazdem dziś i następnego dnia, bo gro tych tak zwanych akcji trzeźwy poranek właśnie wynika z tego, że osoby, które poprzedniego dnia piły, następnego okazuje się, że w organizmie mają alkohol i odpowiedzialność jest taka sama, jakby spożywały bezpośrednio rozpoczęciem jazdy. Także jeszcze raz apeluję, alkohol nie kierujemy. I to jest podstawowa. Tutaj odpowiedzialność jest z jednej strony i karna, i cywilna, no, o której kiedyś mówiłem, że spowodowanie jakiejś szkody pod wpływem alkoholu po prostu przenosi tą odpowiedzialność w całości na tego sprawcę, który tego dokonał. I tutaj o odpowiedzialności cywilnej to ubezpieczenie nie chroni go od tego, że ma zwrócić pieniądze ubezpieczalni za wypłatę odszkodowania, zadośćuczynienia i wszelkich innych świadczeń. No tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i serdecznie zapraszam za tydzień.
1: Prawem, nie na lewo.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się

0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam pójść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym domu zostańcie jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie: przybliżyło się do was Królestwo Niebieskie.
2: Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Jezus wzywał uczniów, by modlili się o robotników do pracy w winnicy pańskiej. Do wielu bowiem ludzi miała Ewangelia dotrzeć, w Cesarstwie Rzymskim, ale także i dalej. Rzeczywiście Pan powoływał nowych żniwiarzy. W Dziejach Apostolskich czytamy: wybrano 7, pośród nich Szczepan, pierwszy męczennik. Czytamy o nawróceniu Pawła, o pracy Filipa, Barnaby, Tymoteusza i Tytusa i jeszcze innych. Pan powoływał ciągle nowych żniwiarzy w kolejnych wiekach. Powoływał tych, którzy często z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem, nawet oddając życie, wypełniali zadania, które dał im Pan. Ale ta konieczność modlitwy, aby Pan powoływał żniwiarzy, jest wciąż aktualna. Dziś też przecież są potrzebni kapłani, zakonnicy, misjonarze, katecheci, by pracowali dla Chrystusa i Jego Kościoła. Dostrzegamy, że w wielu miejscach w świecie potrzeba jeszcze więcej ludzi, którzy daliby świadectwo Ewangelii. Dlatego przyjmijmy to wezwanie Chrystusa, aby też i w naszej modlitwie pamiętać o prośbie o nowych robotników dla winnicy Pana. Przyjmijmy wezwanie Chrystusa i często módlmy się o nowe powołania dla służby w Kościele.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Szczęść Boże, dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słuchają Państwo porannego programu Radia Nadzieja. Cieszę się, że jesteście Państwo z nami i z Radiem Nadzieja od modlitwy rozpoczynacie Państwo ten dzień. Już za chwilę połączymy się z Kościołem pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej, skąd będziemy transmitować mszę świętą. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. W liturgii wspominamy świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, dziewicę i doktora Kościoła, patronkę misji. W swym życiu i powołaniu zakonnym postanowiła realizować drogę miłości jako jedyną i słuszną. W swoim dziele Dzieje Duszy, jednym z najważniejszych tekstów duchowości katolickiej, zawarła prostą, ale głęboką teologię miłości. Rozpoczynamy październik, miesiąc w sposób szczególny poświęcony modlitwie w intencji misji, misjonarek, misjonarzy pracujących na całym świecie. Z racji pierwszego czwartku miesiąca trwamy na modlitwie o nowe powołanie kapłańskie, zakonne i misyjne. Za wstawiennictwem świętej Teresy Bogu przedstawiamy intencje tej Eucharystii. Poza parafią kapłan sprawuje ze świętej pamięci Marii i Antoniego Jaźwińskich. Ksiądz Mateusz modli się za świętej pamięci Grzegorza Lipskiego, to intencja od brata Piotra z rodziną. Ja natomiast polecam świętej pamięci Krzysztofa Jakusika, to intencja od siostry Joanny z rodziną. Polecamy również wszystkie intencje, jakie zanoszą radiosłuchacze. Świadomi swoich słabości uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, byśmy mogli godnie uczestniczyć w Eucharystii. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, domagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę sami do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. Boże, Ty otwierasz bramy swego królestwa pokornym i małym. Spraw, abyśmy z ufnością wstępowali w ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Dzięki jej wstawiennictwu osiągnęli Twą wieczną chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Czytanie z Księgi Hioba. Hiob powiedział: Zlitujcie się, przyjaciele moi, zlitujcie się, bo ręka Boga mnie dotknęła. Czemu jak Bóg mnie ścigacie? Nie syci was wygląd ciała? Oby me słowa zostały spisane, oby w księdze utrwalone, żelaznym rylcem i ołowiem na skale wyryte na wieki. Lecz ja wiem, Wybawca mój żyje i jako ostatni stanie na ziemi. Potem me szczątki skórą przyodzieje i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja go zobaczę. Moje oczy ujrzą, nie kto inny. Moje nerki już mdleją z tęsknoty. Oto słowo Boże.

0: Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli. Bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedźcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, w Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
2: Przez wstawiennictwo świętej Teresy, która kocha o Dzieciątka Jezus, Bogu, który kocha wszystkich ludzi, widzi nasze potrzeby, przedstawmy nasze prośby. Módlmy się za Kościół, aby głosił Ewangelię ludziom, czerpiąc moc i światło z Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów, diakonów, aby niestrudzenie pełnili powierzoną im posługę ewangelizacji świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za profesorów, studentów uczelni wyższych, aby w rozpoczynającym się roku akademickim nie szczędzili wysiłków w służbie Bogu i człowiekowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych, dzisiaj szczególnie polecanego Krzysztofa Jakusika, Grzegorza Lipskiego, Marię i Antoniego Jaźwińskich, aby osiągnęli radość życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, za naszą wspólnotę parafialną, abyśmy zawsze byli otwarci na potrzeby chrześcijan na całym świecie. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, pokornie ufamy, że przyjmiesz nasze prośby i pomożesz nam dojść do świętości przez Chrystusa, Pana naszego.

0: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, Ty ukazałeś swoją chwałę świętej Teresie. Wysławiamy Ciebie i pokornie prosimy, abyś przyjął ofiarę, którą Ci składamy, tak jak przyjąłeś jej pokorne życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Twoją wolą było, aby Święta Teresa należała do liczby maluczkich, którym objawiasz tajemnice swojego Królestwa i życiem ukrytym w Chrystusie zwiastowała ludziom dobrą nowinę o Twojej miłosiernej miłości. Rozpalona ogniem Twojego Ducha Świętego poznała powszechną tajemnicę zbawienia i w porywie płomiennej miłości oddała się Tobie, by czynem i ofiarą pociągnąć wszystkie ludy do Chrystusa i Jego Kościoła. Dlatego z chórami aniołów śpiewamy Tobie hymn chwały, nieustannie wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami męczennikami, ze świętą Tereską Dzieciątka Jezus i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Do Boga naszego Ojca wołajmy wspólnie: Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech Najświętszy Sakrament rozpali w nas miłość, która pobudziła Świętą Teresę do oddania się Tobie, aby dla wszystkich wyprosić Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: miłości.
1: Zakończyliśmy transmisję porannej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej. A ja jeszcze raz witam serdecznie w ten czwartkowy poranek. Mamy dzisiaj 1 października, a wraz z nowym miesiącem wchodzimy w jeden z najbardziej wyjątkowych czasów w roku liturgicznym. Dzisiaj w kościołach w całej Polsce rozbrzmiewa pierwsze Zdrowaś Maryjo w ramach nabożeństw różańcowych. Różaniec, często kojarzony z prostotą i modlitwą naszych babć, kryje w sobie niesamowitą głębię. To nic innego jak Ewangelia rozważana z Maryją. A czy wiecie Państwo, że tradycja październikowych nabożeństw różańcowych w Kościele Powszechnym została oficjalnie uregulowana przez papieża Leona XIII pod koniec XIX wieku? Rozpocznijmy ten dzień z modlitwą na ustach i pokojem w sercu. Bądźcie Państwo z nami, z Radiem Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

Halo, halo, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy to. Witam w czwartek, 1 października. Jeśli jeszcze nie zmieniliście kalendarza na ścianie, to najwyższa pora, bo właśnie oficjalnie weszliśmy w krainę swetrów, kolorowych liści i porannych mgieł. A czy wiecie, że październik wcale nie zawsze był 10 miesiącem? W starożytnym kalendarzu rzymskim był 8, stąd zresztą jego nazwa od łacińskiego octo, czyli 8. Potem rzymscy cesarze trochę namieszali, dokładając 2 miesiące, ale nazwa została. Co ciekawe, w języku angielskim październik ma swój kulinarny sekret. To miesiąc, w którym statystycznie najczęściej przypada ochota na pieczenie ciasta dyniowego. Zaczynamy ten poranek, zostańcie Państwo z nami, a ja jeszcze raz serdecznie witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Nadzieja, Radia Bobola, Palotti FM oraz wszystkich tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem internetu. To jest poranek 7:09. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do pozostania z nami.

0: 9. Twój początek dnia.
1: A dzisiaj mamy czwartek, to jest pierwszy dzień października 2026 roku. Imieniny obchodzi dzisiaj Danuta i Remigiusz. Dzisiaj obchodzimy również Międzynarodowy Dzień Muzyki, Międzynarodowy Dzień Lekarza, Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych, Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, Europejski Dzień Ptaków, a w Kościele Katolickim przypada wspomnienie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła. Słońce wzeszło dzisiaj 29 minut po godzinie 6 i zajdzie 4 minuty po godzinie 18. Dzień będzie trwał 11 godzin 36 minut i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku, już o 5 godzin i 22 minuty, ale będzie też dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 4 godziny i 4 minuty. Dzisiejszy cytat dnia to: ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów, powiedział Isaac Newton. To jest poranek 7:09 na naszym zegarze, 11 minut po godzinie 7, a na naszej antenie wilki i urkę.

0: Wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: W południe prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego Akademii imienia Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz będzie o 11:00 uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek i ministra edukacji Barbara Nowacka wezmą o 10:00 udział w inauguracji roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej, a o 14:00 minister Kulasek będzie uczestniczył w inauguracji na Uniwersytecie Warszawskim. W tym roku uczelnie przyjęły nawet 15% więcej studentów niż w latach ubiegłych. To efekt reformy edukacji sprzed lat i wysłania do szkół podstawowych jednocześnie 6-latków i 7-latków. Natomiast w Prokuraturze Krajowej zaczyna dziś pracę specjalny zespół prokuratorów, który zajmie się aferą Zonda Krypto. Zarządzenie o jego powołaniu podpisał w poniedziałek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto trwa od kwietnia. Prokuratura bada podejrzenia oszustwa i prania pieniędzy. Roszczenia klientów mogą sięgać kilku miliardów złotych. Sprawa ma też wątek polityczny. Zonda Krypto finansowała wydarzenia i podmioty związane z politykami prawicy, a prokuratura sprawdza, czy niektóre płatności mogły mieć związek.

0: oraz endometriozie. Kolejna lista leków refundowanych już za 3 miesiące. Dzisiaj o godzinie 11 rozpocznie się briefing prasowy głównego inspektora sanitarnego Pawła Grzesiowskiego dotyczący bieżącej sytuacji epidemiologicznej, w tym infekcji sezonowych, takich jak grypa, COVID-19 i RSV. Dzisiaj również startuje trzecia odsłona programu Energia dla Wsi. To 400 milionów złotych na inwestycje w odnawialne źródła energii dla rolników i spółdzielni energetycznych. Wnioski będzie można składać do końca stycznia przyszłego roku. Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Dofinansowanie będzie można uzyskać m.in. na budowę instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych, a także elektrowni wodnych. Łączny budżet programu Energia dla Wsi to 3 miliardy złotych. Również dzisiaj o godzinie 10 na SOR-ze Uniwersytetu Szpitala Klinicznego w Białymstoku rozpocznie się konferencja po przylocie Piotra Moczulskiego, ciężko chorego Polaka przywiezionego z Filipin. Na konferencji zostaną przedstawione informacje o jego stanie zdrowia i dalszym leczeniu. A to jest poranek rozgłośni katolickich 7:09 na naszym radiowym zegarze, już 22 minuty po godzinie 7.
1: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: Ta podróż pokazała Kościół otwarty na ludzi i z nadzieją patrzący w przyszłość. Tak wizytę papieża Leona XIV we Francji ocenił wczoraj w poranku 7:09 Michał Kłosowski, watykanista. Przez 4 dni Leon XIV przyciągał tłumy wiernych i wzbudzał niespotykany od lat entuzjazm nad sekwaną. Jego wizyta okazała się największym wydarzeniem religijnym we Francji od 3 dekad. Jak mówił Michał Kłosowski, wizyta ta pokazała przede wszystkim młode oblicze Kościoła.
2: Kościoła młodego przede wszystkim, bo również kler, księża, którzy byli tam, to byli młodzi ludzie. I coś, co ich łączyło, to była wiara, to był Chrystus. To niezwykłe też doświadczenie pewnego rodzaju jedności, tak podkreślane przez francuską prasę i francuskie media, no bo okazuje się, że Kościół, który w tym patchworkowym społeczeństwie opisałem przez chociażby Michela Onfraya jako społeczeństwo metropolii i peryferii, czyli Paryża i reszty Francji, może okazać się Kościół taką nicią łączącą te bardzo różne, często oddalone od siebie elementy. Więc młody Kościół, Kościół nadziei, ale też Kościół łączący skłóconą i spolaryzowaną dzisiaj bardzo Francję.
1: Podczas swojej pierwszej podróży do tego kraju od wyboru na stolicę apostolską Leon XIV odwiedził Paryż, Lourdes i Metz. Szacuje się, że w wydarzeniach organizowanych ponad 4 dni jego pobytu wzięło udział ponad 1,5 miliona osób. A to jest poranek 7:09 na naszym radiowym zegarze, 31 minut po godzinie 7:00, a Państwo pewnie trzymacie teraz w dłoni kubek gorącej małej czarnej. Bardzo dobrze, bo dzisiaj mamy absolutnie wyjątkowe święto. 1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kawy. Ale to nie wszystko. Sprawdzałam w kalendarzu i dzisiaj celebrujemy też między innymi Międzynarodowy Dzień Muzyki oraz Dzień Wegetarianizmu. Wyobrażacie sobie kawę z tofu i koncert na flecie? Bez obaw, my na antenie serwujemy dziś znacznie lepszy miks, same genialne dźwięki i dawkę energii, która postawi na nogi nawet największego śpiocha. A już teraz na naszej antenie Halina Młynkowa i kawa, smacznej kawy.

0: To był Alvaro Soler i Monika Lewczuk w utworze Libre. A to jest poranek 7:09. Dzisiaj mamy pierwszy dzień października. Po wakacyjnej przerwie studenci wracają na uczelnię, bo 1 października rozpoczyna się nowy rok akademicki. Dla części młodych to pierwszy rok na uczelni. Posłuchajmy.
1: Zaczynam finanse i rachunkowość po angielsku, pierwszy rok na UW.
2: Ja idę na ekonomię, przyjechałam z Lublina, więc troszkę jednak bardziej emocje idą w kwestie przeprowadzki niż nawet w same studia, ale jestem bardzo pozytywnie nastawiona.
3: Wszyscy jesteśmy chyba zadowoleni, poznajemy nowe osoby, cieszymy się z rozpoczęcia nauki.
4: Jakieś imprezy, nie imprezy, takie różne rzeczy.
5: Jak najwięcej ludzi poznać, na parę imprez pójść.
0: W tym roku większość uczelni odnotowała rekordowe zainteresowanie. To w związku z tak zwanym podwójnym rocznikiem, kiedy sześciolatki urodzone w pierwszej połowie 2008 roku obowiązkowo rozpoczynały naukę w szkołach. A to jest pierwszy dzień października. Oznacza to również w Kościele katolickim, że rozpoczynamy oficjalnie miesiąc różańcowy. Niezależnie od tego, czy różaniec towarzyszy Wam codziennie, czy leży gdzieś głęboko w szufladzie, dzisiaj jest idealny moment, by na nowo odkryć tę niezwykłą modlitwę. W kościołach w całej Polsce rozbrzmiewają dziś pierwsze nabożeństwa różańcowe. To czas, w którym chwytamy za paciorki, by oddać Maryi nasze codzienne sprawy, troski i radości. Na Facebooku Radia Nadzieja pojawił się post z Matką Bożą Pięknej Miłości z Łomżyńskiej Katedry i różańcami właśnie. Zachęcamy, aby w komentarzach do tego posta dodawać zdjęcia waszych różańców, na których modlicie się codziennie.
6: 7:09. Twój początek dnia.
0: A już teraz na naszej antenie zespół Enej, Kwiat Jabłoni i Nie uprzedził nikt.

0: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.
1: To jest poranek rozgłośni katolickich, 7:09. Serdecznie pozdrawiamy naszych słuchaczy. Słuchacze Radia Nadzieja, Radia Bobola, Radia Palotti FM oraz wszystkich tych, którzy łączą się z nami przez internet. Pił pod blokiem alkohol, a potem nie chciał powiedzieć policjantom, jak się nazywa. 40-letni mieszkaniec Łomży myślał, że w ten sposób uniknie trafienia do zakładu karnego, choć był poszukiwany. Taka taktyka nie przyniosła jednak rezultatu i mężczyzna trafił już do więzienia. Jak mówi Urszula Brulińska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego zauważyli pod jednym z bloków, że siedzące na ławce osoby piją alkohol.
2: Policjanci zatrzymali się i podeszli do mężczyzn, aby pouczyć ich, że łamią ogólnie przyjęte normy. Jeden z siedzących tam mężczyzn odpowiedział, że on tylko na chwilę przysiadł się do kolegi w celach towarzyskich. Natomiast drugi z mężczyzn cały czas pijąc używał słów wulgarnych i zachowywał się agresywnie w stosunku do funkcjonariuszy. Podczas legitymowania twierdził, że nie ma przy sobie żadnych dokumentów i nie potrafił jednoznacznie powiedzieć, jak się nazywa. Mówił też, że nie wie, kiedy się urodził i że nie pamięta swoich danych.
1: Na ratunek funkcjonariuszom przyszedł drugi z mężczyzn, który podał im numer telefonu do matki zapominalskiego kolegi.
2: Policjanci w rozmowie telefonicznej z kobietą bardzo szybko zweryfikowali uzyskane od jej syna informacje. Kobieta wyjaśniła sytuację i podała prawdziwe dane syna. Gdy mundurowi sprawdzili mężczyznę w policyjnych bazach danych, natychmiast poznali powód jego zachowania. Okazało się, że był on poszukiwany przez łomżyński sąd. Na domiar złego podczas dalszych czynności wyszło na jaw kolejne kłamstwo wbrew wcześniejszym zapewnieniom. Mężczyzna miał przy sobie dokument tożsamości ukryty w kieszeni.
1: Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony najpierw do policyjnej celi, następnie do zakładu karnego. Spędzi tam 30 dni za nieopłacenie zasądzonej grzywny w kwocie 1200 zł za szereg popełnionych wykroczeń. Dodatkowo 40-latek odpowie za wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. A to jest poranek 7:09, połowa porannego szczytu za oknem, już czuć jesienny chłód, a ja mam dla Państwa ciekawostkę na rozgrzewkę. Październik to miesiąc, w którym przyroda urządza nam prawdziwy spektakl kolorów, ale czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego liście czerwienieją i żółkną? To po prostu drzewa przygotowują się do zimy, wycofując zielony chlorofil do pni i gałęzi, a te odcienie czerwieni i złota to barwniki, które wcześniej były po prostu maskowane przez zieleń. Natura potrafi bawić się w inżynierię. Sprawdzimy, jak ta jesienna natura przywita nas dzisiaj w regionie. A póki co posłuchajmy utworu Seniorita.

0: wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.
4: Zapraszamy na reklamy.
5: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
7: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
6: Co?
7: A mleko i śmietanę kupiłeś?
6: Tak, mazurski smak.
7: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
6: Tak, mazurski smak.
7: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
6: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
8: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Po reklamie.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Sztuczna inteligencja i media społecznościowe mogą pomóc w rozwoju turystyki. Z tego założenia wyszli organizatorzy łomżyńskich obchodów Światowego Dnia Turystyki. W Hali Kultury eksperci w tej tematyce poprowadzili warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6. Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Mariusz Sachmaciński, przypomniał, że kierowana przez niego instytucja już po raz trzeci organizuje w Łomży obchody Światowego Dnia Turystyki.
2: Zależy nam bardzo na tym, żeby branża turystyczna mogła się w jednym dniu spotkać, porozmawiać o problemach, o czynnikach rozwojowych, o perspektywach na najbliższe lata. Zależy nam też bardzo mocno na tym, żeby młodzież, która uczy się na kierunku technika organizacji turystyki czy w innych szkołach, na hotelarstwie, miała możliwość poznania osób, które zajmują się bezpośrednio branżą turystyczną, które są osobami decyzyjnymi, które współpracują z różnymi ośrodkami związanymi z wyspecjalizowaną turystyką.
1: Jeden z warsztatów poprowadził Paweł Sędziak, który jest właścicielem agencji Social Media.
3: Będę dziś mówił o tym, w jaki sposób wykorzystywać media społecznościowe w turystyce. Tak jak robiłem audyt, szczególnie agroturystyk i też firm turystycznych z Podlasia, wiele tych osób, tych instytucji nie wykorzystuje potencjału, bo w mediach społecznościowych ludzie właśnie szukają ciekawych zakątków. Przede wszystkim jest takie wrażenie, że już wszystko jest albo że wszyscy o wszystkim wiedzą, a chodzi o to, żeby pokazywać to, co dobrze znamy tutaj regionalnie, tym osobom z Polski, którzy nigdy tutaj nie byli. Wiele ludzi z Polski byłoby chętnych, żeby zobaczyć, żeby pójść tam z kamerą, pójść z prostym telefonem, porobić ciekawe zdjęcia.
1: Okazję do wysłuchania wykładów mieli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, którzy kształcą się na kierunku technik organizacji turystyki.
4: No na pewno są w jakimś stopniu interesujące, że możemy dowiedzieć się jakichś ciekawych rzeczy od osób tutaj prezentujących, które mają jakieś doświadczenie, jakieś widziały rzeczy, wszędzie były i w ogóle.
5: Możemy też zobaczyć, jak wyglądają jakieś zabytki w innych miastach oraz kultura.
6: Cieszymy się, że mogłyśmy przyjść.
7: A chcesz się czegoś dowiedzieć tutaj?
6: Tak, z chęcią.
1: Uczniowie nie tylko jednak słuchali. W programie obchodów znalazły się także prezentacje ich pomysłów na organizację wycieczek turystycznych. A to jest poranek 7:09 na naszym radiowym zegarze, już 6 minut po godzinie 8. Za oknem rześki październikowy poranek, a w kalendarzu liturgicznym dzisiaj wspomnienie niezwykłej świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, ogłoszonej doktorem Kościoła. Święta Tereska z Lizji pokazała światu tak zwaną małą drogę. Drogę świętości w codziennych, małych czynach wykonywanych z wielką miłością. Uczy nas, że nie trzeba dokonywać wielkich dzieł, by podobać się Bogu. Wystarczy uśmiech podarowany bliskiej osobie, cierpliwość w korku czy sumienie. Wykonana praca. Może to wspaniała inspiracja na ten czwartek? Zróbmy dziś te małe rzeczy najlepiej, jak tylko potrafimy. Dobrze, że jesteście Państwo z nami. A już teraz na naszej antenie Mezo i Kasia Wilk w utworze Ważne.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: A na naszym radiowym zegarze 13 minut po godzinie 8:00 zbliża się sezon grzewczy, więc mieszkańcy Łomży zadają sobie pytanie o wysokość taryf za ogrzewanie. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej uspokaja. Przynajmniej do końca stycznia nie ma mowy o wzroście cen. Prezes MPEC Radosław Żegalski przypomniał, że taryfy musi zawsze zaakceptować Urząd Regulacji Energetyki.
2: Ta taryfa obowiązuje, z tego co pamiętam, do końca stycznia przyszłego roku i tutaj ceny się na pewno nie zmienią. Będziemy procedowali na przełomie roku, ceny będziemy uzgadniali z Urzędem Regulacji Energetyki Cieplnej. Jakie będą, trudno tutaj prorokować, natomiast no, chyba każdy widzi z nas, że ceny energii, paliw po prostu rosną. Widzę tutaj już od półtora miesiąca zdecydowany wzrost cen z rębki leśnej.
1: To właśnie zrębka jest odpowiedzialna za około 70% produkcji ciepła dla miasta.
2: Wszystko zależy od tego, jak ten rynek się zachowa, czy ta podaż się zwiększy. Problem wynika z tego, że ta podaż przetwórstwa, czyli przetwórstwo drzewne, z którego my korzystamy, czyli z tych odpadów w tym przemyśle dotyczącym wycinki lasów, czyszczenia lasów. Jeżeli te przedsiębiorstwa mają po prostu mniejszy potencjał przerobowy, no to jest też mniej tych odpadów i to po prostu wpływa na to, czy cena tych odpadów jest niższa, czy też jest wyższa.
1: Przedsiębiorcy z branży drzewnej w regionie mają obecnie problem z pozyskiwaniem surowca, między innymi ze względu na zmniejszony decyzją rządu obszar wycinki lasów. Zatem zbliża się sezon grzewczy, ale póki co ogrzewajmy się energią słoneczną. Tyle słońca w całym mieście i Natalia Kukulska.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Ciężko chory Piotr Moczulski po 2 latach na Filipinach wrócił do kraju. Polak został przetransportowany na pokładzie rządowego samolotu. Jego leczenie ma być prowadzone w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. W 2024 roku mężczyzna miał poważny wypadek na skuterze i został ciężko ranny. Ma wiele obrażeń wewnętrznych i obrzęk mózgu. Od tego czasu przebywał w szpitalu na Filipinach.
2: W mediach społecznościowych wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz napisał: trzymamy kciuki, panie Piotrze. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku podjął się leczenia pana Piotra.
3: Tam lekarze zdecydują o tym, w jaki sposób będą postępować, tak jakiej opieki będzie wymagał pan Piotr.
2: Rano na spotkaniu z mediami lekarze mają poinformować o stanie zdrowia pacjenta i podjętej terapii. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Dziękuję za tę korespondencję. Patrzę na złocące się liście za oknem i myślę o tym, jak szybko biegnie czas. Oto mamy już 1 października. Słowo październik w naszym języku pochodzi od paździerzy, czyli pozostałości po obróbce lnu i konopi, które dawniej jesienią przetwarzano na wsiach. To czas wytężonej pracy i zbierania owoców ziemi. Podobnie jest w naszym życiu duchowym. Każdy nowy miesiąc to nowy dar od Stwórcy, nowa czysta karta i szansa na wydanie dobrych owoców. Spójrzmy na dzisiejszy dzień z wdzięcznością za wszystko, co przed nami. A już teraz na naszej antenie Paweł Domagała i Weź nie pytaj, weź się przytul.

0: Wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: Komisja Wspólna Rządu i Samorządu ustaliła podział kolejnej puli środków z rezerwy subwencji Ministerstwa Infrastruktury na 2026 rok. Wśród beneficjentów znalazły się samorządy z województwa podlaskiego. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski mówił o samorządach z regionu, które otrzymały pieniądze z ostatniego rozdania.
2: Gmina Łapy, najnowszy nabór, 1 400 000 zł. Augustów, prawie 6 milionów złotych. Gmina Bargów Kościelny, prawie 1 000 000 zł. Miasto Grajewo, prawie 1 000 000 zł. No, lista oczywiście jest opublikowana na stronie ministerstwa. Ale to, co ważne, dodatkowe środki otrzymają także miasta na prawach powiatów. W województwie podlaskim to oczywiście Białystok, Łomża i Suwałki. Miasto Białystok otrzyma prawie 4 000 000 zł. Jeżeli chodzi o Łomżę, 1 400 000 zł i Suwałki prawie 3 000 000 zł.
1: O tym, ile pieniędzy z rezerwy trafi do podlaskich samorządów w całym 2026 roku, mówił poseł Krzysztof Truskolaski.
3: 36 milionów złotych na dofinansowanie budowy dróg. To są kolejne środki obok Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg właśnie na drogi w województwie podlaskim. To są bardzo dobre informacje dla samorządów w województwie podlaskim, bo wiele samorządów otrzyma ogromne pieniądze na to, aby wyremontować drogi, aby te drogi były bezpieczniejsze, bardziej komfortowe, ale też aby ulżyć trochę samorządom.
1: W skali całego kraju w całym roku z rezerwy subwencji do samorządów trafiło 813 milionów 600 tysięcy złotych. A teraz kilka słów o dzisiejszym święcie kawy. Tak, tak, drodzy Państwo, 1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kawy. Tego dnia ludzie w różnych częściach świata świętują w jedyny możliwy sposób – pijąc kawę. Inicjatywa powstała już w 2015 roku podczas targów w Mediolanie. Pomysł bardzo się spodobał, szybko rozprzestrzenił po całej Europie i innych kontynentach. Tego dnia pozwólmy sobie na kawę w dokładnie takiej formie, w jakiej lubimy najbardziej. Międzynarodowy Dzień Kawy to doskonała okazja, aby celebrować ten popularny napój, który od wieków towarzyszy ludziom na całym świecie. To święto nie tylko celebruje samą kawę, ale również zwraca uwagę na cały proces jej produkcji, w tym na odpowiedzialne podejście do uprawy i wsparcie dla plantatorów. Niezależnie od tego, czy preferujemy espresso, cappuccino, czy może jakiś inny rodzaj kawy, Międzynarodowy Dzień Kawy to doskonała okazja, by sięgnąć po ulubioną filiżankę i świętować. Dzień Kawy w Polsce często obchodzony jest również 29 września, natomiast Międzynarodowy Dzień Kawy przypada właśnie dzisiaj, 1 października. Kawa stała się nie tylko pobudzającym napojem, ale też formą spędzenia czasu z bliskimi. Na stałe wpisała się do kultury i obecnie nie ma już restauracji, która by jej nie serwowała. A czy Państwo pijecie kawę? Jaka kawa jest Państwa ulubioną? Mała czarna? Czarna z mlekiem? A może cappuccino? A może jakaś kawka na wynos, o której zaśpiewa nam już teraz na antenie Sana i Vito Bambino, ale jazz.

0: siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Na naszym radiowym zegarze 44 minuty po godzinie 8. Słowacki sąd wydał wyrok w sprawie zabójstwa wicedyrektorki liceum i jednej z uczennic. Sprawca, licealista ze Starej Wsi Spiskiej, ma trafić na 25 lat do więzienia o zaostrzonym rygorze. Nieprawomocny wyrok zapadł dzień po podobnej tragedii, do której doszło w Staszkowie na północy Słowacji. 13-latek zabił tam we wtorek nożem nauczycielkę, a dwie kolejne osoby ciężko ranił. Relacja Wojciecha Stobby.
2: Za to sa odsudzuje na treść odniatia swobody w wymiarze 25 roku.
3: Sąd nie miał wątpliwości. 18-letni Samuel S. działał z premedytacją, gdy w styczniu zeszłego roku wtargnął do gabinetu wicedyrektorki i zadał jej nożem śmiertelne ciosy, a następnie zaatakował w klasie, raniąc dwie koleżanki. Jedna z nich, 18-letnia Alena, ataku nie przeżyła. Wskazując napastnika na 25 lat więzienia i przymusowe leczenie psychiatryczne, sędziowie nie znaleźli ani jednej okoliczności łagodzącej. Przeciwnie, na niekorzyść oskarżonego działał fakt, że zaatakował na oczach innych uczniów. Zarzucanego mu czynu dopuścił się w szczególnie brutalny sposób, atakując kilka osób z motywu zemsty, powiedział uzasadniając wyrok przewodniczący składu sędziowskiego Milan Cisarik. Jak ustalono w trakcie śledztwa, Samuel S. przygotowywał swój atak przez około 2 miesiące. Chciał zemścić się na koleżankach ze szkoły za to, że powiadomiły nauczycielki o kierowanych pod ich adresem pogróżkach, w wyniku czego przydzielono mu nauczanie indywidualne. W pełni zgadzamy się z opinią sądu co do tego, że zabójstwo było planowane, a sprawca nie działał w afekcie. Przygotowania do ataku były okolicznością obciążającą oskarżonego, która pozwala zastosować wyższy wymiar kary, powiedział po ogłoszeniu wyroku pełnomocnik ofiar Mirosław Cak. Domagająca się kary dożywocia prokuratura zapowiedziała odwołanie. Przed sądem ze względu na wiek nie stanie 13-letni sprawca podobnego ataku, który miał miejsce we wtorek w Staszkowie na północy Słowacji. Chłopiec został umieszczony na obserwacji psychiatrycznej. Zaatakowana przez niego uczennica pozostaje w ciężkim stanie. Nie żyje 61-letnia nauczycielka, a życiu drugiej ugodzonej nożem nauczycielki nie zagraża niebezpieczeństwo. Uczniowie podstawówki, w której doszło do tragedii, mają dziś wrócić do szkoły. Na miejscu pozostają zespoły psychologów. Najważniejsze jest przepracowanie szoku, emocji i strachu, który przeżyły dzieci. Niektóre z nich były świadkami tego zdarzenia. Do wszystkich podchodzimy w bardzo delikatny sposób, zaznaczył psycholog Marek Madro. Również w przypadku tej zbrodni motywem sprawcy była najprawdopodobniej zemsta. 13-latek miał wcześniej stworzyć fotografię przedstawiającą obóz koncentracyjny, na której umieścił swoje nauczycielki. Szkoła powiadomiła o sprawie policję. Inspektorzy sprawdzają teraz, czy nie doszło do zaniedbania ze strony funkcjonariuszy.
1: Relacjonował Wojciech Stobba. Na naszym radiowym zegarze 47 minut po godzinie 8. Mamy już dzisiaj październik, mamy jesień, ale posłuchajmy jeszcze o lecie. Pocałunek lata. To tytuł piosenki Michała Szczygła.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.
0: Twój początek dnia. Siódma, dziewiąta.
3: Czechy i Słowacja przywracają od dziś regulacje mające przeciwdziałać rosnącym cenom paliw. Rządy obu państw wybrały jednak różne rozwiązania. W Czechach resort finansów ustala maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Na Słowacji ograniczono marżę dystrybutorów.
4: 48 koron i 72 halerze, czyli około 8 zł i 70 groszy. To dzisiejsza maksymalna cena za litr oleju napędowego na czeskich stacjach. Benzyna musi być tańsza o co najmniej 45 groszy. Podobnie jak wiosną, maksymalne ceny będzie publikować codziennie Ministerstwo Finansów. Gabinet Andreja Babisza przywrócił to rozwiązanie na razie na miesiąc, obniżając również na ten czas akcyzę na diesla. Na Słowacji rząd Roberta Ficy poszedł inną drogą. Wyznaczył maksymalną marżę detaliczną na benzynę i olej napędowy, która wynosi od dziś 10 eurocentów na litr. Ponadto zdecydował o obniżce o połowę cen biletów na przejazdy dotowanymi przez państwo pociągami. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
3: Dziękuję za tę korespondencję. Na naszym radiowym zegarze 52 minuty po godzinie 8, a na naszej antenie zapyta, co z nami będzie, Dawid Kwiatkowski.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Na naszym radiowym zegarze 56 minut po godzinie 8, a zatem zbliżamy się do godziny 9. Nasz pierwszy październikowy poranek powoli dobiega końca. Pamiętajcie, skoro zaczął się październik, to do końca roku zostały już tylko 3 miesiące. Zatem jeśli mieliście w planach zrealizować jakieś postanowienia noworoczne, cóż, najwyższy moment, żeby w końcu wziąć się do pracy. Dziękuję, że spędziliście ten poranek z nami. Za chwilę radiowe stery przejmuje Anna Czytowska, bo The Show Must Go On, jak za chwilę zaśpiewa nam zespół Queen. A ja już się z Państwem żegnam, dziękując za wspólnie spędzony poranek. Anna Borawska, do usłyszenia już jutro przed godziną 18.
0: 7:09. To był twój początek dnia.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Jest czwartek, 1 października i godzina 9 na radiowych zegarach. Anna Czytowska.

0: Dzień dobry, cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Wiktoria Małż ze mną w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć Aniu.
0: Dziś mamy sporo takich szczególnych dni, bo tak, Międzynarodowy Dzień Muzyki, no to świętujemy w Radiu Nadzieja codziennie
1: Oczywiście.
0: Dobrą muzyką. Jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, więc pozdrawiamy wszystkich starszych metryką, ale pewnie młodych duchem. Europejski Dzień Ptaków też jest i Międzynarodowy Dzień Lekarza, a w Kościele wspominamy Świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, więc sporo dzisiaj tych ważnych dni, uroczystości, wspomnień. Będziemy o nich oczywiście mówić pewnie w Radiu Nadzieja.
1: Oj, z pewnością. Tych tematów dzisiaj nie zabraknie u nas na naszej antenie.
0: A o 9:30 rozmowa z gościem dnia, którą Wiktoria dla Państwa poprowadzi.
1: Tak, zgadza się. A dzisiaj podczas audycji Gość Dnia sprawdzimy, jak będzie wyglądał jesienny sezon z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łomży. Nasze studio odwiedzi dyrektor Bernadeta Krynicka. Porozmawiamy również o minionym drugim regionalnym dniu folkloru nad Narwią, który ponownie przyciągnął tłumy. Czy to wydarzenie już na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń kulturalnych, jak też długie jesienne zimowe
0: jesień dopiero zaczęliśmy
1: zimne, ale tak, dla mnie to jak już rozpoczyna się jesień, to ja już myślę o zimie, bo to już niestety jest zimno, czy też nie może oczywiście zabraknąć saunowania, a seanse cieszą się ogromną popularnością, więc też poruszymy ten temat, jak się odpowiednio do takiego seansu przygotować, jakich błędów uniknąć, żeby to było przyjemne i korzystne dla naszego zdrowia. Być może wśród naszych słuchaczy też są osoby, które korzystają, więc z takimi radami dzisiaj wyjdziemy i powiemy też, myślę, o wyczekiwanych spotkaniach muzycznych przy ognisku, bo międzypokoleniowe dyskoteki się zakończyły, ale będą też inne propozycje, więc tych wszystkich wydarzeń w najbliższym czasie z pewnością nie zabraknie i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o 9:30.
0: Wspólne śpiewanie przy ognisku?
1: Tak.
0: To brzmi naprawdę ciekawie.
1: Tak. Śpiewanie, więc myślę, że też i tanecznie. O to też zapytam dyrektor, czy to nie będzie tylko takie muzyczne, ale myślę, że również będzie tanecznie.
0: Nie jesteś jesieniarą, nie lubisz jesieni?
1: Nie. Nie, odpowiedź jest prosta i krótka.
0: No
1: nie.
0: To
1: chyba, że jest tak ładnie jak teraz.
0: Do lata. No właśnie, a ta piękna złota jesień z nami zostanie. Bo jak sobie przyglądam się prognozie pogody też na przyszły tydzień, to ona jest bardzo podobna do tej w tym tygodniu, więc ten październik naprawdę słoneczny i ciepły.
1: Świetnie. Akurat takie wiadomości lubię. Taka jesień, jak jest teraz, może być i może trwać do samego grudnia.
0: Dzień dobry, o 9:30 rozmowa z gościem dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13:15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.

0: Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

mrozu na antenie Radia Nadzieja w czwartek. Czas na konkurs. Do wygrania jest książka Marka Pietrachowicza. Kurs na wieczne zbawienie. Psychologiczne case studies nie tylko dla katolików. O Bogu można opowiadać na różne sposoby. Pomagać przy wyjściu z życiowej zapaści również, ale nie każdy potrafi to robić, sięgając po Lato Muminków, Dune czy też Gwiezdne Wojny. Marek Pietrachowicz, astrofizyk i psycholog kliniczny, proponuje przepracowanie naszych kłopotów na nowo za pomocą konkretnych case studies, nazywanych przez autora niezapowiedzianą kartkówką w szkole życia. Pietrachowicz skorzystał z przypadków przynoszonych przez pacjentów do jego studia psychologicznego o nazwie Strefa Zrozumienia. Proponuje nam wyjście z życiowych turbulencji za pomocą sposobów, które sprawdziły się w jego praktyce katolickiego psychologa. Namawia, abyśmy zaufali duchowi pocieszycielowi, którego pozostawił nam Jezus, i nie odpychali problemów codzienności, bo każda taka niezapowiedziana kartkówka w szkole życia przybliża nas do życia wiecznego, a my jesteśmy na kursie i na ścieżce. Jeśli ktoś z Państwa tę książkę wydaną przez wydawnictwo Fronda chciałby od nas otrzymać, to proszę szybko dzwonić do studia 512 123 502 lub 512 123 503.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

23 minuty po 9:00 słuchają Państwo Radia Nadzieja w czwartek. Pierwszy dzień października dziś, takiego w pełni jesiennego miesiąca z piękną pogodą, o czym mówiłyśmy z Wiktorią już przed około godziny 9:00, że ta piękna pogoda zostanie z nami nie tylko do końca tego tygodnia, o czym mówili synoptycy, ale także jeszcze, przynajmniej w przyszłym tygodniu, też ma być słonecznie i około 18 stopni na termometrach. O 9:30 rozmowa z gościem dnia.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, Bernadeta Krynicka. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu, witam Panią redaktor.
1: Pani dyrektor, lato już oficjalnie za nami, ale na łomżyńskich bulwarach wcale nie zrobiło się cicho. Zacznijmy od drugiego regionalnego dnia folkloru nad Narwią. Tegoroczna edycja również przyciągnęła tłumy?
2: Tak, bardzo dużo mieliśmy gości. Takie wydarzenie pokazuje, że tradycja nie jest zamknięta w jakiejś kapsule, że ona wciąż żyje w muzyce, w tańcu, w rękodziele, w regionalnych potrawach i przede wszystkim w ludziach, którzy nie wstydzą się pokazywać jej z dumą.
1: Tegoroczna edycja również, myślę, że zaskoczyła mieszkańców, bo przygotowaliście również dużo niespodzianek.
2: Przede wszystkim ona miała troszeczkę inny wymiar, ponieważ trwała dłużej, bo pierwsza część trwała do 19 i był koncert Adama Struga. Piękny koncert, wspaniała muzyka. Jak mówię, to mam po prostu już mam gęsią skórkę. W sumie wystąpiło na scenie 15 zespołów regionalnych i na koniec właśnie wisienką na torcie był Adam Strug do 19, a później rozpoczęła się potańcówka ludowa, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Było mnóstwo ludzi. Cała niedziela była cudna, pogoda była piękna, mnóstwo szczęśliwych rodzin, bo przychodziły całe rodziny. Było 14 kół gospodyń wiejskich, one zadowolone wróciły do domu, nakarmiły naszych gości. Mnóstwo twórców ludowych, stanowisk, warsztatów. Oczywiście też były zajęcia sportowo-rekreacyjne dla rodzin i sportowo-survivalowe, zwierzęta, konie. Mnóstwo pozytywnej energii, dużo ciepła, radości.
1: No więc tych propozycji no i ta pogoda. Było wiele.
2: Także warto organizować takie wydarzenia. Już myślę, że no jeszcze nie wszyscy, ale wiedzą ludzie, gdzie są bulwary i co się dzieje na bulwarach, więc warto wkładać ten wysiłek. I tutaj chciałabym podziękować mojej ekipie, wszystkim pracownikom. Nie tylko tym, którzy byli na pierwszej linii i było widać, ale tym, którzy gdzieś na zapleczu. Wszyscy włożyli w serce, w organizację. Jestem z Was dumna. Po prostu jestem z Was dumna. I to wydarzenie było perfekcyjnie zorganizowane, dopilnowane w każdy szczegół. I oczywiście też dziękuję wszystkim, którzy włożyli jakąś cegiełkę w organizację tego wydarzenia. Księżom, proboszczom, którzy dali ogłoszenia. Wszystkim. My sami byśmy tego nie zrobili. To jest mnóstwo ludzi chętnych do tego, żeby współtworzyć takie wydarzenia. Każda osoba, która tam była, wystąpiła, stała ze stanowiskiem, razem współtworzyła. Całemu zespołowi od światła, nagłośnienia im dziękuję, bo to była rewelacyjna robota. A moi ludzie to zawsze mówię, ale słuchajcie,
1: spisali
2: naprawdę.
1: Spisali się na szóstkę z plusem.
2: Na szóstkę i oni są warci wszystkich pieniędzy. Po prostu uwielbiam mój zespół.
1: Tak, bo podczas...
2: I wiem, że mogę z nimi po prostu przesuwać góry.
1: Podczas takich wydarzeń zawsze widzimy te efekty, jak to wszystko wygląda, te dekoracje, ale no właśnie, tak jak pani dyrektor mówi, to jest jednak ogrom pracy
2: to
1: i czasu, i przygotowań.
2: Za tym stoją ludzie. To nie jest niedziela, są tygodnie pracy. To są też godziny poza pracą. Przecież w sobotę ścinaliśmy rośliny, żeby ozdobić tę scenę. I naprawdę widać w tych ludziach pasję. Ci moi ludzie chcą pracować, oni chcą to organizować. My wszyscy byliśmy po prostu, poziom adrenaliny był wysoki, ale my chcemy to robić.
1: Ale później widzicie satysfakcję ludzi, więc pewnie to was bardziej
2: motywuje. Jak
1: widzimy
2: te tłumy, to po prostu wiemy, że warto było. I posłuchajcie, no i pogoda była zamówiona.
1: Ja chyba jak na każde wasze wydarzenie.
2: Tak. I myślę, że zawsze to podkreśla. Niebiosa nam sprzyjają, także dziękuję Bogu za to, że nam sprzyja.
1: Czy po tej drugiej edycji możecie już powiedzieć, że Regionalny Dzień Folkloru zostanie z nami na dłużej? Czy
2: oczywiście,
1: to już się wpisze w kalendarz
2: oczywiście.
1: Wydarzeń kulturalnych?
2: Już rok temu powiedziałam, że to będzie stałe wydarzenie, tak jak stałym wydarzeniem będzie Noc Świętojańska i Dzień Rodziny. Będzie dużo, dobyło bardzo dużo stałych wydarzeń w Mosirze. Dajemy radę, chociaż jest nas mniej niż jak przyszłam do Mosiru.
1: No właśnie, ten folklor, muzyka, tradycja i spotkanie kilku pokoleń w jednym miejscu, czy właśnie takie wydarzenia pokazują, że bulwary mogą być czymś więcej niż tylko miejscem do spacerowania?
2: One już są. One już są czymś więcej, bo one tętnią życiem. Tętnią życiem, bo przecież organizowaliśmy od połowy maja, bo w dzień rodziny inauguracja była dyskotek i później co czwartek były dyskoteki do końca września na bulwarach. Port też jest wyposażony w dodatkowy sprzęt do wypożyczenia i on ciągle port działa. Jest piękna pogoda, więc zapraszam Państwa do korzystania jeszcze z tej aury pogodowej. Więc mamy to nie już jest, nie jest tylko teren do spacerów, ale my mamy nowe propozycje, pani redaktor,
1: Więc może o nich opowiemy.
2: Właśnie. Była taka propozycja z klubu 54, że przejmą te dyskoteki, bo my nie mamy sali, ale jednak klub 54 się wycofał, ja się nie dziwię, bo to jednak jest dużo pracy, odpowiedzialność, ale my się nie martwimy. Już od tego piątku organizujemy na bulwarach międzypokoleniowe muzyczne ogniska, więc zapraszam Państwa wszystkich ze swoim koszykiem, można sobie wziąć, my zapewnimy ognisko, gryla, można sobie tam przygotować jedzonko, z nami pośpiewać, potańczyć.
1: Chciałam o ten taniec zapytać, bo wiemy, że muzycznie, ale jak muzycznie, to pewnie też i tanecznie.
2: Tak, te ogniska były w tamtym roku i były tańce też przy ognisku. W ogóle ognisko i energia z tego ognia jest bardzo dobrze, wpływa na ludzi, nie tylko na ludzi, zwierzęta też, ale słuchajcie, my też jesteśmy zwierzętami, więc zapraszam do korzystania, bo w tym i w piątek, i przyszły piątek ma być piękna pogoda, no korzystajmy jeszcze z tego, z tej możliwości bycia w naturze, przebywania na świeżym powietrzu. Jest to, bo to przede wszystkim też chodzi o to, że ludzie mają się gdzie spotkać, spędzić razem czas, nawiązują relacje, przyjaźnie, nawet pary się potworzyły na dyskotekach.
1: Czyli są również i miłosne historie.
2: Znaczy, myślę, że tak. Ludzie człowiek potrzebuje drugiego człowieka i myślę, że jeżeli nam się udaje wyciągnąć ludzi z domu, od ekranów, od telewizora, od laptopa czy gierek i dzieci w ogóle, no to już jest największy sukces, bo człowiek jest takim zwierzęciem stadnym i potrzebuje drugiego człowieka, więc my robimy wszystko, żeby nasi mieszkańcy i goście mieli gdzie spędzić miło czas, także przychodźcie do nas.
1: A łomżyńskie bulwary są miejscem idealnym.
2: Tak, ale na bulwarach jeszcze właśnie odbywał się ten nasz projekt Przystań Dobrostan. Było ogromne zainteresowanie, mieliśmy nawet, były dni, gdzie ponad 50 osób było, więc zakończyliśmy, ale ludzie chcieli jeszcze więcej, więc mamy taką propozycję, że wychodzimy i będziemy organizowali właśnie tam na bulwarach marszobiegi i biegi, więc prośba jest do Państwa, żebyście obserwowali naszą stronę internetową, nasze media społecznościowe, nasze kanały informacyjne, ponieważ na bieżąco będziemy komunikować co i kiedy się...
1: Bo wiadomo, kiedy to może już ruszyć?
2: No najlepiej jakby wyruszyło to już w niedzielę, bo to, ja mówię, nie można przerywać. Także na pewno część osób z tej przystani, bo dostały te osoby propozycje z siłowni Extreme na zajęcia. 100 zł na miesiąc w każdą niedzielę. Godzina zajęć o 9:00 też, więc to nie jest duża suma. Wiem, że tam ileś osób poszło, się zapisało, więc ja jeszcze komunikuję, jeżeli Państwo chcecie, panie, bo i byli panowie i panie, to możecie tam w siłowni Extreme się dopisać do tych zajęć i poczekać, chodzić na te zajęcia zimą, wiosną, a potem wrócić do nas. I jeszcze mam taką prośbę, jeżeli Państwo chcecie, bo na ostatnim wydarzeniu Przystań Dobrostan wszyscy uczestnicy dostali dyplomy. Więc jeżeli Państwo chcecie, ci co tego dnia nie byli, a uczęszczali na ten projekt, to w Parku Wodnym przy ulicy Wyszyńskiego są te dyplomy do odebrania.
1: Więc zapraszamy. Po odbiór z tego miejsca.
2: Będzie pamiątka. Tak. Bo też, może pani redaktor nie wie, państwo też, ale było też śniadanie fit, były koktajle też przez...
1: Czyli zdrowe przekąski
2: również. Fit szefa przygotowane i przez bezową chmurkę desery zdrowe, więc staramy się czasami jakieś niespodzianki też były dla tych uczestników. Właśnie. Więc, a co do jesieni, to jeszcze wieczory saunowe. Właśnie.
1: Wieczory saunowe, do których jeszcze przejdziemy, ale myślę, że powiemy też o wakacyjnych koloniach dla młodzieży i dla dzieci, które też cieszyły się zainteresowaniem.
2: Oczywiście to był bardzo intensywny czas dla nas. Pełen emocji, pełen sportowych emocji tak naprawdę, bo to były sportowo-survivalowe półkolonie i w tegorocznych letnich koloniach zorganizowanych przez MOSiR wzięło udział 170 dzieci w wieku od 6 do 14 lat. I to był naprawdę czas aktywny, pełen zabawy, sportu i przede wszystkim spędzania wspólnego czasu. I też się przyjaźnie powiązywały. I też te dzieci oderwane zostały od ekranów. I my się bardzo cieszymy, że było zainteresowanie, większe jeszcze zainteresowanie niż w tamtym roku. I oczywiście myślimy o następnych i na pewno będą półkolonie zimowe, które w tamtym roku, w sumie w tym roku, bo w styczniu były, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Po prostu.
1: Czyli ta nasza młodzież jest aktywna, tylko trzeba może ich odpowiednio właśnie zachęcić do takich
2: aktywności.
1: No widzimy,
2: że ona jest, że mamy naprawdę aktywnych ludzi i to jest międzypokoleniowo można na to patrzeć, bo jak widzieliśmy na dyskotekach i tu już mówiłam w radio i powtórzę, że jeżeli państwo chcieliby zobaczyć szczęśliwych ludzi, to trzeba przyjść na dyskotekę. Po prostu ludzie są szczęśliwi, radośni, bawią się i to jest i ruch, i to działa na wszystko, i na głowę, i na nasz układ mięśniowy, na wszystko.
1: Może jeszcze wróćmy do tych ognisk na bulwarach, bo jak wiemy, one będą trwały do końca listopada.
2: Do końca listopada, bo potem jest adwent i chcemy uszanować adwent.
1: Tak,
2: a potem to już jest zimno. I
1: jak, no właśnie, jak o jest, tej pogodzie
2: właśnie,
1: chciałam
2: jeżeli jest tak bardzo
1: powiedzieć.
2: Zimno, tak jak było w tamtym roku, no to bo widzieliśmy też, jak te ogniska były w tamtym roku w listopadzie, już jakie były takie zimniejsze, no to naprawdę to już nie jest taki komfort.
1: Macie jakiś też plan B w razie, gdyby, nie wiem, zaskoczył deszcz, czy było bardzo wietrznie podczas tych wieczorów?
2: My jak planujemy
1: czy
2: imprezy, pani
1: pogody?
2: Redaktor, to muszę państwu powiedzieć, że wszystkie dyskoteki się odbyły w tym roku i nie było dyskoteki, gdzie padał deszcz, bo tam troszeczkę pokropił, ale praktycznie
1: ale
2: wszystkie
1: to nikogo
2: dni.
1: Nie odstraszyło.
2: Więc deszcz popadał do 9 albo do 12, a potem już wyszło słońce i ja myślę, że nie będę się martwiła o piątki i ogniska, bo ta pogoda nam dopisze.
1: W takim razie, co jeszcze planujecie na ten miesiąc?
2: Właśnie, turniej bóle odbędzie się 17 października o godzinie 10. To jest 9 turniej Łomża gra w bóle. Trwają zapisy, więc serdecznie zapraszam do udziału.
1: To może do kiedy można się zapisać? Taka informacja?
2: Nie powiem pani do końca, ale myślę, że do końca dnia. Do końca,
1: czyli jeszcze jest czas.
2: Jeszcze jest dużo czasu, więc tutaj pani mnie zaskoczyła. I to jest piąte wydarzenie realizowane w ramach projektu Aktywni w Łomży, dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Rekreacji, więc oprócz tych wszystkich wydarzeń jeszcze złożyliśmy projekt przez miasto. Oczywiście sami przygotowaliśmy jeszcze dodatkowo, było 5 wydarzeń sportowych, więc sami sobie szukamy pracy. Więc jesteśmy, moja ekipa jest bardzo pracowita.
1: Ale ta praca was motywuje.
2: Tak, my się tak naprawdę nakręcamy, chcemy i muszę się pochwalić, że nie tylko organizujemy takie imprezy, robimy też techniczne rzeczy. Teraz w trakcie jest i remont budynku biurowego, który trwa już praktycznie cały rok, bo to moi ludzie robią. Robimy to w sposób gospodarczy i trwa też budowa garażu, taki wymiar 20-40 na 10,5, więc też będziemy, w tym roku go skończymy i chcemy tam chować cały sprzęt auta, bo nie było gdzie tego chować. I jak, wiadomo, mienie niszczeje od warunków atmosferycznych i jak były mrozy, zimo, to nie można było odpalić żadnego auta, więc będziemy
1: takie
2: mieć
1: pomieszczenie
2: już,
1: było
2: będziemy
1: konieczne.
2: Mieć teraz garaż i budujemy go sami.
1: Więc tutaj też
2: tak,
1: kolejne
2: mam ludzi, nawet
1: oszczędności
2: właśnie, tak, to
1: za
2: jest
1: tym
2: właśnie,
1: idą.
2: Tak, bo tak możemy więcej zrobić, więcej wyremontować, więc mam ci ludzie u mnie na każdym froncie są chętni do pracy, więc możecie mi zazdrościć.
1: Więc w takim razie wracamy do tego kalendarza wydarzeń kulturalnych w październiku. Co dalej?
2: Właśnie. Wracają też wieczory relaksacyjne w parku, bo tak, no to jest, sezon się zaczął. Na razie, dopóki jest ciepło, to nie ma takiego zapotrzebowania, więc tak jak mówiłam, trzeba obserwować nasze strony. Te wieczory są relaksacyjne, będą odbywały się co 2 tygodnie. Bo to też w niedzielę robimy, bo w niedzielę park wodny jest o 21:00. Na pływalni nie możemy, bo tam nie ma dobrej, tam jest po prostu słaba akustyka. Więc już informuję, że one wracają. Trzeba obserwować nasze strony. Więc wieczory są nowe, wieczory relaksacyjne, ogniska.
1: Więc w te jesienne, długie, zimne wieczory można się ogrzać w różny sposób.
2: Tak, mało tego. No i te biegi w niedzielę, więc to jest dosyć dużo. Poza tym Orlik jest w trakcie, wracają też zajęcia. Od 20 października moje dziewczyny, instruktorki będą prowadziły zajęcia z seniorami z projektu też w parku wodnym. Więc mamy co robić.
1: Czyli taka aktywność.
2: Cały czas. Ja zachęcam Państwa do aktywności fizycznej, bo przede wszystkim musimy budować mięśnie, bo mięśnie to młodość wieczna, także to o to trzeba dbać. No i do zdrowo się odżywiać.
1: To może teraz porozmawiamy o tych wieczorach saunowych i o tym, jak się też odpowiednio do tego przygotować. No bo nie możemy chyba tak z marszu wejść i iść na taki wieczór
2: saunowy.
1: Przede
2: wszystkim musimy się stosownie ubrać. A ubranie to jest... specjalne są kilty lub ręcznik, zwykły ręcznik, dosyć taki, żeby można się okręcić, bez strojów kąpielowych. Musi być wzięty prysznic, ciało musi być umyte, żeby wejść do sauny i później jak wychodzimy z sauny, to musimy też ciepłą wodę najpierw zmyć, ale przede wszystkim w saunie musimy siedzieć na ręczniku. Żadna część naszego ciała nie może dotykać tych desek, więc jest duży problem z dyscyplinowaniem. Jeżeli już są organizowane te seanse saunowe, to tu nie ma problemu. Ale żeby zapanować tak nad wszystkimi ludźmi, to jest ciężko. Więc na przykład ludzie nie są świadomi, że przychodzą w stroju kąpielowym, wychodzą z basenu, wiadomo, że z wody tam jest chlor i wchodzą do sauny. Więc to szkodzą sobie i szkodzą innym, bo to się wszystko ulatnia. Więc trzeba zachować po prostu dyscyplinę. Do sauny zostawiamy klapki przed wejściem, wchodzimy i dostosowujemy się do instrukcji, które są. Trzeba czytać te instrukcje. Sauna jest bardzo zdrowa, bo usuwa wszystkie toksyny, podnosi nam odporność, więc jak najbardziej zalecamy, zachęcamy, bo nasze spa jest naprawdę na wysokim poziomie. Można i z groty solnej skorzystać. Jest sauna sucha i są dwie sauny i mokra, więc i jeszcze jest tężnia i sauna z lampami, więc jest do wyboru, do koloru. Tylko prośba właśnie jest o to, żeby szanować i czytać instrukcje, bo
1: z tym to pewnie
2: bardzo dobre
1: bywa.
2: Jest saunowalnie. Ono jest zdrowe, ale my musimy to robić rozsądnie, zgodnie z zaleceniami.
1: A ludzie właśnie stosują się tych zasad? Czy to ciężko ich trochę namówić do tego?
2: Myślę, że pół na pół, że są ludzie oporni i no, na przykład kobiety przychodzą w pełnych makijażach do sauny, więc no to też...
1: Także absolutnie pełne makijaże do sauny?
2: Nie, no w ogóle, jeżeli idziemy na basen, to makijaż zmywamy, bo... A przychodzą kobiety w makijażach wszędzie i pływają w makijażach. I potem moi ludzie, jak jest taki system na dole, gdzie tam oczyszczanie jest tej wody, no to moi ludzie muszą szpachelkami to tapetę ze ścian zdzierać. Więc to jest szkodliwe dla nas, bo więcej mamy pracy i więcej chemii potrzeba. i dla uczestników samych w sobie, bo no nie można wchodzić do sauny z tapetą i do
1: basenu. Ale może niektórzy nie są tego świadomi właśnie.
2: Dlatego ja po prostu zachęcam, że jeżeli nie wiemy, to możemy się dowiedzieć, prawda? Przecież mamy dostęp pełny do internetu. No i trzeba mieć to świadomość, że to dla nas szkodzi. Co to za saunowanie, jeżeli mam pełen makijaż? Pory się otwierają, głębiej wchodzi ta tapeta, więc no...
1: No to jest jednak szkodliwe dla
2: jest
1: naszej cery.
2: Więc jeżeli chcemy to skorzystać dla zdrowia, to przygotujmy się do tego.
1: Być może teraz ktoś nas właśnie słucha i zastanawia się, czy taki wieczór saunowy jest dla niego.
2: Dla każdego. Dla każdego wieczór sauna...
1: Nie ma żadnych przeciwwskazań?
2: Znaczy są przeciwwskazania, one są wypisane, prawda? I to tak naprawdę każdy pacjent, klient, który leczy się z jakiegoś powodu schorzenia, to powinien się skonsultować z lekarzem, więc ja tutaj mam prośbę właśnie do naszych klientów o to, o przestrzeganie tej higieny, o mycie się przed wejściem na basen, o to, żebyśmy przynosili klapki tylko wyłącznie na basen, bo mamy latem to ogromny problem, bo przychodzą ludzie w klapkach z ogrodu i potem zostawiają nam błotko po prostu. I to też trzeba mieć świadomość, że przynosimy z tym błotem, z tą ziemią, możemy wnieść też pasożyty różnego typu, którymi mogą się zarazić nasze dzieci i w ogóle, więc dbajmy o higienę, bo przecież mamy XXI wiek.
1: Woda, takie proste rzeczy, a jednak sprawiają problem jeszcze.
2: Najważniejsze jest, żeby były czyste klapki, był ręcznik, no i żeby wziąć prysznic przed wejściem na strefę basenów.
1: I o tych zasadach warto pamiętać, czyli taka początkująca osoba nie ma się czego obawiać.
2: Nie, można zawsze się dopytać. Są ratownicy, jest obsługa, a poza tym jest wszędzie instrukcja. My mamy też sprzęt wodny, taki do wykorzystania, do rehabilitacji. Są rowerki wodne, które są świetne do rehabilitacji stawów, kolan, bioder. I one po prostu naprawdę zastąpią grube pieniądze wydane na rehabilitację. Są trampoliny, które są też błogosławieństwem dla nas, bo chłonka świetnie spływa, jak sobie poskaczymy. Wodne trampoliny mamy, bieżnię wodną, więc na prośbę ratownicy to wstawiają do wody. To jest tak dostosowane i ja zachęcam Państwa do korzystania z tych naszych sprzętów sportowo-rehabilitacyjnych, bo one naprawdę pomagają nam.
1: Także pani dyrektor, kiedy te wieczory saunowe ruszają, startują?
2: W październik. Ale nie powiem pani, teraz na
1: czyli początku. Warto śledzić media warto społecznościowe, śledzić. Tam wszystkie
2: zaskoczyła
1: odpowiedzi.
2: Zaskoczyła mnie pani drugi raz, więc wszystko jest na naszej stronie internetowej. Można obserwować, można też do nas zadzwonić.
1: I o wszystkie szczegóły dopytać.
2: O wszystkie szczegóły dopytać. My też jesteśmy otwarci. Na jak macie Państwo jakieś propozycje dla nas, albo chcielibyście, żeby coś nowego się pojawiło. My zachęcamy też różnego typu stowarzyszenia do współpracy. My możemy możemy rozwijać różne imprezy. Mogą się właśnie,
1: Panie
2: redaktor, Szanowni Państwo, właśnie 11 października pierwsze takie wydarzenie w Łomży, Łomża Cross Challenge na stadionie w Łomży. My razem, w zasadzie organizuje to Fundacja Inspiruj Zdrowo. My jesteśmy partnerem. I już wiem, że tam około 70 osób jest zapisanych. Ja też jestem, ja biorę też udział w tym, więc...
1: Czyli 11 października?
2: 11 października od 9 godziny jeszcze można się zapisać. Pierwsze takie wydarzenie. Na pewno osoby, które biegają, które chodzą na siłownię, sobie poradzą. Jest to taki test, a przede wszystkim jest tutaj u nas w Łomży. I to jest naprawdę historyczne wydarzenie.
1: A i tym właśnie historycznym wydarzeniem my, pani dyrektor, musimy zakończyć, bo czas nam nieubłagalnie mija. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Życzę państwu miłego dnia i zapraszam na nasze obiekty.
0: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
0: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Po reklamie.
4: Radio Nadzieja,

0: Jest 10:00, czas na wiadomości, przedstawi Wiktoria Małż.
1: Będzie coraz więcej cyberataków w Polsce, ostrzega Ministerstwo Cyfryzacji. Po wakacyjnej przerwie studenci wracają na uczelnie. Dzisiaj rozpoczyna się nowy rok akademicki, a na koniec powiemy o rodzinnych porankach z kulturą w MDK DŚT w Łomży. Cyberatak na firmę fakturownia, która dostarcza systemy księgowe, wcześniej wyciek danych medycznych. Takich incydentów będzie coraz więcej, przestrzega Ministerstwo Cyfryzacji i mobilizuje firmy do inwestowania w ochronę systemów.
2: Polska coraz częściej narażana jest na cyberataki. Inspirowane są one głównie przez Rosję i Białoruś. Jeszcze nie wiadomo, czy tak było w przypadku włamań na systemy firm Enelmed, Medyk i MyDoktor. Zdaniem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, incydenty te obnażyły słabość infrastruktury informatycznej sektora medycznego.
3: Bo sektor medyczny zapomniał, że musi chronić swoje dane. Wprowadzimy w Polsce nowe ograniczenia, które będą zabraniały firmom korzystania z więcej niż 100 tysięcy danych pacjentów, jeżeli nie będą miały odpowiednich systemów, które będą zaaudytowane.
2: Wielu przedsiębiorców jednak wciąż nie dostrzega problemu związanego z cyberzagrożeniami.
4: W dużej liczbie firm się wydaje, że są przygotowane, bazując na tym, że przez ostatnie lata nic się nie działo.
2: Mówi Michał Sajdak, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa.
4: Raczej jest krucho, bardzo krucho.
2: Ministerstwa Cyfryzacji i Zdrowia pracują w trybie pilnym nad projektem Cyberpiątka. Przepisy zostaną przygotowane do końca roku i mają zmobilizować firmy do wzmocnienia ochrony ich systemów.
1: Relacjonowała Klaudia Wróblewska.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: W niektórych krajach ceny paliw spadają, a w Polsce trwa polityczny impas w tej sprawie. Między innymi w Niemczech i we Włoszech zdecydowano się na obniżkę cen na stacjach. Choć paliwa pozostają tam droższe niż w naszym kraju, to podobnej decyzji w Polsce na razie podjęto. Zamiast tego prezydent i rząd przerzucają się odpowiedzialnością.
6: Rząd twierdzi, że bez podpisu prezydenta pod ustawą wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych nie jest w stanie obniżyć ceny na stacjach. Dokument ma zapewnić 4 miliardy złotych na pokrycie kolejnego pakietu CPN i bez podpisu prezydenta nie będzie obniżek. Tak twierdzi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Pan prezydent ma w swoich rękach narzędzie, długopis. I albo go użyje, podpisując ustawę, albo wprost będzie odpowiedzialny za to, że paliwa w Polsce są drogie, a Polacy płacą wyższe ceny na stacjach benzynowych.
6: Przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego twierdzą jednak, że po pierwsze ta ustawa może być niezgodna z konstytucją, a po drugie, że nie jest potrzebna, by obniżyć ceny paliw na stacjach. Tak uważa m.in. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
8: Panie premierze Tusk, pan ma wszystkie instrumenty, żeby obniżyć ceny paliw tu i teraz. I nie potrzebuje pan do tego podpisu pana prezydenta.
6: Na podjęcie decyzji w tej sprawie prezydent ma czas do połowy października.
1: O cenach paliw mówiła Dagmara Kędzior.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Po wakacyjnej przerwie studenci wracają na uczelnie. 1 października rozpoczyna się nowy rok akademicki. Dla części młodych to pierwszy rok na uczelni. Nowi studenci są podekscytowani wyzwaniami.
9: Zaczynam finanse i rachunkowość po angielsku. Pierwszy rok na UW.
10: Ja idę na ekonomię. Przyjechałam z Lublina, więc troszkę jednak bardziej emocje idą w kwestie przeprowadzki niż nawet w same studia, ale jestem bardzo pozytywnie nastawiona.
11: Wszyscy jesteśmy chyba zadowoleni. Poznajemy nowe osoby, cieszymy się z rozpoczęcia nauki.
12: Jakieś imprezy, nie imprezy, takie różne rzeczy.
13: Jak najwięcej ludzi poznać, na parę imprez pójść.
1: W tym roku większość uczelni odnotowała rekordowe zainteresowanie. To w związku z tak zwanym podwójnym rocznikiem, kiedy sześciolatki urodzone w pierwszej połowie 2008 roku obowiązkowo rozpoczynały naukę w szkołach. Po wakacyjnej przerwie wracają poranki z kulturą w Miejskim Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych w Łomży. Nowy sezon rodzinnych spotkań rozpocznie w najbliższą niedzielę opowieść o Szewczyku, co Smoka Wawelskiego pokonał. Po teatralnych emocjach tradycyjnie przyjdzie czas na własną twórczość, mówi Jolanta Święszkowska z MDK DŚT.
14: Wracają poranki z kulturą i tutaj mamy zaplanowany cykl spotkań w zasadzie już na cały sezon. To, na czym nam zależy, żeby to, co będzie prezentowane na scenie, miało wysoką jakość artystyczną. I przede wszystkim po spektaklu nie żegnamy się z naszą publicznością, nie mówimy im: obejrzeliście, do widzenia, przyjdźcie za miesiąc, bo raz w miesiącu odbywają się te wydarzenia, ale proponujemy im warsztat plastyczny, podczas którego tworzą, nawiązującą do spektaklu czy pokazu, jakiś artefakt artystyczny.
1: Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11:00.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 15 stopni na termometrach w regionie teraz, a 20 to temperatura maksymalna. Poranek z dużą ilością słońca, później zachmurzenie może być umiarkowane. W nocy znów 7 stopni, jutro słonecznie i ciepło do 21.
5: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
15: Zapraszamy na reklamy.
5: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej? Na co zwrócić uwagę, podróżując autobusem? Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami i pasażerami. Praktyczne wskazówki, ważne rozmowy i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Łomży. Przystanek Łomża. W każdy piątek o godzinie 11.15 na antenie Radia Nadzieja. Wsiadaj z nami i podróżuj bezpiecznie. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A.
15: Po reklamie.

0: kulturą na ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10.15.
1: Wiktoria Małż, zapraszam.
2: Zaczynamy od Nowogrodu i spotkania z kurpiowską tradycją. Muzeum Skansen Kurpiowski imienia Adama Chętnika zaprasza na kolejne soboty i niedziele z twórcami ludowymi. Tym razem będzie można poznać tajniki wykonywania tradycyjnych pisanek kurpiowskich. Warsztaty poprowadzi Elżbieta Prusaczyk. W najbliższą sobotę od godziny 14 odbędą się zajęcia dla dzieci, a w niedzielę również od godziny 14 dla dorosłych. Udział jest bezpłatny, obowiązują jednak wcześniejsze zapisy. Z Nowogrodu przenosimy się do Lelisa, gdzie w niedzielę będzie można posłuchać tradycyjnej muzyki ludowej. O godzinie 12 w sali widowiskowej Centrum Kultury rozpocznie się jubileuszowy regionalny przegląd harmonistów i skrzypków ludowych Kurpiowskie Granie. W programie znalazły się przesłuchania harmonistów, skrzypków i muzyków grających na harmonijce ustnej, a także występ orkiestry kurpiowskiej. Będzie również wspólny koncert uczestników oraz ogłoszenie wyników. A jeśli ktoś woli jesienny wieczór przy ogniu i muzyce, Mosir Łomża ma nową propozycję. W październiku i listopadzie na łomżyńskich bulwarach organizowane będą międzypokoleniowe muzyczne ogniska. Spotkania zaplanowano w każdy piątek od 17 do 21 na polu kempingowym przy ulicy Żydowskiej 10. Nie zabraknie również propozycji dla miłośników muzyki klasycznej i sakralnej. W najbliższą niedzielę odbędzie się uroczyste zakończenie Międzynarodowego Festiwalu Sacrum et Musica. Finałowe wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19. To będzie zwieńczenie kolejnej edycji festiwalu organizowanego przez Filharmonię Kameralną imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży. Gościem w audycji Z kulturą na ty jest Katarzyna Grodzka, dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
2: Pozdrawiamy oczywiście z Łomży, bo dzisiaj akurat połączenie telefoniczne.
3: Tak, my pozdrawiamy z Ostrołęki, Ostrołęckie Centrum Kultury. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja.
2: Czy w Ostrołęckim Centrum Kultury można już powiedzieć, że nowy sezon artystyczny ruszył pełną parą, bo jesień rozpoczęła się?
3: Tak, szanowni Państwo, już w Ostrołęckim Centrum Kultury jesień przede wszystkim będzie taneczna, muzyczna. Także serdecznie zapraszamy na wydarzenia, które są już w najbliższy weekend. Więc przed nami 3 października 41. ogólnopolski turniej tańca sportowego Złotą Podwiązkę. Rozpoczęcie imprezy godzina 10. Hala widowiskowo-sportowa imienia Arkadiusza Gołasia. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął przede wszystkim pan prezydent miasta Ostrołęki, pan Paweł Niewiadomski. Partnerem wydarzenia jest też samorząd województwa mazowieckiego. W turnieju wezmą udział tancerze reprezentujący kluby z całego kraju, także ja bardzo serdecznie Państwa zapraszam na to wydarzenie. Trwa już przedsprzedaż biletów. Można nabyć bilety w kasie kina. Natomiast w dniu turnieju też będzie można kupić bilet przy wejściu na halę. Również przed nami 4 października jubileusz zespołu Pieśni i Tańca Kurpie. Jest to 60-lecie działalności tego zespołu. Także z tej okazji artyści przygotowali niezwykły program. Usłyszymy zarówno ulubione, doskonałe, znane utwory, ale w zupełnie nowych aranżacjach. I oczywiście też są jakieś niespodzianki muzyczne, także zapraszamy również hala widowiskowo-sportowa Gołasia.
2: Znamy już te najbliższe wydarzenia, ale z tego co wiem, jest ich jeszcze więcej. A z jaką ofertą wychodzicie w ten jesienny sezon? Co przygotowaliście dla mieszkańców?
3: No, ruszamy również z godzinami dla rodzin, tak? Także już 11 października spektakl dla dzieci w ramach godziny dla rodziny, godzina 12, oczywiście sala widowiskowo-kinowa Ostrońskiego Centrum Kultury. Trzej bracia Chrum, zapraszamy na pierwszy w tym nowym sezonie spektakl. Oczywiście będą kolejne. Przed nami też Dzień Tańca Ludowego, tym razem jest to koncert zespołu Tańca Ludowego Ostrołęka imienia Jerzego Białobrzewskiego i to 18 października, godzina 11, sala widowiskowo-kinowa Ostrołęckiego Centrum Kultury. Również koncert jazzowy 24 października, MC Kwadrat. kwartet założony przez pana Mateusza Cwanińskiego, także też polecam, zachęcam do odwiedzenia Ostrońskiego Centrum Kultury i wydarzeń, które dla państwa przygotowaliśmy.
1: I te propozycje są chyba międzypokoleniowe dla tych najmłodszych, ale również i starszych.
3: Tak, jest oferta skierowana nie tylko do najmłodszych, ale osób w każdym wieku, średnim, starszych. Jutro też rozpoczęcie i inauguracja również Uniwersytetu Trzeciego Wieku, godzina 12, więc spotykamy się z seniorami i zaczynają intensywny rok swój akademicki.
1: Może zostaniemy na chwilę przy tym Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Jest dużo zainteresowanych? Jak to wygląda?
3: Tak, szanowni państwo, ja jestem bardzo zaskoczona, ponieważ jest ogromne zainteresowanie Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W tym roku również zwiększyliśmy liczbę słuchaczy, no i w tym roku będzie ich ponad 320. Uważam, że bardzo dobry wynik. Seniorzy mają u nas bogatą ofertę, z której mogą skorzystać. Poza wykładami są również różne zajęcia artystyczne, taneczne, wokalne, teatralne. Także myślę, że oferta, którą daje Ostrońskie Centrum Kultury, jest bardzo bogata, stąd też tylu zainteresowanych. Gdybyśmy nie zamknęli list, myślę, że byłoby ich znacznie więcej.
1: Zainteresowanych jeszcze więcej.
3: Tak, ale no nie jesteśmy w stanie technicznie też tak podzielić tych grup, bo to oczywiście wszystkie zajęcia odbywają się na terenie Ostrońskiego Centrum Kultury.
1: Jak słyszymy, jest dużo tych wydarzeń, które opierają się na tradycjach, folklorze. Czy właśnie ten tradycyjny folklor nadal potrafi zainteresować młode pokolenie?
3: Uważam, że to jest też ciekawa oferta dla młodzieży poprzez tą kulturę kurpiowską, ludową. Chcemy również edukować młodzież i jest wielu zainteresowanych udziałem w zajęciach tanecznych obydwu zespołów.
1: Wspomnieliśmy o jubileuszu zespołu pieśni i tańca Kurpie i przez te 60 lat przewinęło się zapewne wiele pokoleń też mieszkańców. Czy ten jubileusz będzie również okazją do ich ponownego spotkania?
3: Tak, jak najbardziej. Niestety muszę przyznać z przykrością, że wejściówki zostały rozdysponowane bardzo
1: szybko. Pewnie rozeszły się jak świeże bułeczki.
3: Dokładnie, ale może nie będę zdradzała. Myślę, że jeszcze mieszkańcy będą mogli podziwiać powtórkę tego.

0: Muzyczne jest jednak dla Was, dla Ostrołęckiego Centrum Kultury, dosyć trudne, ponieważ równolegle trwają remonty. Wpływa to mocno na Waszą codzienność?
1: Powiem tak, na razie remont trwa w klubie Oczko. Oczywiście klub Oczko funkcjonuje, po prostu pracownicy są przemieszczeni w inne miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o Ostrołęckie Centrum Kultury, jeszcze chwilkę, ten remont rozpocznie się pewnie w koniec roku, początek przyszłego roku. Także staramy się godzić nasze wydarzenia, zajęcia, żeby to też nie zakłócało naszej działalności. A tak jak mówię, klub Oczko też prężnie działa, pomimo tego, że obiekt jest już remontowany.
0: A co tak właściwie się zmieni po zakończeniu tych prac? Co zyska publiczność, artyści i osoby korzystające, no właśnie, na co dzień z oferty Ostrołęckiego Centrum Kultury?
1: Na pewno na przebudowie remont przede wszystkim będzie dotyczył sali widowiskowo-kinowej, jeżeli chodzi o Ostrołęckie Centrum Kultury, więc to będzie nowa aranżacja, nowa kinotechnika również. Myślę, że ta oferta kulturalna po remoncie będzie mogła być szersza dla naszej publiczności.
0: Oferta będzie się rozwijała, tak jak pani dyrektor powiedziała, ale nie wspomnieliśmy również o tym, co w kinie w najbliższym czasie, bo jak wiemy, te jesienne wieczory sprzyjają temu, że lubimy ten czas spędzić na przykład w kinie.
1: Tak, szanowni państwo, ja oczywiście zachęcam przede wszystkim do śledzenia naszej strony internetowej, mediów społecznościowych. Tam zamieszczany jest na bieżąco repertuar kina Jantar. Oczywiście kino Jantar gra wszystkie topowe filmy, które tylko wchodzą w repertuar kin polskich. No i już przed nami od wczoraj, szanowni państwo, gramy Lalkę. I gramy ją do 22 października, także wiem, że jest zainteresowanie i grup zorganizowanych, szkół i mieszkańców. Także serdecznie zapraszam na Lalkę. Gramy już Lalkę.
0: Także na te wszystkie zbliżające się wydarzenia, ale też z oferty, którą przygotowało Ostrołęckie Centrum Kultury, serdecznie zapraszamy. I o tym wszystkim opowiadała nam dzisiaj dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury, Katarzyna Grodzka. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję państwu i zapraszam do Ostrołęckiego Centrum Kultury.
2: Z kulturą na ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10:15.

0: Szpitale w całym kraju odnotowują wzrost liczby młodych pacjentów z ciężkimi urazami po wypadkach na hulajnogach i rowerach elektrycznych. Chodzi głównie o nastolatków. Do takiego groźnego urazu, groźnej sytuacji doszło w ostatnich dniach w Myszyńcu, o czym Państwu mówiliśmy na antenie Radia Nadzieja. Podobnie jest w szpitalu we Wrocławiu. Zastępca dyrektora do spraw medycznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, dr Kamila Ludwikowska, mówi, że często przyczyną jest brawura i brak wyobraźni.
1: Ja mam przed oczami obrazy potrzaskanych czaszek, szczęk, urazów wielonarządowych u młodych rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych. Każda z tych historii jest dosyć podobna. Młody człowiek, który gdzieś się spieszył albo nieraz przecież tak jeździł, a tym razem gdzieś ktoś wjeżdżał z podporządkowanej, doszło do kolizji.
0: Mówi lekarz i zwraca także uwagę na urazy po przerabianiu urządzeń elektrycznych i zwiększaniu ich prędkości. Do szpitala trafiają młodzi ludzie z urazami głowy, szczęki, obrażeniami wielonarządowymi.
1: Nadal pozostaje cały obszar urazów narządu ruchu, które zdarzają się w masowej skali w tej chwili, także apel z tego miejsca, żeby nie manipulować na urządzeniach elektrycznych, nie zwiększać limitów prędkości, do jakich zostały stworzone, i żeby faktycznie racjonalnie podchodzić do przepisów ruchu drogowego.
0: Według policyjnych statystyk od stycznia do lipca tego roku w całej Polsce doszło do 828 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Zginęło w nich aż 11 osób, a 745 zostało rannych.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Mówiłyśmy z Wiktorią Małż o tym, że dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych i że będziemy się przyglądać temu, jak wygląda dziś życie seniorów. Z tej okazji Fundacja Habitat for Humanity Poland wydała poradnik o tym, jak tanio dostosować mieszkanie seniora, aby było wygodniejsze i bezpieczniejsze. Magdalena Koźluk, koordynatorka tej kampanii, zwraca uwagę, że po 65 roku życia dom staje się miejscem, w którym szczególnie łatwo o urazy, a do świadcza ich co trzeci polski senior.
1: Stąd właśnie ten poradnik, żeby uzmysłowić o pewnych rzeczach, które można zrobić po to, żeby jak najdłużej zostać w mieszkaniu samodzielnym i żeby jak najdłużej w nim dobrze też po prostu żyć w komforcie. W poradniku opisujemy, jakie większe interwencje można wykonać w mieszkaniu, żeby faktycznie zadbać o swój komfort, ale te takie do wykonania też tu i teraz. Te tu i teraz to są najczęściej właśnie takie rzeczy, które realnie mogą zwiększyć to bezpieczeństwo przed właśnie upadkiem.
0: Autorka poradnika Agnieszka Cieśla wymienia kilka elementów do zmiany. Ciemne przedpokoje, kuchnie z wysoko zawieszonymi szafkami, czy też łazienki z wannami.
2: Ważne jest zapewnienie dobrego podparcia, równowagi, ponieważ często podłoga jest śliska, musimy zrobić przekrok do wanny. Pochwyty na ścianach to jest taki jeden z tych pierwszych elementów, które możemy w tani, szybki sposób zamontować. Warto zwrócić uwagę na odpowiednie oświetlenie. Jeśli nam budżet na to pozwala, to warto zamienić wannę na prysznic.
0: Poradnik przeznaczony dla seniorów jest, także ich rodzin, opiekunów. Można go pobrać bezpłatnie ze strony bezpiecznydomseniora.pl.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Jest 11:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię je Wiktoria Małż.
1: Trump ogłosił wielki dzień dla Ameryki, wojska USA wycofują się z Iraku. Polska niebezpiecznie zbliża się do progów zadłużenia, mówiła podczas konferencji poseł Bogumiła Olbryś. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada rozszerzenie systemu kaucyjnego. Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych wyjście ostatnich amerykańskich żołnierzy z Iraku. Nazwał to wielkim dniem dla Ameryki.
2: Przybyliśmy walczyć z kalifatem, kalifatu już nie ma, wracamy do domu, napisał Trump na portalu Truth Social. Według niego Stany Zjednoczone zostały wciągnięte w, jak się wyraził, bagno, jakim była wojna w Iraku, poprzez złe decyzje jego poprzedników. Przypomniał, że operację zaczął George Bush w 2003 roku, a kontynuowali ją Barack Obama i Joe Biden. Nie wspomniał, że działania USA w Iraku były także prowadzone za jego pierwszej kadencji. Trump przypisał sobie zasługę rozbicia państwa islamskiego. Ostatni amerykańscy żołnierze opuścili bazę lotniczą w Irbilu w autonomicznym Kurdystanie. Pentagon mówi o sukcesie wieloletniej operacji. Wycofanie uzgodniono 2 lata temu. Kurdowie wyrażają jednak niepokój, bo Amerykanie zabierają ze sobą systemy obrony przeciwlotniczej i inne uzbrojenie.
1: Z Waszyngtonu relacjonował Marek Wałkuski.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Pomrzyńscy politycy Prawa i Sprawiedliwości biją na alarm. Ich zdaniem sytuacja budżetowa Polski jest fatalna, a w momencie przekroczenia konstytucyjnego progu zadłużenia rząd podwyższy podatki oraz ograniczy wydatki społeczne. Poseł Bogumiła Olbryś alarmowała, że projekt budżetu zakłada ponad 280 miliardów złotych deficytu, co oznacza, że Polska niebezpiecznie zbliża się do konstytucyjnych progów dotyczących długu publicznego i deficytu budżetowego.
4: Obecnie rządzący wymyślili właśnie taką nową zasadę, piątkę Tuska. Radykalne podniesienie podatków, czyli podatku VAT, podatku PIT i podatku CIT. Likwidacja programów społecznych, brak wzrostu wynagrodzeń budżetówki, ograniczenie waloryzacji rent i emerytur, zahamowanie inwestycji państwowych i samorządowych.
1: Konstytucja zakłada, że rząd po przekroczeniu progu długu publicznego wynoszącego 60% PKB lub w deficytu o wysokości 6% PKB jest zmuszony wdrożyć środki oszczędnościowe. Powołane w resorcie cyfryzacji Centrum Walki z Dezinformacją ma koordynować działania podmiotów, które dotychczas zajmowały się tym obszarem. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwrócił uwagę, że dezinformacja jest czymś, co coraz bardziej zatruwa infosferę treściami pochodzącymi z wrogich Polsce państw.
5: Ma koordynować pracę wszystkich jednostek, które dzisiaj coś robią w sprawie przeciwdziałania dezinformacji, a dzisiaj ma być jedno serce, w którym te wszystkie decyzje będą podejmowane w bardzo skoordynowany sposób. Będzie wewnątrz Ministerstwa Cyfryzacji, ale żeby można było współpracować z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służbami innymi, żeby można w to włączyć było inne ośrodki międzyresortowe, żeby włączać też ekspertów. Trzeba mieć określone ciało.
1: Centrum Walki z Dezinformacją zostało powołane zarządzeniem premiera wydanym we wtorek 29 września.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: 5 miliardów opakowań oddali Polacy w pierwszym roku działania systemu kaucyjnego. Z danych Ministerstwa Klimatu wynika, że zwrócono 60% puszek i butelek, a do końca roku będzie to 77%. Tymczasem resort planuje włączyć do systemu kolejne opakowania.
6: Minister klimatu zamierza objąć się systemem butelki po tak zwanych małpkach. Paulina Henik-Kloska mówi, że oczekują tego sami obywatele.
7: Głównie dlatego, że w tej chwili na trawnikach, przy koszach na śmieci leżą przede wszystkim właśnie tego typu opakowania.
6: Ministerstwo planuje także wydłużyć do 90 dni ważność bonów wydawanych przez automaty. To w nich zwracanych jest 90% opakowań kaucyjnych. Wiceminister Anita Sowińska zapowiada też wyższe kary dla producentów, którzy nie zrealizują celów zbiórki.
8: W przyszłym roku ta opłata producencka wzrasta 5 zł za kilogram lub 3-krotność tej kwoty.
6: Bez zmian pozostaną stawki kaucji. To 50 groszy, a w przypadku szklanych butelek 1 zł.
1: Relacjonował Michał Fabisiak, a w tych wiadomościach to już wszystko. Na kolejne zapraszam o godzinie 13.
3: Dobrej pogody życzy sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Czas na prognozę pogody. 17 stopni teraz na termometrach, 20-21 to temperatura maksymalna. W nocy znów spadnie do 7 stopni. Jutro zachmurzenie małe i 21 stopni na termometrach.
3: Dobrej pogody. Pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

0: vent, café de Paris, oui, c'est ça.
1: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do Królestwa Polskiego. Do tego przełomowego wydarzenia nawiązuje wystawa w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Już w najbliższą niedzielę, 4 października, będzie można zwiedzać ją z kuratorem. Zaprasza do udziału Krzysztof Augustyniak z Muzeum Kultury Kurpiowskiej.
2: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza na ostatnie oprowadzanie kuratorskie po wystawie Coś się kończy, coś się zaczyna. 500-lecie włączenia Mazowsza do korony, które odbędzie się w niedzielę, 4 października o godzinie 11 w siedzibie muzeum przy placu generała Józefa Bema 8. Początek wydarzenia godzina 11. Serdecznie zapraszamy.
1: A oprowadzenie odbędzie się w zabytkowych piwnicach muzeum. To jest Radio Nadzieja w czwartek, już 10 minut po 11.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Wracają do znajomych, także po nową wiedzę studenci po wakacjach rozpoczynają dziś nowy rok akademicki. Większość młodych ludzi cieszy się z powrotu do studenckiego życia, inni chcą się przede wszystkim rozwijać.
1: Może do znajomych spoko, fajna jest tu atmosfera, ale nie chce mi się trochę. Jeszcze się muszę do tego przyzwyczaić z powrotem, nie?
2: Fajnie zobaczyć znajomych, trzeba się przystawić do trybu studenckiego, odzwyczaić się od wolnego i tyle.
3: Zajęcia miłe, tylko że szkoda, że na ósmą, ale to część wykładowa.
4: Ja jestem pierwszy rok. To jest zarządzanie i inżynieria produkcji. Tak trochę, no to jest inny świat, tak? Byłem dopiero w liceum, a teraz idę na studia. To na dwa kierunki, więc zobaczymy.
5: Technologie energii odnawialnej. Ponieważ wydaje mi się, że jest to przyszłościowy całkiem kierunek i też moje zainteresowanie pojawiło tym tematem właśnie na przełomie, tak, no, w naturalnej klasie.
0: A w tym roku studia rozpoczął podwójny rocznik. To jest efekt reformy, która sprawiła, że w 2014 roku do szkół podstawowych poszły jednocześnie 6- i 7-latki. Największe polskie uczelnie publiczne przyjęły nawet o kilkanaście procent więcej studentów niż rok wcześniej. A to już 22 minuty po godzinie 11. Spędzają Państwo ten czwartek, 1 października z Radiem Nadzieja.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Dagmara przeprasza za banalność pytania. Czasami banalne pytania bywają bardzo ciekawe, ale i tu stawia to pytanie pani Dagmara, czy mówimy mieć ręce pełne roboty, czy też raczej mieć pełne ręce roboty? Zastanowiłem się nad tym, jak ja mówię. Mam ręce pełne roboty. Mam pełne ręce roboty. Pełne ręce czy ręce pełne? Oczywiście ten przymiotnik pełne odnosi się do rąk, nie do roboty. To jasne, albo mam ręce pełne, albo pełne ręce. W języku polskim, który ma szyk względnie swobodny, nie całkiem swobodny, ale swobodny, względnie swobodny, możemy przestawiać przecież i mówić na przykład człowiek wykształcony, wykształcony człowiek. Ręce pełne czy pełne ręce? No, jeżeli mam pełne ręce roboty, to się nad tym nawet nie zastanawiam, bo mam ręce pełne roboty. I myślę, że to zależy od naszego nastroju może. Może od wyboru, czy najpierw chcemy powiedzieć o rękach, bo ręce wysuwają się na plan pierwszy. Czy najpierw o tej pełności można tutaj się zastanawiać, czy zależy to od jakichś czynników stylistycznych. Ale dla mnie to, prawdę powiedziawszy, to samo. Zawsze i tak mam pełne ręce roboty.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
5: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.
6: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

jakże inni niż ci, ze zdjęć lekko czasem zatartych. Kim będziemy, szukając się w świetle księżyca, w blasku spadających gwiazd szukamy świateł jutrzejszego dnia. Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych

jutrzejszego dnia. Czy nie zgaśnie ten płomień, który Bóg rozpalił w nas? Czy nie zburzy się to, co On z budowy trwał? Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
0: Wszelkie jednak prawo potępia tych, którzy napadają na pragnących żyć w pokoju. Tak, prawo naturalne, które głosi: czyń drugiemu to, czego sam pragniesz, jak i prawo boskie, które potępia wszelką grabież zakazem nie kradnij, a zabrania przemocy przykazaniem nie zabijaj. Ale nie tylko o prawo tutaj chodzi, ale także i przede wszystkim o miłość. O tę miłość bliźniego, której się wyraża i dochodzi do głosu miłość Boga. Ta miłość, którą ogłosił Chrystus w swoim przykazaniu, jakie każdy człowiek ma wpisane w swoim sercu, przykazaniu, które sam Bóg Stwórca w tym sercu wyrzeźbił. Przykazanie to konkretyzuje się także w poszanowaniu drugiego, w poszanowaniu jego osobowości, jego sumienia. Konkretyzuje się w dialogu z drugim, umiejętności poszukiwania i uznania tego, co może być dobre i pozytywne, także w kimś, kto wyznaje idee różniące się od naszych, a nawet w kimś, kto w dobrej wierze błądzi.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
0: Po reklamie.

12 minut po godzinie 12 słuchają Państwo Radia Nadzieja w czwartek, dziś pierwszy dzień października, a przed nami audycja zawodowa bez barier. Dziś będzie między innymi o roli asystenta osób z niepełnosprawnościami.

0: Zawodowo bez barier. Cykliczna audycja radiowa poświęcona aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W każdy czwartek o godzinie 12:15.
1: Przed nami kolejna audycja z cyklu Zawodowo bez barier. Przypomnijmy, że w naszych rozmowach na antenie Radia Nadzieja przyglądamy się aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością i sprawdzamy, jakie możliwości wsparcia są dzisiaj dostępne. Ale to, co ważne, nie rozmawiamy tylko o przepisach i instytucjach, ale przede wszystkim o człowieku, o jego potrzebach czy też obawach w drodze do podjęcia tej pracy. W rozmowach oddajemy głos zarówno specjalistom, ale także osobom, które odważyły się na ten krok i udowadniają, że niepełnosprawność wcale nie musi zamykać drogi do podjęcia tej pracy. Bo aktywizacja zawodowa, jak często podkreślają specjaliści, zaczyna się od jednej, ale bardzo ważnej rzeczy. Od zrozumienia i przekonania, że niepełnosprawność nie przekreśla naszych możliwości, nie przekreśla ambicji i zaangażowania. A dziś w rozmowie będziemy sprawdzać, jaką rolę w procesie tej codziennej motywacji odgrywają asystenci osób z niepełnosprawnością. A moim gościem jest pani Beata Zielińska, która pełni rolę takiego właśnie asystenta i wspiera osoby z niepełnosprawnością. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak wygląda pani dzień pracy? Czym tak naprawdę zajmuje się asystent osoby z niepełnosprawnością?
2: Asystent pomaga po prostu w takich codziennych czynnościach, takich jak na przykład wyjście do lekarza, wyjście wspólne na zakupy, sprawy urzędowe, czasem towarzystwo w domu, pomaganie w komunikacji z innymi osobami. No i najważniejsze jest dbanie o te bezpieczeństwo i komfort podopiecznego. Czyli, krótko mówiąc, wspiera się, gdzie samodzielność jest utrudniona.
1: Czy można powiedzieć, że asystent pomaga w rzeczach, które dla nas, dla większości osób są naturalne?
2: Tak, można tak powiedzieć. To są bardzo zwykłe, takie proste czynności, które dla podopiecznego stają się niestety trudne bez naszej pomocy.
1: Zakupy, wyjście do lekarza, do urzędu, tak jak pani mówiła, które z tych czynności sprawiają najwięcej trudności?
2: Ogólnie z takiego mojego doświadczenia najtrudniejsze bywają takie sprawy urzędowe, dlatego że jest organizacja potrzebna dojazdu podopiecznego właśnie do urzędów czy do lekarza, zajęcie kolejek, w ogóle umówienie wizyty lekarskiej czy jakichkolwiek badań, a zakupy zwykle mniej obciążające są, ale też męczące, głównie przez przemieszczanie się, noszenie rzeczy zakupionych.
1: A jeśli chodzi o bariery architektoniczne, to to jest problem? Bo myślę, z tym mierzycie się na co dzień, kiedy taki asystent pomaga osobie z niepełnosprawnością.
2: Zależy, gdzie jesteśmy. W niektórych miejscach jak najbardziej jest wszystko dostosowane właśnie dla osób niepełnosprawnych, a w niektórych miejscach niestety, ale borykamy się.
1: Pani Beato, my rozmawiamy tutaj o takim wsparciu w codziennych czynnościach, ale zdarza się, że asystent bardziej pomaga samą obecnością i rozmową, niż wyręczaniem w tych codziennych obowiązkach?
2: Tak, oczywiście. Zdarza się czasem takie wsparcie, komuś się wydaje, że to jest taka lista zadań, tylko bycie obok, towarzyszenie z taką osobą, przypominanie im, że jesteśmy po to, żeby im pomóc, że nie są sami, no, że po prostu mogą liczyć na nas.
1: A zdarza się tak, że po takiej wizycie widzicie, że ten nastrój i ten humor osoby z niepełnosprawnością się zmienił? Zmienił się na lepsze?
2: Tak. To naprawdę widać. Moi podopieczni bardzo są zadowoleni. Naprawdę, kiedy ja wchodzę do domu, to widać u nich radość. Także takie wsparcie, nawet to, że ja jestem tam, że ja nic nie robię, już jest dla nich naprawdę wszystkim.
1: Że ktoś przyniesie kawę i razem tę kawę wypije.
2: Uśmiechnie się nawet, naprawdę usiądzie, porozmawia o problemach, że umie po prostu wysłuchać ich, że chce wysłuchać. To jest naprawdę wspaniałe.
1: A asystent może być takim członkiem rodziny?
2: Bardzo dobre pytanie. Tak, oczywiście. W mojej sytuacji, kiedy jestem właśnie tym asystentem już drugi rok, są podopieczni, którzy są tak jakby moimi członkami rodziny, naprawdę.
1: Ale to też działa w drugą stronę. Być może tak, ktoś traktuje tak, panią jak córkę.
2: Tak, mam takich podopiecznych. Jest to dla mnie bardzo miłe, naprawdę. Nie wiem, jak to wyrazić słowami, ale taka wdzięczność od nich, nie tylko uśmiech, ale oni nawet takie drobne upominki nawet kupują, bo już nie wiedzą, jak się mają odwdzięczyć.
1: Mówi to pani ze wzruszeniem, odnoszę takie wrażenie.
2: Tak, ja bardzo kocham swoją pracę, kocham ludzi przede wszystkim, więc...
1: Bo w tej pracy chyba trzeba lubić, pani powiedziała, kochać drugiego człowieka, ale co najmniej lubić drugiego człowieka.
2: Dokładnie. I jeszcze i chciałam powiedzieć, że nawet jak się nie spotkamy przez jakiś dłuższy czas, to nawet taka tęsknota między nami jest. I telefonicznie oczywiście ktoś tam zadzwoni, jak nie jedna strona, to druga. Także taki kontakt jest cały czas. No ja jestem zadowolona bardzo i myślę, że moi podopieczni również.
1: Pani Beato, nasza audycja nosi tytuł Zawodowo bez barier. Czy asystent może pomóc przygotować się do podjęcia pracy i tak naprawdę motywować do działania?
2: Tutaj przede wszystkim chodzi o to, że chodzi o motywację, tak? Pomagamy i próbujemy pokazać to, że można niektóre rzeczy po prostu zrobić samemu, tak?
1: To nie jest tak, że wy wyręczacie kogoś we wszystkim.
2: Nie, my po prostu pomagamy. Jaką daną rzecz zrobi podopieczny, tak zrobi, ale zrobi to sam. I my właśnie pokazujemy to, że nie trzeba się tego wstydzić, że trzeba po prostu barierę jakąś tam pokonać i po prostu próbować samemu. No przecież my jesteśmy po to, żeby stać obok i ewentualnie tam podpowiedzieć, pomóc i starać się, żeby ten podopieczny próbował dużo rzeczy sam robić.
1: I uwierzył w siebie. Może nie uda się za pierwszym razem, ale uda się za czwartym czy za piątym.
2: Oczywiście. Ja bardzo się cieszę, jak niektóre rzeczy mój podopieczny właśnie na początku, wiadomo, że jest ciężko cokolwiek zrobić, ale tam za którymś razem świetnie sobie radzą i ja bardzo się cieszę z tego.
1: Czy to może być też motywacja dla nich do tego, żeby podjąć krok w stronę tej aktywizacji, żeby oni uwierzyli w siebie?

0: troszeczkę tacy inni, ale ja swoją obecnością, właśnie motywacją bardzo dużo zmieniłam w ich życiu. Ale kluczem takim najważniejszym jest zaufanie i motywowanie takimi małymi kroczkami. A kiedy widzą, że mogą liczyć na wsparcie, to wtedy naprawdę nabierają ochoty, zmieniają zdanie.
1: A co najbardziej ich blokuje?
0: Myślę, że
1: wstyd,
0: brak pewności siebie, może lęk przed oceną, może złe doświadczenie albo zmęczenie życiem.
1: Asystent musi być przede wszystkim dobrym i empatycznym człowiekiem?
0: Tak, to na pewno pomaga, ale dla mnie ważne jest cierpliwość i szacunek do drugiego człowieka. Także oczywiście i umiejętność słuchania, czyli tak po prostu towarzyszenie i pomaganie. To jest piękne, naprawdę.
1: A czego uczy panią ta praca?
0: No być dobrym człowiekiem to na pewno to, że trzeba ludziom pomagać. I że to jest piękne, naprawdę.
1: Otwarcia na drugiego człowieka, nie oceniania?
0: To też, absolutnie. Ocenianie to w ogóle nie wchodzi w grę. Absolutnie takich ludzi się nie ocenia. Ja uważam, że tacy ludzie mają więcej wdzięczności. Właśnie ci niepełnosprawni. I myślę, że im najbardziej się powinno pomagać. Nawet tak bezwarunkowo. Niepełnosprawność to nie jest koniec świata, naprawdę. Przy niepełnosprawności można normalnie żyć i naprawdę cieszyć się życiem.
1: I niech to będzie najlepsze podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością, była naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Zawodowo bez barier. Cykliczna audycja radiowa. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

12.31 już minęła. Słuchają Państwo Radio Nadzieja 1 października o godzinie 12.40, jak co czwartek, radiowa kronika województwa podlaskiego.

0: Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Anna Czytowska, zapraszam. Strategia rozwoju województwa podlaskiego doczeka się aktualizacji. Jej ostateczny kształt zostanie wypracowany podczas serii spotkań z ekspertami, społecznikami i mieszkańcami regionu. Pierwsze z nich odbyło się w Białymstoku. Marszałek Łukasz Prokorym mówi o tym, że do aktualizacji strategii powołano specjalny zespół złożony z regionalnych naukowców.
2: Dzisiaj rozpoczynamy cykl 5 spotkań. Dzisiaj w Białymstoku, ale będziemy także w Łomży, w Suwałkach, w Bielsku Podlaskim i w Augustowie, gdzie zespół pod kierownictwem pana profesora Roberta Ciborowskiego przedstawi pierwsze tezy, pierwsze założenia aktualizacji strategii rozwoju województwa. Ja się cieszę, że udało nam się po raz pierwszy w historii regionu to niezwykle ważne zadanie przekazać naszym podlaskim naukowcom. Bo są to naukowcy i z Uniwersytetu Białymstoku, ale także z Politechniki i z Uniwersytetu Medycznego, ale jesteśmy także niezwykle otwarci na pomysły naszych mieszkańców, na pomysły różnych grup społecznych.
1: Przewodniczący zespołu profesor Robert Ciborowski z Uniwersytetu w Białymstoku wyjaśnia, dlaczego strategię trzeba zaktualizować.
3: My oczywiście strategię aktualizujemy, bo świat się zmienia, bo dynamika tego, co się dzieje wokół nas, jest bardzo duża, a więc staramy się uchwycić to, co jest w tej chwili aktualne, to, co może się wydarzyć w gospodarce regionalnej polskiej, ale również światowej, i próbujemy to dopasować do tego, co my tutaj na Podlasiu możemy z tym zrobić. A zatem oczekujemy przede wszystkim od tych spotkań tego, żeby uczestnicy wskazali nam pewne elementy, które być może w szczegółach są na tyle istotne, że w tym naszym ogólnym poziomie, który chcemy przedstawiać, mogą znaleźć ważne miejsce.
1: Strategia rozwoju województwa podlaskiego to najważniejszy dokument wyznaczający kierunki polityki regionalnej. To dopiero początek prac nad aktualizacją. Formalne konsultacje społeczne odbędą się w przyszłym roku.
0: To jest Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Już 1 października rozpocznie się generowanie bonów w ramach drugiej tury Podlaskiego Czeku Turystycznego. Na turystów czeka też nowość. To aplikacja CzekApka, która ma ich połączyć z lokalnymi przedsiębiorcami i ułatwić tym samym korzystanie z turystycznej oferty regionu. Marszałek Łukasz Prokorym przekazał, że aplikacja ruszy 2 października.
2: Korzystając z tej aplikacji, ci, którzy wygenerują Podlaski Czek Turystyczny, będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsca nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa. Jest to także program, który jest dedykowany naszym przedsiębiorcom z branży turystycznej, którzy poprzez wskazanie tych miejsc tej aplikacji będą mogli pokazać swoje miejsca, swoje produkty, swoje usługi i dzięki tej aplikacji zarobić pieniądze w tym trochę trudniejszym okresie dla branży turystycznej.
1: Dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak podkreśliła, że nabór firm, których oferta pojawi się w aplikacji, także rozpocznie się 2 października.
4: Na stronie internetowej www.checkapka.pl już niebawem ruszy nabór partnerów, będzie też opublikowany regulamin. Turyści zostają w regionie coraz dłużej, więc program ten ma właśnie na celu uatrakcyjnić im pobyt i zarówno przedsiębiorcy turystyczni, hotele, gastronomia, atrakcje turystyczne, wypożyczalnie sprzętu, transport mają możliwość dotarcia do nowej grupy odbiorców.
1: W drugiej turze Podlaskiego Czeku Turystycznego do rozdysponowania przeznaczono 800 tysięcy złotych. Z nowej aplikacji będą mogli skorzystać zarówno ci, którzy otrzymają czek, jak i osoby, którym nie udało się wygenerować bonu. Inicjatywa samorządu województwa podlaskiego Sojusz dla Regionu wzbogaciła się o kolejnego partnera. Do inicjatywy, która ma wzmocnić odporność i potencjał obronny województwa, dołączył Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego. Pół roku wcześniej do Sojuszu przystąpiły Polski Klaster Budowlany oraz Klaster Przemysłowy Evoluma. Marszałek Łukasz Prokorym wyliczał, co od tego czasu udało się zrobić.
2: Jako województwo razem z naszymi partnerami z Sojuszu dla Regionu byliśmy obecni na największych targach zbrojeniowych w naszym kraju. Mam na myśli targi w Warszawie oraz targi w Kielcach. Nasz produkt lokalny, kim jest bezzałogowy bądź załogowy pojazd do rozstawiania min, blusz, zdobył jeden z najważniejszych tytułów, tytuł strażnika granic przyznawany przez branżę zbrojeniową. Braliśmy także aktywny udział w pewnych pracach legislacyjnych, których efektem jest to, że 7 września weszło w życie rozporządzenie, które chociażby będzie pozwalało, aby taki pojazd, blusz, mógł dostać zlecenie rządowe.
1: Prezes Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego Izabela Siemieniako oceniła, że Sojusz dla Regionu to niesamowicie ważna inicjatywa.
5: Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego wnosi do Sojuszu wiedzę i doświadczenie ekspertów z regionu, którzy realnie zarządzali kryzysami i realnie ponosili konsekwencje tych kryzysów. Dlatego też tą wiedzę chcemy teraz przekuć właśnie na wsparcie w Sojuszu. Jestem pełna uznania dla tej inicjatywy, gdyż opiera ją na trzech solidnych fundamentach. Po pierwsze samorząd, po drugie zaplecze wykonawcze, którym są niewątpliwie oba klastry, a po trzecie właśnie wiedza i doświadczenie operacyjne Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego.
1: Sojusz dla Regionu powstał na rzecz budowy regionalnego ekosystemu gotowości i odporności, którego zadaniem będzie rozwój współpracy między administracją publiczną, samorządami, biznesem i środowiskiem eksperckim.
0: Mecenasem Kroniki Radiowej jest Województwo Podlaskie.
6: Więcej informacji na www.podlaskie.eu.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
5: Jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej? Na co zwrócić uwagę, podróżując autobusem? Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami i pasażerami. Praktyczne wskazówki, ważne rozmowy i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Łomży. Przystanek Łomża. W każdy piątek o godzinie 11:15 na antenie Radia Nadzieja. Wsiadaj z nami i podróżuj bezpiecznie. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A.
0: Po reklamie.
6: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Na zegarach 13 czas na wiadomości przedstawi Wiktoria Małcz.
1: Rząd podsumował inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy. Mieszkańcy gminy Kolno mogą mieć rozkłady jazdy autobusów pod ręką. To dzięki aplikacji Time for Bus. Na łomżyńskie bulwary wracają międzypokoleniowe ogniska przy muzyce. O tym na koniec wiadomości. €60 miliardów na ochronę klimatu, transport, rolnictwo, cyfryzację i służbę zdrowia ministerstwa podsumowały efekty Krajowego Programu Odbudowy. Jego celem była odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19. Jak mówi minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Polska wykorzystała wszystkie dostępne środki. Ostatnie transze będą zrealizowane do końca roku.
2: Podpisałam i wysłaliśmy 9, ostatni, największy wniosek o płatność z KPO. 55 miliardów złotych wpłynie do Polski na Boże Narodzenie. A już jutro, przedostatni wniosek o płatność, złożony kilka tygodni temu, zmaterializuje się i do Polski jutro wpłynie 35 miliardów złotych.
1: 26 miliardów złotych przeznaczono na transport. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak mówi, że w tych środkach między innymi podniesiono parametry tras kolejowych.
3: Wycisnęliśmy 1300 kilometrów poprawy parametrów linii z Wrocławia do Szczecina, z Wrocławia do Opola, do Częstochowy, Częstochowy do Warszawy. Rośniemy jako kolej na poziomie 100 milionów pasażerów przez ostatnie 3 lata, a taki krok poprzednio zajął 17 lat.
1: Prawie 11 miliardów złotych przeznaczono na rozwój rolnictwa, a niemal 14 miliardów na rozwój cyfryzacji.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: To odpowiedź na prezydenckie weto ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Minister edukacji Barbara Nowacka powołała pełnomocnika do spraw uczniów i polityki młodzieżowej. Ma zajmować się prawami i obowiązkami uczniów oraz problemami pojawiającymi się w szkołach. Pełnomocnik do spraw uczniów Mikołaj Wolanin działa na rzecz praw dzieci i młodzieży. Zapewnia, że od razu zabiera się do pracy i ma już plany na najbliższy czas.
5: Jeszcze dzisiaj razem z panią minister Nowacką spotkamy się z prawie 30 młodzieży, żeby porozmawiać o tym, jakie kompetencje i jakie umiejętności będą im potrzebne za kilka, kilkanaście lat. Przed nami jest też jeszcze tej jesieni procedowanie Krajowej Strategii Młodzieżowej. Jesteśmy umówieni na rozmowę z szeregi organizacji młodzieżowych, by wspólnie zastanowić się, jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej i jak edukować dzieci w zakresie tego, by broniły się właśnie przed tą przemocą.
1: Nowy pełnomocnik będzie też tworzył statuty szkolne, w których określone są prawa i obowiązki uczniów.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Dzięki tej innowacji codzienne korzystanie z gminnych autobusów stało się łatwiejsze. Mija równo miesiąc od startu bezpłatnej aplikacji mobilnej Time for Bus, wspólnego dzieła gminy Kolno oraz firmy Faster. Mieszkańcy gminy mogą tam znaleźć m.in. aktualny rozkład jazdy. Wójt Józef Wiśniewski wyjaśnia, że aplikacja działa od 1 września i oferuje pasażerom szereg ułatwień.
6: Ta aplikacja pozwoli na śledzenie autobusów, rozkładów jazdy na naszych 21 trasach, które łączą nasze miejscowości z miastem Kolno. I to jest o tyle ważne, że mieszkańcy będą mogli śledzić, wiedzieć nie tylko o której z danego przystanku odjeżdża autobus, ale po numerze rejestracyjnym autobusu, który będzie w aplikacji, będą mogli śledzić, gdzie ten autobus w danym momencie przebywa, za ile czasu podjedzie.
1: W aplikacji mieszkańcy gminy mogą też uzyskać informacje o wszystkich aktualnych problemach związanych z korzystaniem z komunikacji. Jesienne wieczory nad Narwią będzie można spędzić przy ognisku, muzyce i wspólnej zabawie. MOSiR Łomża rozpoczyna cykl muzycznych ognisk. Najbliższe spotkanie odbędzie się już jutro. Nie zabraknie wspólnego śpiewania i tańca, mówi dyrektor Bernadeta Krynicka.
7: Międzypokoleniowe muzyczne ogniska, więc zapraszam Państwa wszystkich ze swoim koszykiem. Można sobie wziąć, my zapewnimy ognisko, gryla, można sobie tam przygotować jedzonko, z nami pośpiewać, potańczyć. Te ogniska były w tamtym roku i były tańce też przy ognisku. W ogóle ognisko i energia z tego ognia jest bardzo dobrze, wpływa na ludzi. Korzystajmy jeszcze z tej możliwości bycia w naturze, przebywania na świeżym powietrzu.
1: MOSiR zachęca również osoby grające na gitarze, akordeonie czy innych instrumentach, aby zabrały je ze sobą i włączyły się we wspólne muzykowanie. Ogniska będą organizowane w każdy piątek października i listopada od godziny 17 do 21.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 19 stopni na termometrach w regionie, 20 to temperatura maksymalna. W drugiej części dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni, jutro do 21.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A na audycję Pamięć Narodu zapraszam już za 9 minut. Zapraszam w imieniu Pawła Majewskiego.
8: Zapraszamy na reklamy.

0: roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Pamięć Narodu. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji historycznej Pamięć Narodu, którą realizujemy we współpracy z oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Ja nazywam się Paweł Majewski, a moim gościem jest dzisiaj pani Patrycja Sanejko z Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Pani Patrycja jest też autorką publikacji wydanej przez oddział IPN w Białymstoku przed kilkoma laty. Historie nieopowiedziane, wspomnienia obozowe Heleny Perkowskiej i innych kobiet z lat 1944-1945 i ta publikacja jest poświęcona kobietom z naszego regionu, z dzisiejszego województwa podlaskiego, które trafiły do obozu w Ravensbrück podczas II wojny światowej. To się działo w maju 1944 roku. Słynna łapanka aresztowania w Tykocinie, w Łapach, w Sokołach i w tych mniej więcej okolicach. O tym sobie dzisiaj porozmawiamy. No ale właśnie, najpierw zapytam panią o tło tych wydarzeń. Jak właściwie do tego doszło, że takie łapanki się odbywały? Jak doszło do tego, że obóz w Ravensbrück w ogóle powstał?
2: Zanim powiemy o samej metodzie łapanki, o tym, jak to się odbywało i dlaczego, należy wrócić się na chwilę kilka lat wstecz, dokładnie do wydarzeń z 22 czerwca 1941 roku, kiedy to III Rzesza wypowiedziała wojnę Związkowi Sowieckiemu, tak zwaną Wielką Wojną Ojczyźnianą. I tak naprawdę na terenach tutaj Polski, a głównie wschodu, zaczęła się druga okupacja niemiecka i na mocy tych wydarzeń powstał tak zwany Bezirk Białystok, obwód Białystok, którym zarządzali Niemcy, III Rzesza. Na jego czele stanął Erich Koch, który miał pod sobą 7 okręgów, tak zwanych Kreiskomisariatów, którymi zarządzała żandarmeria niemiecka, Gestapo. One były rozproszone po całym tym terenie, między innymi w Białymstoku, w Bielsku Podlaskim, w Grajewie, czy też w Łomży właśnie. Tutaj na tych terenach rozpoczęły się szerokie akcje mające na celu wyniszczenie ludności cywilnej, która tutaj zamieszkała, ale także prężnie działającej Armii Krajowej Podziemia Niepodległościowego, które tutaj działało. I między innymi takimi represjami, którymi charakteryzowało się Gestapo, czy też żandarmeria, były to aresztowania rodzin osób podejrzanych o działalność w Armii Krajowej, ale też zwykłej ludności cywilnej, zwykłych ludzi, wysyłanie ich na roboty przymusowe do Prus wschodnich, aresztowania masowe, nakładanie kontyngentów szczególnie na gospodarstwa rolne, które dosyć mocno obciążały rolników, ale też z dnia na dzień zmiana prawa, zmiana waluty, za ukrywanie szczególnie ludności żydowskiej. Tutaj groziła kara śmierci i powstało getto w Białymstoku, getto w Łomży między innymi, gdzie tą ludność żydowską skupiono. Tak jak wspomniałam, na tych terenach prężnie działała Armia Krajowa, oczywiście w podziemiu. I tutaj mówimy o wydarzeniach z maja 1944 roku, a dokładnie o akcji Kedywu Armii Krajowej. Kedyw to była elitarna jednostka Armii Krajowej, która zajmowała się między innymi sabotażem i dywersją. I była to akcja wymierzona przeciwko konwojowi właśnie żandarmerii niemieckiej na trasie między Białymstokiem a Łomżą, dokładnie w okolicach Jeżewa. Oddział Armii Krajowej, dowodzony przez porucznika Tadeusza Westfala, pseudonim Karaś, napadł po prostu na konwój, którym miał się poruszać właśnie Erich Koch, zarządzający Bezirkiem Białystok. I w odwecie za to całe zło, które doświadcza ludność cywilna, rodzina też tych żołnierzy, miało być właśnie zamach na jego życie. Tak się stało, że Erich Koch przeżył, natomiast w wyniku tej akcji zaplanowanej, która miała miejsce 25 maja, zginął Filip Schweiger, to był niemiecki oficer żandarmerii. On był związany z posterunkiem żandarmerii w Tykocinie i tak naprawdę z dnia na dzień, bo już 26 maja, został wydany dekret, który mówił o tym, że należy aresztować około 1500 osób z właśnie Tykocina, mieszkańców Tykocina, mieszkańców Łap, mieszkańców Soku i poszczególnych miejscowości właśnie w odwecie za tę akcję zbrojną przeprowadzoną przeciwko temu konwojowi.
1: No i wiadomo, aresztowania, łapanki, taka klasyczna niestety wojenna rzeczywistość. Tutaj pojawiają się te kobiety, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, które były ofiarami tych wywózek. Jak doszło do tego, że właśnie one trafiły do obozu i przede wszystkim jak wiele tych kobiet zostało wywiezionych?
2: Tak naprawdę to trzeba powiedzieć o tym, że były to i kobiety, i mężczyźni, bo aresztowano często całe rodziny. My jako historycy szacujemy, że z samych Łap aresztowano około 330 osób, z Tykocina natomiast 400. I często byli to też przypadkowi ludzie, którzy po prostu szli rano do pracy. Te łapanki odbywały się zazwyczaj rano. rano, około 4 rano zaczynano taką akcję masową chodzenia do domów. Były listy oczywiście, były listy z nazwiskami, ale jeżeli mówimy o terenie Łapi okolic, to tutaj nie trzeba ukrywać, że bardzo popularne jest nazwisko Łapiński w tych okolicach. Tam przydomki jedynie rozróżniały niektóre rodziny, niektóre osoby, więc często też niektóre osoby na tych listach, szczególnie kobiety, znajdowały się przez przypadek. Natomiast takie masowe akcje przeprowadzono właśnie w dniu 27 maja, z samego rana i w Tykocinie, i w Łapach. Aresztowano wtedy całe rodziny, szczególnie kobiety. Nie patrzono na wiek, bo też kilkunastoletnie dziewczyny, 16-17-letnie dziewczyny również trafiały do tych konwojów. W Tykocinie tłoczono mieszkańców na placu Czarnieckiego, w Łapach natomiast skierowano mieszkańców w okolice stacji kolejowej Łapy. Trzeba też wspomnieć, że w Łapach ten węzeł kolejowy podczas tego okresu, o którym mówimy, pełnił dosyć istotną rolę. Tam też działały zakłady kolejowe, w których pracowali m.in. działacze Armii Krajowej, więc też tak sobie przekazywali wiadomości. Tutaj mówimy o obwodzie wysokomazowieckim, więc tak to wyglądało, że te osoby po prostu aresztowano. One nie wiedziały oczywiście, co się dzieje tak naprawdę, bo nie przedstawiono im żadnych zarzutów. Wyciągani często z domu, w drodze do pracy, nawet z pracy, jeżeli zdążyli już do niej dojść. Byli ładowani po prostu na furmanki czy też do wagonów kolejowych i przewożeni do więzienia w Białymstoku. W więzieniu Białymstoku przebywali do 1 czerwca. Tam część z nich była przesłuchiwana, stłoczeni w kilkadziesiąt osób w celach, czekali tak naprawdę, co się z nimi będzie działo dalej.
1: I dotarła pani, również to można przeczytać w tej publikacji, do relacji świadków naocznych. I co właśnie z tych relacji mogliśmy się dowiedzieć, jak wyglądała rzeczywistość obozowa?
2: Tak naprawdę trzonem tej publikacji jest pamiętnik jednej z łapianek, Heleny Perkowskiej, która jako 23-letnia dziewczyna została właśnie aresztowana. Tutaj taka prozaiczna historia, bo szykowała imieniny dla swoich przyjaciół. Wzięła wolne w pracy, nie znalazła się w pracy, być może uniknęłaby aresztowania. Wraz z nią został aresztowany jej brat, Henryk Perkowski, który trafił do Gross Rosen. Ona była na liście wywozowej do Ravensbrück. Natomiast tak, dzięki jej wspomnieniom, ale także wspomnieniom jej koleżanek i kobiet, które znalazły się razem z nią w tym transporcie, dowiadujemy się, jakie warunki zastały po przybyciu do obozu dla kobiet KL Ravensbrück. O samym obozie należy tylko wspomnieć, że powstał w 1939 roku. We wrześniu właściwie budowa się rozpoczęła już rok wcześniej. Budowany rękami więźniów okolicznych tam usytuowanych pod obozów. Był przeznaczony dla kobiet, był to jeden z największych obozów kobiecych. Około 85 km od Berlina, położony w przepięknej, jeżeli możemy mówić w ogóle w ten sposób, przy tak tragicznej historii okolicy, niedaleko miasteczka Fürstenberg przy jeziorze Schwedt, więc okolony zielenią i jeziorem. I tam trafiały właśnie kobiety. 1 czerwca 1944 roku ruszył transport do więzienia. Rozdzielono kobiety i mężczyzn. Kobiety trafiły do Ravensbrück, mężczyźni do Gross Rosen i jechało około 2 tygodni do tego obozu. I tam już na początku napotkały się z zimnym niemieckim reżimem, podejściem. Po dotarciu do obozu każda z kobiet została odzierana z godności. Zabierano jej rzeczy osobiste, ubranie, musiała przejść przez kontrolę lekarską, oczywiście nago. Często te kobiety poddawane były też badaniom ginekologicznym. Ubierane w obozowe pasiaki, otrzymywały najczęściej czerwony trójkąt, który oznaczał więźniarkę polityczną, i były tłoczone w wieloosobowych barakach wraz z innymi kobietami, z innymi pochodzącymi z innych krajów, bo to nie tylko Polki, ale też i Francuzki, Czeszki, Jugosłowianki, nawet Rosjanki. Kobiety, które znalazły się tam z różnych powodów, najczęściej były to kobiety oskarżane o działalność przeciwko III Rzeszy, najczęściej działające w konspiracji, ale też kobiety, które trafiły tam po Powstaniu Warszawskim.
1: Dało się pani stworzyć też takie krótkie biogramy części z tych kobiet. Właśnie chciałem jeszcze o to zapytać. Te kobiety na podstawie tych biogramów, można je jakoś zaszufladkować pod względem, nie wiem, pracy, które wykonywały, pod względem zaangażowania w podziemie antykomunistyczne? Czy to były kobiety, powiedzmy, starsze, młodsze? Czy możemy powiedzieć o jakichś takich statystycznych przykładach, jak to wyglądało?
2: Tutaj jak najbardziej nie możemy zaszufladkować tych kobiet, bo był to przekrój najróżniejszych profesji wykonywanych.

0: No, tak naprawdę je to uratowało, bo te kobiety, które były na przykład przedwojennymi nauczycielkami, aresztowane też z obszaru całej Polski, całej II Rzeczpospolitej, tak naprawdę stojąc na wielogodzinnych apelach, porannych i wieczornych, wykorzystując swoją wiedzę, podnosiły na duchu te więźniarki, które już nie dawały rady, uczyły matematyki, astronomii, patrząc na przykład na gwiazdy, wykorzystując przyrodę, założyły też konspiracyjną drużynę harcerską, mury, więc gdzieś tam pomiędzy ciężką pracą w obozie, pomiędzy aufzajerkami, czyli tymi strażniczkami z psami, które pilnowały, były bezwzględne, gdzieś tam potrafiły jednak wykrzesać w sobie ten cień nadziei.
1: A te kobiety były też poddawane różnym eksperymentom medycznym?
0: Niestety tak, same siebie nazywały królikami lub też królami. Były poddawane około 80 kobiet, poddane było w tak zwanym rewirze, czyli obozowym szpitalu, eksperymentom medycznym, które polegały między innymi na po prostu otwieraniu nóg, czy też rąk, przeszczepianiu różnych bakterii, sprawdzaniu, jak te rany się goją, czy też jak się zachowują w szczepianiu różnych tworzyw typu metal czy drewno, w wycinaniu mięśni, żeby sprawdzić po prostu jak można pomóc żołnierzom III Rzeszy walczącym na froncie.
1: No brzmi to bardzo drastycznie, więc zapytam jeszcze o to, czy wszystkie te kobiety przeżyły pobyt w obozie?
0: Niestety nie wszystkie. Oczywiście jak w większości obozów koncentracyjnych odbywały się też akcje, które wyłaniały te słabsze więźniarki, ale też te, które były na liście. Do akcji eksterminacyjnej palono je oczywiście najpierw w pobliskim, w Fürstenbergu, w krematorium, potem już w obozowym. Część z nich rozstrzeliwano pod tak zwanym Totengangiem, czyli ścianą śmierci. Nie wszystkim się udało, jeżeli przeżyć. Jeżeli mówimy o łapiankach, to akurat tutaj one w obozie Ravensbrück przebywały tylko około miesiąca, ponieważ to był ich okres przejściowy, zostały przeniesione potem do obozu w Buchenwaldzie, a tak właściwie do Komanda Lipsk, gdzie pracowały w niemieckich fabrykach artylerii. Tam po prostu tworzyły artylerię na front dla żołnierzy III Rzeszy. Natomiast gro z nich, którym udało się przeżyć, które zostały w obozie Ravensbrück, wyszła w tak zwanym Marszu Śmierci 30 kwietnia 1945 roku wraz z wycofującymi się żołnierzami niemieckimi.
1: Kobiety z łap czy z Tykocina, no to nie były jednak też jedyne kobiety z naszego regionu, które do Ravensbrück trafiły.
0: Tak, jak najbardziej, i nie był to tylko rok 1944. Tutaj przygotowałam dzisiaj dwie sylwetki dwóch kobiet, właściwie krajanek, łomżynianek, które trafiły do obozu Ravensbrück. Ich losy były inne, ale łączy je ten sam obóz. Pierwszą z nich była Irena Wiśniewska z domu Jankowska, która miała tylko 17 lat, kiedy została aresztowana. Urodziła się w Łomży w 1924 roku. Przed wojną zamieszkiwała wraz z rodziną w Ostrowi Mazowieckiej. Natomiast aresztowana też 27 maja, ale 1942 roku, razem z ojcem i bratem. Ojciec i brat działali w Związku Walki Zbrojnej. Przeszła przez Pawiak, trafiła najpierw do KL Auschwitz-Birkenau, potem została relegowana do Ravensbrück, potem przeszła przez jeszcze jeden obóz koncentracyjny, ale na szczęście do Polski udało jej się wrócić. Drugą osobą jest Celestyna Orlikowska, ostatnia przedwojenna dyrektorka gimnazjum i liceum imienia Marii Konopnickiej w Łomży. Po wybuchu wojny ona z kolei znalazła się w Warszawie. Tam od 40 roku współdziałała z Armią Krajową, działała w konspiracji, między innymi organizowała podziemną drukarnię, więc tutaj naprawdę zaangażowana. Trafiła w 44 roku najpierw pod fałszywym nazwiskiem do Ravensbrück. Tam też prowadziła tajne zajęcia z biologii i też właśnie uczestniczyła w tej tajnej, konspiracyjnej, harcerskiej organizacji Mury. Wróciła do Polski w 46 roku.
1: Ostatnie pytanie zadam, takie bardziej może trochę osobiste. Jakie emocje pani towarzyszyły, kiedy pani docierała właśnie do tych źródeł dotyczących tragedii tych kobiet?
0: Na początku byłam w szoku, czytając te akty okrucieństwa, których doświadczały te kobiety. Miałam te szczęście, że udało mi się być dwa razy w miejscu przestrogiej pamięci Ravensbrück. Drugi raz byłam na krótko przed premierą publikacji właśnie Historie Nieopowiedziane. I tak naprawdę pracując na tym pamiętniku, na tych wspomnieniach i będąc tam już fizycznie w tym miejscu, mogłam odtworzyć w swojej głowie te wszystkie miejsca, o których pisała Helena, o których pisały też inne kobiety. No i odczucie było dwa razy mocniejsze niż czytając tylko dokumenty, czy też wspomnienia tych kobiet.
1: No i tutaj musimy postawić kropkę. Dzisiaj naszym gościem była pani Patrycja Sanejko z Biura Edukacji Narodowej IPN Białymstoku, która opowiadała o tragicznych losach kobiet z naszego regionu, które w 1944 roku zostały wywiezione do niemieckiego obozu KL Ravensbrück. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Pamięć narodu.

0: Łomżeńscy politycy Prawa i Sprawiedliwości biją na alarm. Ich zdaniem sytuacja budżetowa Polski jest fatalna, a w momencie przekroczenia konstytucyjnego progu zadłużenia rząd podwyższa podatki albo też może ograniczyć wydatki społeczne. Poseł na Sejm Bogumiła Olbryś mówiła, że projekt budżetu zakłada ponad 280 miliardów złotych deficytu, co oznacza, że Polska niebezpiecznie zbliża się do konstytucyjnych progów dotyczących długu publicznego i deficytu budżetowego.
1: Obecnie rządzący wymyślili właśnie taką nową zasadę, piątkę Tuska. Radykalne podniesienie podatków, czyli podatku VAT, podatku PIT i podatku CIT. Likwidacja programów społecznych, brak wzrostu wynagrodzeń budżetówki, ograniczenie waloryzacji rent i emerytur, zahamowanie inwestycji państwowych i samorządowych.
0: Przewodniczący Rady Miasta Łomża Wiesław Grzymała mówił o tym, że oszczędności wpłyną na portfele obywateli.
2: Sytuacja dla budżetówki szczególnie będzie tragiczna, bo na zamrożenie wynagrodzeń nakłada się wzrost inflacji. Jeżeli wynagrodzenie nauczyciela, który ma kształtować przyszłe nasze pokolenie, jest na granicy wynagrodzenia minimum krajowego, to jest to dramatyczne.
0: Konstytucja zakłada, że rząd po przekroczeniu progu długu publicznego wynoszącego 60% PKB lub deficytu w wysokości 6% PKB jest zmuszony wdrożyć środki oszczędnościowe.

0: Będzie tłoczno na uniwersytetach. Uczelnie przyjęły w tym roku nawet kilkanaście procent więcej studentów niż w latach ubiegłych. To efekt reformy sprzed lat i wysłania do szkół podstawowych jednocześnie 6- i 7-latków. Szkoły wyższe w całym kraju musiały dostosować organizację pracy do tego podwójnego rocznika. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie przyjęła o 10% studentów więcej. Rzecznik prasowa uczelni Anna Żmuda-Muszyńska przyznaje, że tak duży wzrost przełoży się na czas zajęć.
1: W praktyce będzie to oznaczało, że zajęcia będą po prostu trwały od wczesnych godzin porannych do godzin wieczornych.
0: Studenci na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczynają w liczbie 10% więcej osób niż rok temu. Według kierownika działu rekrutacji na studia Kamila Gajęckiego taka sytuacja nie obniży poziomu uczelni.
2: Zwiększenie liczby przyjętych dotyczyło wyłącznie tych kierunków, na których kandydaci osiągali odpowiednio wysokie wyniki, a jednostki prowadzące studia potwierdziły możliwość utrzymania wysokiej jakości kształcenia pomimo przyjęcia większej liczby studentów.
0: Na Uniwersytecie Wrocławskim rekrutacja podwójnego rocznika zbiegła się z planowanymi remontami akademików. Mniej osób miało szansę na przyznanie miejsca, mówi rzecznik uczelni Katarzyna Górowicz-Maśkiewicz.
3: Już w tym roku musieliśmy nieco zaostrzyć kryteria dochodowe, ale głównie z uwagi na planowane remonty akademików i jednak pewne ograniczenia w dostępie do miejsc w domach studenckich.
0: Na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dostało się 13% więcej studentów niż rok wcześniej. Jeśli chodzi o Łódź i Uniwersytet Łódzki, to 12% wzrost, a Uniwersytet w Poznaniu 7% wzrost liczby studentów.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

Jamie Callum na antenie Radia Nadzieja przed godziną 14, już za 5 minut wiadomości, a w nich powiemy m.in. o tym, że Pentagon chce spotkania członków NATO w Polsce. Szczegóły już za 4 minuty.

0: zegarach 14:00 zapraszam na wiadomości, przedstawi Wiktoria Małusz.
1: Pentagon chce spotkania członków NATO w Polsce. Rusza kampania Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. W wiadomościach sprawdzimy również, jakie atrakcje przygotował skansen Kurpiowski w Nowogrodzie na nadchodzący weekend. Pentagon chce spotkania członków NATO w Polsce i rozmowy o przyszłości sojuszu. Spotykanie się różnego rodzaju grup roboczych w ramach sojuszu NATO jest standardem pod warunkiem, że służy to wypracowaniu koncepcji i rozwiązań, a klucz jest czytelny i jednoznaczny, powiedział były dowódca GROM, ekspert do spraw bezpieczeństwa generał Roman Polko.
2: Nie może być tak, że prezydent Trump za oceanem, nie rozumiejąc tak naprawdę realiów tego, co się dzieje w Europie, nie mając w istocie większego pojęcia o mentalności takiej sowieckiego człowieka, w sytuacji, kiedy kluczowym problemem jest Rosja, to co się dzieje w naszym obszarze, no właściwie autorytarnie narzuca jakieś rozwiązania, wręcz konstruuje różnego rodzaju zespoły robocze.
1: Wielka Brytania, Francja i państwa bałtyckie nie zostały jednak zaproszone na spotkanie poświęcone przyszłości NATO.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Na początku sezonu grzewczego Straż Pożarna apeluje o instalacje w domach i mieszkaniach czujek dymu i tlenku węgla. Po raz kolejny rozpoczęła się kampania Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Zastępca komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Paweł Frysztak mówi, że tylko czujki mogą ostrzec przed tlenkiem węgla.
4: Żaden zmysł, ani wzrok, ani słuch nie jest w stanie tego gazu wyczuć, a to niewielkie urządzenie i ta niewielka inwestycja da nam komfort na to, że w porę zostaniemy ostrzeżeni, że w porę zareagujemy, że w porę się ewakuujemy z pomieszczenia, gdzie on się pokaże.
1: W ubiegłorocznym sezonie grzewczym 69 osób w Polsce śmiertelnie zatruło się czadem.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Muzeum Skansen Kurpiowski imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie w najbliższy weekend ponownie wypełni się kurpiowską kulturą. Będzie można nie tylko zajrzeć do zabytkowych chat i poznać historię regionu, ale również spotkać się z twórczością ludową. Na weekend pełen kurpiowskich tradycji zaprasza Ewa Białczak z muzeum.
5: Będzie się naprawdę dużo działo. Włączamy się w ogólnopolską akcję Weekend Seniora z Kulturą, dlatego szczególnie zapraszamy seniorów do odwiedzenia naszego muzeum i spędzenia tego czasu z kulturą oraz kurpiowską tradycją. Jednocześnie kontynuujemy cykl Soboty i Niedziele z twórcami ludowymi. Tym razem zapraszamy na warsztaty tworzenia pisanki kurpiowskiej z twórczynią ludową Elżbietą Prusaczyk. W sobotę 3 października zapraszamy dzieci, a w niedzielę 4 października osoby dorosłe.
1: Sobotnie zwiedzanie zaplanowano na godzinę 12 i 14, a warsztat dla dzieci rozpoczną się o godzinie 14. W niedzielę spotkanie przy kawie rozpocznie się w południe, natomiast od godziny 14 zaplanowano warsztaty pisankarskie dla dorosłych. Mistrz pantomimy wystąpi w Wyszkowie. 10 października odbędzie się spotkanie z Ireneuszem Krosnym, jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów polskiej sceny pantomimy. Wydarzenie organizuje Fundacja Idzik działająca przy Sanktuarium Świętego Idziego w Wyszkowie. Do udziału zaprasza ksiądz Dawid Rosiński, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Idziego w Wyszkowie.
6: Chcieliśmy zaprosić wszystkich tych, którzy pragną zobaczyć Teatr jednego mima, więc mima, który zawładnął i Polską, i światem, pan Ireneusz Krosny i występ jego 10 października. Będzie to okazja zobaczenia występu pana Ireneusza, ale też wysłuchania jego pięknego świadectwa, bo trzeba pamiętać o tym, że Ireneusz Krosny jest człowiekiem głębokiej i autentycznej wiary. Serdecznie zapraszamy wszystkich.
1: Spotkanie z Ireneuszem Krosnym rozpocznie się o godzinie 19 w sali teatralnej przy Sanktuarium Świętego Idziego. Liczba miejsc jest ograniczona, zaproszenia można odbierać w zakrystii sanktuarium. I w tych wiadomościach to już wszystko, dziękuję Państwu za uwagę. O godzinie 16 zapraszamy na Flash Regionu.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A do końca dnia w regionie bardzo ładna pogoda, zachmurzenie małe i umiarkowane i 20 stopni na termometrach. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni, jutro do 21 i wciąż kontynuacja pięknej, słonecznej pogody.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

0: wakacyjnej przerwie wracają poranki z kulturą w Miejskim Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych w Łomży. Nowy sezon rodzinnych spotkań rozpocznie już w najbliższą niedzielę opowieść o Szewczyku, co Smoka Wawelskiego pokonał w wykonaniu teatru animacji Folk Show. Po teatralnych emocjach tradycyjnie przyjdzie czas na własną twórczość, mówi Jolanta Święszkowska z MDK. Deśte, posłuchajmy.
1: Wracają poranki z kulturą i tutaj mamy zaplanowany cykl spotkań w zasadzie już na cały sezon. To, na czym nam zależy, żeby to, co będzie prezentowane na scenie, miało wysoką jakość artystyczną. I przede wszystkim po spektaklu nie żegnamy się z naszą publicznością, nie mówimy im: obejrzeliście, do widzenia, przyjdźcie za miesiąc, bo raz w miesiącu odbywają się te wydarzenia, ale proponujemy im warsztat plastyczny, podczas którego tworzą, nawiązującą do spektaklu czy pokazu, jakiś artefakt artystyczny.
0: A spotkanie rozpocznie się o godzinie 11.

0: Wyludniają się mniejsze miasta, miasteczka i wsie, drodzy Państwo. Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego Znikająca Polska Lokalna. Finansowe skutki depopulacji gmin wynika, że 70% polskich gmin straciło mieszkańców w latach 2002-2024. Zmniejszenie liczby ludności w gminach prowadzi do problemów finansowych samorządów. Posłuchajmy.
1: Mieszkańców przybywa w okolicach dużych miast, za to regiony na granicach województw szybko się wyludniają. Małe samorządy z dala od metropolii zmagają się z tak zwanym efektem nożyc, który sprawia, że z jednej strony rosną jednostkowe wydatki na utrzymanie oświaty, wodociągów czy szpitali, a z drugiej strony spadają wpływy do lokalnego budżetu. Jak czytamy w raporcie, wyludnianie się gmin prowadzi również do wzrostu kosztów pomocy społecznej. Sposobem na łagodzenie skutków wyludniania się Polski lokalnej może być połączenie ze sobą niektórych gmin lub powiatów oraz modyfikacja systemu finansowania samorządów, tak aby uwzględnić koszty zmian demograficznych.
0: Według wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego w optymistycznym wariancie do 2060 roku liczba ludności w Polsce spadnie do 32 milionów 300 tysięcy osób, a w tym pesymistycznym do 28 milionów.

0: Jesienne wieczory nad Narwią będzie można spędzić przy ognisku, muzyce i wspólnej zabawie. Mosir Łomża rozpoczyna cykl muzycznych ognisk. Najbliższe spotkanie odbędzie się jutro już na polu kempingowym przy ulicy Żydowskiej 10. Nie zabraknie wspólnego świętowania i tańca, mówi dyrektor Mosiru Bernadeta Krylicka.
1: Międzypokoleniowe muzyczne ogniska, więc zapraszam Państwa wszystkich ze swoim koszykiem. Można sobie wziąć, my zapewnimy ognisko, gryla, można sobie tam przygotować jedzonko, z nami pośpiewać, potańczyć. Te ogniska były w tamtym roku i były tańce też przy ognisku. W ogóle ognisko i energia z tego ognia jest bardzo dobrze, wpływa na ludzi. Korzystajmy jeszcze z tej możliwości bycia w naturze, przebywania na świeżym powietrzu.
0: Mosir zachęca także osoby grające na gitarze, akordeonie czy innych instrumentach, aby zabrały je ze sobą i włączyły się we wspólne muzykowanie. Ogniska będą organizowane w każdy piątek października i listopada od 17 do 21. A to jest czwartek z Radiem Nadzieja, już 27 minut po 14.

0: Rosną wydatki studentów na życie. Z raportu Związku Banków Polskich wynika, że najwięcej kosztuje lokum, jedzenie i czesne. W sumie przeciętne miesięczne wydatki na utrzymanie studentów zaocznych przekraczają 4000 zł. W porównaniu z 2025 rokiem to wzrost o niecałe 70 zł, ale osoba, która zaczęła studia 5 lat temu, wydawała wtedy około 1300 zł mniej. Przemysław Barbich ze Związku Banków Polskich mówi, że nieco mniej na utrzymanie wydają studenci studiów dziennych.
1: Tam nie ma czesnego, ale tam jest inny problem. Szczególnie na tych trudnych kierunkach politechnicznych, Akademii Medycznej, bardzo ciężko jest dorobić, a szczególnie na pierwszym, drugim roku. Co prawda wydatków jest mniej, ale niestety możliwości dorobienia jest też mniej. W związku z tym tu najlepsze rozwiązanie, jakie jest, to dla tych, którzy już studiują, to układać dobrze relacje z rodziną.
0: Studenci mogą się też starać o stypendia naukowe, a ci z mniej zamożnych domów także o socjalne. Można też występować o kredyt studencki, który jest udzielany na dogodnych warunkach.
1: Połowa redyskonta Narodowego Banku Polskiego, więc oprocentowanie w ogóle jest niskie tego kredytu. On jest wypłacany przez 10 miesięcy roku akademickiego w określonej tam kwocie. Po zakończeniu studiów badane jest, jak student się uczył na tych studiach, więc jak się uczył bardzo dobrze, to znacząca część tego kredytu może zostać umorzona, natomiast spłata tego kredytu w dogodnych ratach odbywa się dopiero po 2-letniej karencji od momentu zakończenia studiów.
0: Studenci starają się organizować swój budżet.
2: No ja właśnie taka trochę praca dorywcza, bo korków udzielam. No
3: ja myślę, że jak ktoś wynajmuje mieszkanie, mimo że jest dzielone, to wydatki dzienne na same codzienne potrzeby, takie jak jedzenie czy opłata rachunków, no to na pewno to będzie wynosić sporą kwotę, jak patrząc na to, że jest się studentem.
4: Ja jestem zatrudniony na umowę na zlecenie i jakoś to będę godził weekendami.
5: Wynająć pokój na przykład w mieszkaniu z innymi ludźmi, no to tak po 1500, po 2000, żeby wynająć mieszkanie, to 3000 się głównie zaczynają.
0: Z badania wynika poza tym, że coraz więcej studentów potrafi zaoszczędzić większe sumy. Niemal połowa badanych systematycznie buduje zauważalne, przekraczające 250 zł miesięcznie oszczędności, a w ogóle nie oszczędza 12% studentów.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
2: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek? Twoja przyszłość.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.
3: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

Za 9 minut, godzina 15, za 5 minut w Radio Nadzieja, fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej o godzinie 15. Jak co dzień, koronka do miłosierdzia Bożego.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Dziś odczułam cierpienie korony cierniowej przez niedługą chwilę. Modliłam się w ten czas przed Najświętszym Sakramentem za pewną duszę. W jednej chwili uczułam tak gwałtowny ból, że głowa opadła mi na balustradę, choć chwila ta była krótka, ale bardzo bolesna. Chryste, daj mi duszę. Dopuszczaj, co Ci się żywnie podoba na mnie, ale w zamian daj mi duszę. Pragnę dusz zbawienia, pragnę, aby dusze poznały miłosierdzie Twoje. Nie mam nic dla siebie, bo wszystko rozdałam duszom, także stanę w dzień sądu z niczym przed Tobą, bo wszystko rozdałam duszom. A więc nie będziesz miał mnie z czego sądzić. A więc nie będziesz miał mnie z czego sądzić i spotkamy się w ten dzień. Miłość z miłosierdziem.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

Oto jestem, stoję tu, wyciągam ręce, oczy wznoszę wysoko do ciebie. Usłysz proszę, kiedy krzyczę, kiedy nie potrafię milczeć.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Październik jest szczególnym miesiącem poświęconym Maryi i modlitwie różańcowej. Do odmawiania różańca nawoływała sama Maryja podczas wielu objawień. Dała również obietnicę, że kto będzie odmawiał różaniec, będzie ocalony i ocali świat od nieszczęść spowodowanych przez grzech.

0: Do codziennego sięgania po różaniec zachęca również przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda.
1: Zbliża się październik, miesiąc szczególnie poświęcony modlitwie różańcowej. Sięgajmy codziennie po różaniec i za wstawiennictwem Maryi powierzajmy Panu Bogu wszystkie nasze sprawy, te dotyczące naszych rodzin, naszej ojczyzny, a także naszego życia społecznego. Trwajmy w tym miesiącu na wspólnej i osobistej modlitwie, prosząc Boga o potrzebne łaski, a zwłaszcza o pokój, którego tak bardzo dzisiaj potrzebujemy.
0: W Kościele katolickim miesiąc różańcowy ogłoszony został w 1885 roku. W 2002 roku ojciec święty Jan Paweł II do trzech wcześniej znanych części różańca, radosnej, bolesnej i chwalebnej, dodał kolejną część, tajemnicę światła.
2: Katolicki serwis informacyjny.
0: Już w najbliższy wtorek rozpocznie się jubileuszowa pielgrzymka diecezji łomżyńskiej do Rzymu. To jedno z wydarzeń związanych z obchodami stulecia diecezji. W programie trzydniowej pielgrzymki znalazły się m.in. wspólna modlitwa, audiencja z papieżem Leonem XIV oraz msza święta przy grobie świętego Jana Pawła II pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego. Do duchowej łączności z pielgrzymami zaproszeni są również wierni, którzy pozostaną w diecezji.
2: Katolicki serwis informacyjny.
0: W najbliższą sobotę z Łomży po raz 133 wyruszy piesza pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej w Ostrożnem. Pątnikom towarzyszyć będzie hasło Oddaj się Matce. Pielgrzymka Łomża-Ostrożne tradycyjnie odbywa się w pierwszą sobotę miesiąca.
2: Katolicki serwis informacyjny.
0: Słowa też mogą ranić. Na przemoc emocjonalną wobec najmłodszych zwróci uwagę tegoroczna kampania Dzieciństwo bez przemocy, która rozpocznie się 5 października. Do włączenia się w inicjatywę zachęcają także przedstawiciele Kościoła. O budowanie relacji z dziećmi opartych na szacunku apeluje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda.
1: Kościół pragnie wspierać rodziców i rodziny w budowaniu głębokich więzi, relacji opartych na miłości i wzajemnym szacunku. Ogromną pomocą jest świadectwo rodziców, dzielących się z innymi swoim doświadczeniem i wsparcie specjalistów działających w ramach duszpasterstwa rodzin. Wyrazem tej troski jest również włączenie się po raz kolejny w kampanię Dzieciństwo bez przemocy.
0: W wychowaniu nie ma miejsca na przemoc, przypomina delegat KEB do spraw ochrony dzieci i młodzieży arcybiskup Wojciech Polak.
3: W liście do Efezjan skierowane jest konkretne wezwanie do rodziców, a wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je, stosując karcenie i napominanie pańskie. Jest to przestroga, by nie krzywdzić dzieci nadmierną surowością bądź stawianiem nierealnych wymagań, a jednocześnie wskazanie, że elementem wychowania jest również upomnienie i uczenie dyscypliny, ale w duchu miłości. Nigdy nie może ono być połączone z jakąkolwiek przemocą.
0: Wsparciem ma być również poradnik Fundacji Świętego Józefa Wiara bez przymusu, jak pomagać dziecku odkrywać Boga. Rodzice znajdą w nim m.in. wskazówki dotyczące rozmów z nastolatkami przeżywającymi wątpliwości i bunt. Materiały oraz towarzyszące mu podcasty będą dostępne na stronie Fundacji. Do kampanii mogą dołączyć osoby prywatne, firmy i instytucje. Jej finał odbędzie się 19 listopada. Tego dnia budynki zostaną podświetlone na czerwono na znak sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci.
2: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam pójść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym domu zostańcie jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie: przybliżyło się do was Królestwo Niebieskie.
2: Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Jezus wzywał uczniów, by modlili się o robotników do pracy w winnicy pańskiej. Do wielu bowiem ludzi miała Ewangelia dotrzeć, w Cesarstwie Rzymskim, ale także i dalej. Rzeczywiście Pan powoływał nowych żniwiarzy. W Dziejach Apostolskich czytamy: wybrano 7, pośród nich Szczepan, pierwszy męczennik. Czytamy o nawróceniu Pawła, o pracy Filipa, Barnaby, Tymoteusza i Tytusa i jeszcze innych. Pan powoływał ciągle nowych żniwiarzy w kolejnych wiekach. Powoływał tych, którzy często z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem, nawet oddając życie, wypełniali zadania, które dał im Pan. Ale ta konieczność modlitwy, aby Pan powoływał żniwiarzy, jest wciąż aktualna. Dziś też przecież są potrzebni kapłani, zakonnicy, misjonarze, katecheci, by pracowali dla Chrystusa i Jego Kościoła. Dostrzegamy, że w wielu miejscach w świecie potrzeba jeszcze więcej ludzi, którzy daliby świadectwo Ewangelii. Dlatego przyjmijmy to wezwanie Chrystusa, aby też i w naszej modlitwie pamiętać o prośbie o nowych robotników dla winnicy Pana. Przyjmijmy wezwanie Chrystusa i często módlmy się o nowe powołania dla służby w Kościele.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Łomżyńscy politycy Prawa i Sprawiedliwości biją na alarm. Ich zdaniem sytuacja budżetowa Polski jest fatalna, a w momencie przekroczenia konstytucyjnego progu zadłużenia rząd podwyższy podatki oraz ograniczy wydatki społeczne. Poseł Bogumiła Olbryś alarmowała, że projekt budżetu zakłada ponad 280 miliardów złotych deficytu, co oznacza, że Polska niebezpiecznie zbliża się do konstytucyjnych progów dotyczących długu publicznego i deficytu budżetowego.
2: Obecnie rządzący wymyślili właśnie taką nową zasadę, piątkę Tuska. Radykalne podniesienie podatków, czyli podatku VAT, podatku PIT i podatku CIT. Likwidacja programów społecznych, brak wzrostu wynagrodzeń budżetówki, ograniczenie waloryzacji rent i emerytur, zahamowanie inwestycji państwowych i samorządowych.
1: Przewodniczący Rady Miasta Łomża Wiesław Grzymała mówił o tym, że oszczędności wpłyną na portfele obywateli.
3: Sytuacja dla budżetówki szczególnie będzie tragiczna, bo na zamrożenie wynagrodzeń nakłada się wzrost inflacji. Jeżeli wynagrodzenie nauczyciela, który ma kształtować przyszłe nasze pokolenie, jest na granicy wynagrodzenia minimum krajowego, to jest to dramatyczne.
1: Konstytucja zakłada, że rząd po przekroczeniu progu długu publicznego wynoszącego 60% PKB lub deficytu w wysokości 6% PKB jest zmuszony wdrożyć środki oszczędnościowe. Dzięki tej innowacji codzienne korzystanie z gminnych autobusów stało się łatwiejsze. Mija równo miesiąc od startu bezpłatnej aplikacji mobilnej Time for Bus, wspólnego dzieła gminy Kolno oraz firmy Faster. Mieszkańcy gminy mogą tam znaleźć m.in. aktualny rozkład jazdy. Wójt Józef Wiśniewski wyjaśnił, że aplikacja działa od 1 września i oferuje pasażerom szereg ułatwień.
4: Ta aplikacja pozwoli na śledzenie autobusów, rozkładów jazdy na naszych 21 trasach, które łączą nasze miejscowości z miastem Kolno. I to jest o tyle ważne, że mieszkańcy będą mogli śledzić, wiedzieć nie tylko o której z danego przystanku odjeżdża autobus, ale po numerze rejestracyjnym autobusu, który będzie w aplikacji, będą mogli śledzić, gdzie ten autobus w danym momencie przebywa, za ile czasu podjedzie.
1: W aplikacji mieszkańcy gminy mogą też uzyskać informacje o wszystkich aktualnych problemach związanych z korzystaniem z komunikacji. Muzeum Skansen-Kurpiowski imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie w najbliższy weekend ponownie wypełni się kurpiowską kulturą. Będzie można nie tylko zajrzeć do zabytkowych chat i poznać historię regionu, ale również spotkać się z twórczością ludową. Na weekend pełen kurpiowskich tradycji zaprasza Ewa Białczak z muzeum.
5: Będzie się naprawdę dużo działo. Włączamy się w ogólnopolską akcję Weekend Seniora z Kulturą, dlatego szczególnie zapraszamy seniorów do odwiedzenia naszego muzeum i spędzenia tego czasu z kulturą oraz kurpiowską tradycją. Jednocześnie kontynuujemy cykl Soboty i Niedziele z twórcami ludowymi. Tym razem zapraszamy na warsztaty tworzenia pisanki kurpiowskiej z twórczynią ludową Elżbietą Prusak. W sobotę 3 października zapraszamy dzieci, a w niedzielę 4 października osoby dorosłe.
1: Sobotnie zwiedzanie zaplanowano na godzinę 12 i 14. Jesienne wieczory nad Narwią będzie można spędzić przy ognisku, muzyce i wspólnej zabawie. MOSiR Łomża rozpoczyna cykl muzycznych ognisk. Najbliższe spotkanie odbędzie się już jutro na polu kempingowym przy ulicy Żydowskiej 10. Nie zabraknie wspólnego śpiewania i tańca, mówi dyrektor Bernadeta Krynicka.
6: Międzypokoleniowe muzyczne ogniska, więc zapraszam Państwa wszystkich ze swoim koszykiem. Można sobie wziąć, my zapewnimy ognisko, gryla, można sobie tam przygotować jedzonko, z nami pośpiewać, potańczyć. Te ogniska były w tamtym roku i były tańce też przy ognisku. W ogóle ognisko i energia z tego ognia jest bardzo dobrze, wpływa na ludzi. Korzystajmy jeszcze z tej możliwości bycia w naturze, przebywania na świeżym powietrzu.
1: MOSiR zachęca również osoby grające na gitarze, akordeonie czy innych instrumentach, aby zabrały je ze sobą i włączyły się we wspólne muzykowanie. Ogniska będą organizowane w każdy piątek października i listopada od godziny 17 do 21.
0: Flash regionu.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży Bernadeta Krynicka. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu, witam Panią redaktor.
1: Pani dyrektor, lato już oficjalnie za nami, ale na łomżyńskich bulwarach wcale nie zrobiło się cicho. Zacznijmy od drugiego regionalnego dnia folkloru nad Narwią. Tegoroczna edycja również przyciągnęła tłumy?
2: Tak, bardzo dużo mieliśmy gości. Takie wydarzenie pokazuje, że tradycja nie jest zamknięta w jakiejś kapsule, że ona wciąż żyje w muzyce, w tańcu, w rękodziele, w regionalnych potrawach i przede wszystkim w ludziach, którzy nie wstydzą się pokazywać jej z dumą.
1: Tegoroczna edycja również, myślę, że zaskoczyła mieszkańców, bo przygotowaliście również dużo niespodzianek.
2: Przede wszystkim ona miała troszeczkę inny wymiar, ponieważ trwała dłużej, bo pierwsza część trwała do 19 i był koncert Adama Struga. Piękny koncert, wspaniała muzyka. Jak mówię, to mam po prostu już mam gęsią skórkę. W sumie wystąpiło na scenie 15 zespołów regionalnych i na koniec właśnie wisienką na torcie był Adam Strug do 19, a później rozpoczęła się potańcówka ludowa, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, było mnóstwo ludzi. Cała niedziela była cudna, pogoda była piękna, mnóstwo szczęśliwych rodzin, bo przychodziły całe rodziny. Było 14 kół gospodyń wiejskich, one zadowolone wróciły do domu, nakarmiły naszych gości. Mnóstwo twórców ludowych, stanowisk, warsztatów. Oczywiście też były zajęcia sportowo-rekreacyjne dla rodzin i sportowo-survivalowe, zwierzęta, konie. Mnóstwo pozytywnej energii, dużo ciepła, radości.
1: No więc tych propozycji było wiele.
2: Także warto organizować takie wydarzenia. Już myślę, że jeszcze nie wszyscy, ale wiedzą ludzie, gdzie są bulwary i co się dzieje na bulwarach, więc warto wkładać ten wysiłek. I tutaj chciałabym podziękować mojej ekipie, wszystkim pracownikom. Nie tylko tym, którzy byli na pierwszej linii i było widać, ale tym, którzy gdzieś na zapleczu. Wszyscy włożyli w serce, w organizację. Jestem z Was dumna. Po prostu jestem z Was dumna. I to wydarzenie było perfekcyjnie zorganizowane, dopilnowane, w każdy szczegół. I oczywiście też dziękuję wszystkim, którzy włożyli jakąś cegiełkę w organizację tego wydarzenia. Księżom, proboszczom, którzy dali ogłoszenia. Wszystkim. My sami byśmy tego nie zrobili. To jest mnóstwo ludzi chętnych do tego, żeby współtworzyć takie wydarzenia. Każda osoba, która tam była, wystąpiła, stała ze stanowiskiem, razem współtworzyła. Całemu zespołowi od światła, nagłośnienia im dziękuję, bo to była rewelacyjna robota. A moi ludzie to zawsze mówię, ale słuchajcie,
1: spisali
2: naprawdę.
1: Spisali się na szóstkę z plusem.
2: Na szóstkę i oni są warci wszystkich pieniędzy. Po prostu uwielbiam mój zespół.
1: Tak, bo podczas...
2: I wiem, że mogę z nimi po prostu przesuwać góry.
1: Podczas takich wydarzeń zawsze widzimy te efekty, jak to wszystko wygląda, te dekoracje, ale no właśnie, tak jak pani dyrektor mówi, to jest jednak ogrom pracy
2: to
1: i czasu,
2: za
1: i przygotowań.
2: Stoją ludzie. To nie jest niedziela, są tygodnie pracy, to są też godziny poza pracą, przecież w sobotę ścinaliśmy rośliny, żeby ozdobić tę scenę i naprawdę widać w tych ludziach pasję. Ci moi ludzie chcą pracować, oni chcą to organizować. My wszyscy byliśmy po prostu, poziom adrenaliny był wysoki, ale my chcemy to robić.
1: Ale później widzicie satysfakcję ludzi, więc pewnie to was bardziej motywuje.
2: Jak widzimy te tłumy, to po prostu wiemy, że warto było. I posłuchajcie, i pogoda była zamówiona.
1: Ja chyba jak na każde wasze wydarzenie.
2: Tak.
1: Pani
2: myślę, że
1: zawsze to podkreśla.
2: Niebiosa nam sprzyjają, także dziękuję Bogu za to, że nam sprzyja.
1: Czy po tej drugiej edycji możecie już powiedzieć, że Regionalny Dzień Folkloru zostanie z nami na dłużej? Czy
2: oczywiście,
1: to już się wpisze w kalendarz wydarzeń kulturalnych?
2: Już rok temu powiedziałam, że to będzie stałe wydarzenie, tak jak stałym wydarzeniem będzie Noc Świętojańska i Dzień Rodziny. Będzie dużo, to było bardzo dużo stałych wydarzeń w Mosirze. Dajemy radę, chociaż jest nas mniej niż jak przyszłam do Mosiru.
1: No właśnie, ten folklor, muzyka, tradycja i spotkanie kilku pokoleń w jednym miejscu, czy właśnie takie wydarzenia pokazują, że bulwary mogą być czymś więcej niż tylko miejscem do spacerowania?
2: One już są czymś więcej, bo one tętnią życiem, bo przecież organizowaliśmy od połowy maja, bo w dzień rodziny inauguracja była dyskotek i później co czwartek były dyskoteki do końca września na bulwarach. Port też jest wyposażony w dodatkowy sprzęt do wypożyczenia i on ciągle port działa, jest piękna pogoda, więc zapraszam Państwa do korzystania jeszcze z tej aury pogodowej, więc nie jest tylko teren do spacerów, ale my mamy nowe propozycje, pani redaktor,
1: Więc może o nich opowiemy.
2: Właśnie. Była taka propozycja z klubu 54, że przejmą te dyskoteki, bo my nie mamy sali, ale jednak klub 54 się wycofał, ja się nie dziwię, bo to jednak jest dużo pracy, odpowiedzialność, ale my się nie martwimy. Już od tego piątku organizujemy na bulwarach międzypokoleniowe muzyczne ogniska, więc zapraszam Państwa wszystkich ze swoim koszykiem, można sobie wziąć, my zapewnimy ognisko, gryla, można sobie tam przygotować jedzonko, z nami pośpiewać, potańczyć.
1: Chciałam o ten taniec zapytać, bo wiemy, że muzycznie, ale jak muzycznie, to pewnie też i tanecznie.
2: Tak, te ogniska były w tamtym roku i były tańce też przy ognisku. W ogóle ognisko i energia z tego ognia jest bardzo dobrze, wpływa na ludzi, nie tylko na ludzi, zwierzęta też, ale słuchajcie, my też jesteśmy zwierzętami, więc zapraszam do korzystania, bo w tym i w piątek, i przyszły piątek ma być piękna pogoda, no korzystajmy jeszcze z tej możliwości bycia w naturze, przebywania na świeżym powietrzu. Jest to, bo to przede wszystkim też chodzi o to, że ludzie mają się gdzie spotkać, spędzić razem czas, nawiązują relacje, przyjaźnie, nawet pary się potworzyły na dyskotekach.
1: Czyli są również i miłosne historie.
2: Znaczy myślę, że tak. Ludzie człowiek potrzebuje drugiego człowieka i myślę, że jeżeli nam się udaje wyciągnąć ludzi z domu, od ekranów, od telewizora, od laptopa czy gierek i dzieci w ogóle, no to już jest największy sukces, bo człowiek jest takim zwierzęciem stadnym i potrzebuje drugiego człowieka, więc my robimy wszystko, żeby nasi mieszkańcy i goście mieli gdzie spędzić miło czas, także przychodźcie do nas.
1: A łomżyńskie bulwary są miejscem idealnym.
2: Tak, ale na bulwarach jeszcze właśnie odbywał się ten nasz projekt Przystań Dobrostan. Było ogromne zainteresowanie. Mieliśmy nawet, były dni, gdzie ponad 50 osób było. Więc zakończyliśmy, ale ludzie chcieli jeszcze więcej, więc mamy taką propozycję, że wychodzimy i będziemy organizowali właśnie tam na bulwarach marszobiegi i biegi, więc prośba jest do Państwa, żebyście obserwowali naszą stronę internetową, nasze media społecznościowe, nasze kanały informacyjne, ponieważ na bieżąco będziemy komunikować co i kiedy się...
1: Bo wiadomo, kiedy to może już ruszyć?
2: No najlepiej jakby wyruszyło to już w niedzielę, bo to, ja mówię, nie można przerywać. Także na pewno część osób z tej przystani, bo dostały te osoby propozycje z siłowni Ekstrem na zajęcia. 100 zł na miesiąc w każdą niedzielę. Godzina zajęć o 9:00 też, więc to nie jest duża suma. Wiem, że tam ileś osób poszło, się zapisało, więc ja jeszcze komunikuję, jeżeli Państwo chcecie, panie, bo i byli panowie i panie, to możecie tam w siłowni Ekstrem się dopisać do tych zajęć i poczekać, chodzić na te zajęcia zimą, wiosną, a potem wrócić do nas. I jeszcze mam taką prośbę, jeżeli Państwo chcecie, bo na ostatnim wydarzeniu Przystań Dobrostan wszyscy uczestnicy dostali dyplomy. Więc jeżeli Państwo chcecie, ci co tego dnia nie byli, a uczęszczali na ten projekt, to w Parku Wodnym przy ulicy Wyszyńskiego są te dyplomy do odebrania.
1: Więc zapraszamy. Po odbiór z tego miejsca.
2: Będzie pamiątka. Tak. Bo też, może pani redaktor nie wie, państwo też, ale było też śniadanie fit, były koktajle też przez...
1: Czyli zdrowe przekąski
2: fit szefa przygotowane i przez bezową chmurkę desery zdrowe, więc staramy się, czasami jakieś niespodzianki też były dla tych uczestników. Właśnie. Więc, a co do jesieni, to jeszcze wieczory saunowe. Właśnie.
1: Wieczory saunowe, do których jeszcze przejdziemy, ale myślę, że powiemy też o wakacyjnych koloniach dla młodzieży i dla dzieci, które też cieszyły się zainteresowaniem.
2: Oczywiście to był bardzo intensywny czas dla nas. Pełen emocji,

0: półkolonie zimowe, które w tamtym roku, w sumie w tym roku, bo w styczniu były, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Po prostu.
1: Czyli ta nasza młodzież jest aktywna, tylko trzeba może ich odpowiednio właśnie zachęcić do takich
0: aktywności.
1: Widzimy,
0: że ona jest, że mamy naprawdę aktywnych ludzi. I to jest międzypokoleniowo, można na to patrzeć, bo jak widzieliśmy na dyskotekach, i tu już mówiłam w radio i powtórzę, że jeżeli Państwo chcieliby zobaczyć szczęśliwych ludzi, to trzeba przyjść na dyskotekę. Po prostu ludzie są szczęśliwi, radośni, bawią się i to jest i ruch, i to działa na wszystko, i na głowę, i na nasz układ mięśniowy, na wszystko.
1: Może jeszcze wróćmy do tych ognisk na bulwarach, bo jak wiemy, one będą trwały do końca listopada.
0: Do końca listopada, bo potem jest adwent i chcemy uszanować adwent.
1: Tak,
0: a potem to już jest zimno i jeżeli jest tak bardzo
1: powiedzieć.
0: Zimno, tak jak było w tamtym roku, no to bo widzieliśmy też, jak te ogniska były w tamtym roku w listopadzie, już jakie były takie zimniejsze, no to naprawdę to już nie jest taki komfort.
1: Macie jakiś też plan B w razie, gdyby, nie wiem, zaskoczył deszcz, czy było bardzo wietrznie podczas tych wieczorów?
0: My jak planujemy
1: czy
0: imprezy, pani
1: pogody?
0: Redaktor, to muszę Państwu powiedzieć, że wszystkie dyskoteki się odbyły w tym roku i nie było dyskoteki, gdzie padał deszcz, bo tam troszeczkę pokropił, ale praktycznie
1: ale to
0: wszystkie
1: nikogo
0: dni.
1: Nie odstraszyło.
0: Więc deszcz popadał do 9 albo do 12, a potem już wyszło słońce i ja myślę, że te nie będę się martwiła o piątki i ogniska, bo ta pogoda nam dopisze.
1: W takim razie, co jeszcze planujecie na ten miesiąc?
0: Właśnie, turniej Bóle odbędzie się 17 października o godzinie 10. To jest 9 turniej Łomża gra w Bóle. Trwają zapisy, więc serdecznie zapraszam do udziału.
1: To może do kiedy można się zapisać? Taka informacja?
0: Nie powiem pani do końca, ale myślę, że do końca dnia. Do końca,
1: Czyli jeszcze jest
0: jeszcze,
1: czas.
0: Jeszcze jest dużo czasu, więc tutaj pani mnie zaskoczyła. To jest piąte wydarzenie realizowane w ramach projektu Aktywni w Łomży, dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Rekreacji, więc oprócz tych wszystkich wydarzeń jeszcze złożyliśmy projekt przez miasto. Oczywiście sami przygotowaliśmy jeszcze dodatkowo, było 5 wydarzeń sportowych, więc sami sobie szukamy pracy. Więc moja ekipa jest bardzo pracowita.
1: Ale ta praca was motywuje.
0: Tak, my się tak naprawdę nakręcamy, chcemy i muszę się pochwalić, że nie tylko organizujemy takie imprezy, robimy też techniczne rzeczy. Teraz w trakcie jest i remont budynku biurowego, który trwa już praktycznie cały rok, bo to moi ludzie robią. Robimy to w sposób gospodarczy i trwa też budowa garażu, taki wymiar 20-40 na 10,5, więc też będziemy w tym roku go skończymy i chcemy tam chować cały sprzęt auta, bo nie było gdzie tego chować. I jak wiadomo, mienie niszczeje od warunków atmosferycznych i jak były mrozy, zimo, to nie można było odpalić żadnego auta, więc będziemy
1: takie
0: mieć
1: pomieszczenie
0: już,
1: było
0: będziemy
1: konieczne.
0: Mieć teraz garaż i budujemy go sami.
1: Więc tutaj też
0: tak,
1: kolejne
0: mam ludzi,
1: oszczędności
0: nawet, tak, to
1: za
0: jest
1: tym
0: właśnie,
1: idą.
0: Tak, bo tak możemy więcej zrobić, więcej wyremontować, więc mam ci ludzie u mnie na każdym froncie są chętni do pracy, więc możecie mi zazdrościć.
1: Więc w takim razie wracamy do tego kalendarza wydarzeń kulturalnych w październiku. Co dalej?
0: Właśnie. Wracają też wieczory relaksacyjne w parku, bo tak, no to jest, sezon się zaczął. Na razie, dopóki jest ciepło, to nie ma takiego zapotrzebowania, więc tak jak mówiłam, trzeba obserwować nasze strony. Te wieczory są relaksacyjne, będą odbywały się co 2 tygodnie. Bo to też w niedzielę robimy, bo w niedzielę park wodny jest o 21:00. Na pływalni nie możemy, bo tam nie ma dobrej, tam jest po prostu słaba akustyka. Więc już informuję, że one wracają. Trzeba obserwować nasze strony. Więc wieczory są nowe, wieczory relaksacyjne, ogniska.
1: Więc w te jesienne, długie, zimne wieczory można się ogrzać w różny sposób.
0: Tak, mało tego. No i te biegi w niedzielę, więc to jest dosyć dużo. Poza tym Orlik jest w trakcie, wracają też zajęcia od 20 października. Moje dziewczyny, instruktorki będą prowadziły zajęcia z seniorami.

0: z projektu też w parku wodnym, więc mamy co robić.
1: Czyli taka aktywność.
0: Cały czas. Ja zachęcam Państwa do aktywności fizycznej, bo przede wszystkim musimy budować mięśnie, bo mięśnie to młodość wieczna, także to o to trzeba dbać. No i zdrowo się odżywiać.
1: To może teraz porozmawiamy o tych wieczorach saunowych i o tym, jak się też odpowiednio do tego przygotować. No bo nie możemy chyba tak z marszu wejść i iść na taki wieczór
0: przede
1: saunowy.
0: Przede wszystkim musimy się stosownie ubrać. A ubranie to jest... Specjalne są kilty lub ręcznik, zwykły ręcznik, dosyć taki, żeby można się okręcić, bez strojów kąpielowych. Musi być wzięty prysznic, ciało musi być umyte, żeby wejść do sauny i później jak wychodzimy z sauny, to musimy też ciepłą wodę najpierw zmyć, ale przede wszystkim w saunie musimy siedzieć na ręczniku. Żadna część naszego ciała nie może dotykać tych desek, więc jest duży problem z dyscyplinowaniem. Jeżeli już są organizowane te seanse saunowe, to tu nie ma problemu. Ale żeby zapanować tak nad wszystkimi ludźmi, to jest ciężko. Więc na przykład ludzie nie są świadomi, że przychodzą w stroju kąpielowym, wychodzą z basenu, wiadomo, że z wody tam jest chlor i wchodzą do sauny. Więc to szkodzą sobie i szkodzą innym, bo to się wszystko ulatnia. Więc trzeba zachować po prostu dyscyplinę. Do sauny zostawiamy klapki przed wejściem, wchodzimy i dostosowujemy się do instrukcji, które są. Trzeba czytać te instrukcje. Sauna jest bardzo zdrowa, bo usuwa wszystkie toksyny, podnosi nam odporność, więc jak najbardziej zalecamy, zachęcamy, bo nasze spa jest naprawdę na wysokim poziomie. Można i z groty solnej skorzystać. Jest sauna sucha i są dwie sauny i mokra, więc i jeszcze jest tężnia i sauna z lampami, więc jest do wyboru, do koloru. Tylko prośba właśnie jest o to, żeby szanować i czytać instrukcje, bo
1: z tym to pewnie
0: bardzo dobre
1: bywa.
0: Jest saunowanie. Ono jest zdrowe, ale my musimy to robić rozsądnie, zgodnie z zaleceniami.
1: A ludzie właśnie stosują się tych zasad? Czy to ciężko ich trochę namówić do tego?
0: Myślę, że pół na pół, że są ludzie oporni i na przykład kobiety przychodzą w pełnych makijażach do sauny, więc to też...
1: Także absolutnie pełne makijaże do sauny.
0: Nie, w ogóle jeżeli idziemy na basen, to makijaż zmywamy, bo... A przychodzą ludzie, przychodzą kobiety w makijażach wszędzie i pływają w makijażach i potem moi ludzie, jak jest taki system na dole, gdzie tam oczyszczanie jest tej wody, to moi ludzie muszą szpachelkami to tapetę ze ścian zdzierać, więc to jest szkodliwe dla nas, bo więcej mamy pracy i więcej chemii potrzeba i dla uczestników samych w sobie, bo nie można wchodzić do sauny z tapetą i do
1: basenu.
0: Ale
1: może niektórzy nie są tego świadomi właśnie.
0: Dlatego ja po prostu zachęcam, że jeżeli nie wiemy, to możemy się dowiedzieć, prawda? Przecież mamy dostęp pełny do internetu i trzeba mieć to świadomość, że to dla nas szkodzi. Co to za saunowanie, jeżeli mam pełny makijaż? Pory się otwierają, głębiej wchodzi ta tapeta, więc
1: To jest jednak szkodliwe dla naszej cery.
0: Więc jeżeli chcemy to skorzystać dla zdrowia, to przygotujmy się do tego.
1: Być może teraz ktoś nas właśnie słucha i zastanawia się, czy taki wieczór saunowy jest dla niego.
0: Dla każdego. Dla każdego wieczór sauna...
1: Nie ma żadnych przeciwwskazań?
0: Znaczy są przeciwwskazania, one są wypisane, prawda? I to tak naprawdę każdy pacjent, klient, który leczy się z jakiegoś powodu schorzenia, to powinien się skonsultować z lekarzem. Więc ja tutaj mam prośbę właśnie do naszych klientów o przestrzeganie tej higieny, o mycie się przed wejściem na basen, o to, żebyśmy przynosili klapki tylko wyłącznie na basen, bo mamy latem to ogromny problem, bo przychodzą ludzie w klapkach z ogrodu i potem zostawiają nam błotko po prostu. I to też trzeba mieć świadomość, że przynosimy z tym błotem, z tą ziemią możemy wnieść też pasożyty różnego typu, którymi mogą się zarazić nasze dzieci i w ogóle, więc dbajmy o higienę, bo przecież mamy XXI wiek.
1: Woda, takie proste rzeczy, a jednak sprawiają problem jeszcze.
0: Najważniejsze jest, żeby były czyste klapki, był ręcznik, no i żeby wziąć prysznic przed wejściem na strefę basenów.
1: I o tych zasadach warto pamiętać, czyli taka początkująca osoba nie ma się czego obawiać.
0: Nie, można zawsze się dopytać, są ratownicy, jest obsługa, a poza tym jest wszędzie instrukcja. My mamy też sprzęt wodny, taki do wykorzystania, do rehabilitacji. Są rowerki wodne, które są świetne do rehabilitacji stawów, kolan, bioder i one po prostu naprawdę zastąpią grube pieniądze wydane na rehabilitację. Są trampoliny, które są też błogosławieństwem dla nas, bo chłonka świetnie spływa, jak sobie poskaczymy. Wodne trampoliny mamy, bieżnię wodną, więc na prośbę ratownicy to wstawiają do wody. To jest tak dostosowane i ja zachęcam Państwa do korzystania z tych naszych sprzętów sportowo-rehabilitacyjnych, bo one naprawdę pomagają nam.
1: Także Pani Dyrektor, kiedy te wieczory saunowe ruszają, startują?
0: W październik. Ale nie powiem Pani, teraz na
1: czyli warto śledzić media społecznościowe, tam wszystkie
0: odpowiedzi.
1: Zaskoczyła mnie
0: Pani drugi raz, więc wszystko jest na naszej stronie internetowej. Można obserwować, można też do nas zadzwonić.
1: I o wszystkie szczegóły dopytać.
0: O wszystkie szczegóły dopytać. My też jesteśmy otwarci. Jak macie Państwo jakieś propozycje dla nas, albo chcielibyście, żeby coś nowego się pojawiło. My zachęcamy też różnego typu stowarzyszenia do współpracy. My możemy możemy rozwijać różne imprezy. Mogą się właśnie, Pani Redaktor, Szanowni Państwo, właśnie 11 października pierwsze takie wydarzenie w Łomży, Łomża Cross Challenge na stadionie w Łomży. My razem, w zasadzie organizuje to Fundacja Inspiruj Zdrowo. My jesteśmy partnerem. Już wiem, że tam około 70 osób jest zapisanych. Ja też jestem, ja biorę też udział w tym, więc...
1: Czyli 11 października?
0: 11 października od 9 godziny jeszcze można się zapisać. Pierwsze takie wydarzenie. Na pewno osoby, które biegają, które chodzą na siłownię, sobie poradzą. Jest to taki test, a przede wszystkim jest tutaj u nas w Łomży. I to jest naprawdę historyczne wydarzenie.
1: A i tym właśnie historycznym wydarzeniem my, Pani Dyrektor, musimy zakończyć, bo czas nam nieubłagalnie mija. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu. Życzę Państwu miłego dnia i zapraszam na nasze obiekty.
2: Nasz gość dnia. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Flash regionu.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Łomżyńscy politycy Prawa i Sprawiedliwości biją na alarm. Ich zdaniem sytuacja budżetowa Polski jest fatalna, a w momencie przekroczenia konstytucyjnego progu zadłużenia rząd podwyższy podatki oraz ograniczy wydatki społeczne. Poseł Bogumiła Olbryś alarmowała, że projekt budżetu zakłada ponad 280 miliardów złotych deficytu, co oznacza, że Polska niebezpiecznie zbliża się do konstytucyjnych progów dotyczących długu publicznego i deficytu budżetowego.
2: Obecnie rządzący wymyślili właśnie taką nową zasadę, piątkę Tuska. Radykalne podniesienie podatków, czyli podatku VAT, podatku PIT i podatku CIT. Likwidacja programów społecznych, brak wzrostu wynagrodzeń budżetówki, ograniczenie waloryzacji rent i emerytur, zahamowanie inwestycji państwowych i samorządowych.
1: Przewodniczący Rady Miasta Łomża Wiesław Grzymała mówił o tym, że oszczędności wpłyną na portfele obywateli.
3: Sytuacja dla budżetówki szczególnie będzie tragiczna, bo na zamrożenie wynagrodzeń nakłada się wzrost inflacji. Jeżeli wynagrodzenie nauczyciela, który ma kształtować przyszłe nasze pokolenie, jest na granicy wynagrodzenia minimum krajowego, to jest to dramatyczne.
1: Konstytucja zakłada, że rząd po przekroczeniu progu długu publicznego wynoszącego 60% PKB lub deficytu w wysokości 6% PKB jest zmuszony wdrożyć środki oszczędnościowe. Dzięki tej innowacji codzienne korzystanie z gminnych autobusów stało się łatwiejsze. Mija równo miesiąc od startu bezpłatnej aplikacji mobilnej Time for Bus, wspólnego dzieła gminy Kolno oraz firmy Faster. Mieszkańcy gminy mogą tam znaleźć m.in. aktualny rozkład jazdy. Wójt Józef Wiśniewski wyjaśnił, że aplikacja działa od 1 września i oferuje pasażerom szereg ułatwień.
4: Ta aplikacja pozwoli na śledzenie autobusów, rozkładów jazdy na naszych 21 trasach, które łączą nasze miejscowości z miastem Kolno. I to jest o tyle ważne, że mieszkańcy będą mogli śledzić, wiedzieć nie tylko o której z danego przystanku odjeżdża autobus, ale po numerze rejestracyjnym autobusu, który będzie w aplikacji, będą mogli śledzić, gdzie ten autobus w danym momencie przebywa, za ile czasu podjedzie.
1: W aplikacji mieszkańcy gminy mogą też uzyskać informacje o wszystkich aktualnych problemach związanych z korzystaniem z komunikacji. Muzeum Skansen Kurpiowski imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie w najbliższy weekend ponownie wypełni się kurpiowską kulturą. Będzie można nie tylko zajrzeć do zabytkowych chat i poznać historię regionu, ale również spotkać się z twórczością ludową. Na weekend pełen kurpiowskich tradycji zaprasza Ewa Białczak z muzeum.
5: Będzie się naprawdę dużo działo. Włączamy się w ogólnopolską akcję Weekend Seniora z Kulturą, dlatego szczególnie zapraszamy seniorów do odwiedzenia naszego muzeum i spędzenia tego czasu z kulturą oraz kurpiowską tradycją. Jednocześnie kontynuujemy cykl Soboty i Niedziele z twórcami ludowymi. Tym razem zapraszamy na warsztaty tworzenia pisanki kurpiowskiej z twórczynią ludową Elżbietą Prusak. W sobotę 3 października zapraszamy dzieci, a w niedzielę 4 października osoby dorosłe.
1: Sobotnie zwiedzanie zaplanowano na godzinę 12 i 14. Jesienne wieczory nad Narwią będzie można spędzić przy ognisku, muzyce i wspólnej zabawie. MOSiR Łomża rozpoczyna cykl muzycznych ognisk. Najbliższe spotkanie odbędzie się już jutro na polu kempingowym przy ulicy Żydowskiej 10. Nie zabraknie wspólnego śpiewania i tańca, mówi dyrektor Bernadeta Krynicka.
6: Międzypokoleniowe muzyczne ogniska, więc zapraszam Państwa wszystkich ze swoim koszykiem. Można sobie wziąć, my zapewnimy ognisko, gryla, można sobie tam przygotować jedzonko, z nami pośpiewać, potańczyć. Te ogniska były w tamtym roku i były tańce też przy ognisku. W ogóle ognisko i energia z tego ognia jest bardzo dobrze, wpływa na ludzi. Korzystajmy jeszcze z tej możliwości bycia w naturze, przebywania na świeżym powietrzu.
1: MOSiR zachęca również osoby grające na gitarze, akordeonie czy innych instrumentach, aby zabrały je ze sobą i włączyły się we wspólne muzykowanie. Ogniska będą organizowane w każdy piątek października i listopada od godziny 17 do 21.
0: Flash regionu.

0: Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

ciągle zbyt posępną. Mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej? Na co zwrócić uwagę, podróżując autobusem? Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami i pasażerami. Praktyczne wskazówki, ważne rozmowy i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Łomży. Przystanek Łomża. W każdy piątek o godzinie 11.15 na antenie Radia Nadzieja. Wsiadaj z nami i podróżuj bezpiecznie. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Wieczór w dobrym nastroju. W dobrym nastroju. Bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Od razu chciałbym Państwa przeprosić, dlatego że na górze trwa remont, jakieś wiercenie. Nawet pocieszono mnie, że ten remont potrwa przez najbliższy miesiąc. No nic to, spróbujemy się uodpornić na to. Dosyć długie nagranie wybrałem jak na wstęp. Chciałem je zaprezentować, ponieważ kompozycja ta jest kolejną, czwartą dedykacją Johna Coltrane'a umieszczoną na płycie Giant Steps. Mówiłem o tym w naszych dwóch poprzednich spotkaniach, że aż 4 utwory z 7 zamieszczonych na tej płycie są dedykacjami Coltrane'a. Trzech z nich słuchaliśmy, to Najma, napisana dla pierwszej żony artysty, nazwana jej imieniem. Cousin Mary, dla kuzynki, z którą Coltrane wychowywał się w rodzinnej północnej Karolinie. Mr. PC, to dla genialnego kontrabasisty, wtedy występującego z Coltrane'em, Paula Chambersa. Tytuł zawiera jego inicjały. I przed chwilą wybrzmiała czwarta dedykacja dla córki Najmy z jej pierwszego związku. Kompozycja nazywa się Side Sank Flute. W sesji nagraniowej wystąpili John Coltrane, saksofon tenorowy, Tommy Flanagan, fortepian, Paul Chambers, kontrabas, Earl Taylor, perkusja. 6 nagrań na płytę Giant Steps zrealizowano na początku maja 1959. Jeden utwór nagrano na początku grudnia tego samego roku. Ukazał się on w lutym 1960, wydany przez Atlantic Records. Tutaj drobna dygresja, bo 2 tygodnie temu powiedziałem, że rok 1959 był zupełnie wyjątkowy, jeśli chodzi o wybitne albumy jazzowe, takie, które pozostaną w historii. Jeden ze słuchaczy, którego pozdrawiam, zapytał mnie, jakie to są albumy oprócz Giant Steps. No to oczywiście Miles Davis i Kind of Blue, jeszcze Dave'a Brubecka i Paula Desmonda Time Out i Charlesa Mingusa Mingus A.A.M. One wszystkie zrealizowane zostały w 1959 roku i nikt nie ma wątpliwości, jak ogromne jest ich znaczenie. Teraz wracam do płyty Transition, z której przed tygodniem zaprezentowałem 2 pierwsze nagrania. Pierwotne wydanie tej płyty, która ukazała się w lipcu 1970 roku, a więc 3 lata po śmierci Trana, zawierało 3 nagrania. Oczywiście był to long play. Na jego pierwszej stronie znajdował się utwór tytułowy płyty oraz 5-minutowa kompozycja Dear Lord. Te nagrania przedstawiłem w miniony czwartek. Natomiast ramy czasowe audycji nie pozwoliły wyemitować 3 pozycji z płyty, 21-minutowego nagrania wypełniającego 2 stronę tamtego long playa. Nagrania zatytułowanego Suite, składającego się z 5 części. Oczywiście za chwilę to dzieło usłyszymy i wymienię tytuły poszczególnych części. Wcześniej jednak przypomnę, że nagrania do Transition wybrano z 2 sesji, które odbyły się 26 maja i 10 czerwca 1965 roku. Coltrane zarejestrował utwory z muzykami swojego kwartetu. McCoy Tyner fortepian, Jimmy Garrison kontrabas, Elvin Jones perkusja. Maj i czerwiec 65 rok, a więc pół roku przed rozwiązaniem się owego kwartetu i dokładnie okres, kiedy Coltrane zaczyna eksperymentować z free jazzem, pojawiają się atonalne kompozycje, dodaje on do składu kolejnych muzyków. Dlatego jakże wymowny jest tytuł albumu i otwierającej go kompozycji Transition, co oznacza
przejście, tu rozumiane jako przejście twórczości Coltrane'a do innego stylu, innej konwencji. I po latach, kiedy na twórczość Coltrane'a można było spojrzeć z czasowej perspektywy, okazało się, że tytuł ten idealnie oddaje ten moment wkraczania artysty w trzeci dla niego okres twórczości, okres awangardy muzyki tak zwanej wyzwolonej. Ale jak mówiłem też tydzień temu, słowo transition oznacza również przemianę. I rzeczywiście jest to nawiązanie do duchowej przemiany, która dokonała się u Coltrane'a w roku 57. Wtedy doświadczył on osobistego, religijnego przebudzenia, co zdefiniowało właściwie całą jego późniejszą twórczość, czyniąc z muzyki formę modlitwy, poszukiwania absolutu. Napisał wtedy tak. W 1957 roku za sprawą Bożej łaski doświadczyłem przebudzenia duchowego, dzięki któremu doszedłem do życia bogatszego, pełniejszego i bardziej twórczego. Suita, która już wreszcie za moment zabrzmi, nazywana jest jako suita modlitwy i medytacji człowieka w ciągu doby, muzyczny rytuał duchowego oczyszczenia. Pięć części tej suity przechodzi płynnie jedna w drugą. Oto one. Modlitwa i medytacja dzień. Wejście w przestrzeń sakrum pośród zgiełku dnia. Początek pełen ogromnego niepokoju i intensywności obrazuje ludzkie zmagania i poszukiwanie skupienia. Część druga. Pokój i to, co potem. Wytchnienie, przejście w stan wewnętrznego wyciszenia. Usłyszymy liryczne frazy Coltrane'a i arpeggia McCoy Tynera jako oazę spokoju. Trzecia część, modlitwa i medytacja, wieczór. Ponowne zwrócenie się ku sile wyższej, tym razem w atmosferze wieczornej refleksji i wyciszenia emocji. Czwarta część, afirmacja, kulminacyjny punkt uniesienia i pełnego żarliwego zaufania Bogu. Tutaj muzyka nabiera charakteru ekstatycznego, hymnu pochwalnego. I część piąta, modlitwa i medytacja, czwarta rano, jako godzina przed świtem, czas absolutnej samotności i

Tak kończy się suita modlitwy i medytacji Johna Coltrane'a i jednocześnie płyta Transition. Myślę, że nie tylko dla mnie jest ona dalszym ciągiem dzieła A Love Supreme. Jako kontynuacja proces duchowości Coltrane'a. Jego droga, a raczej próba dotarcia do boskiego pierwiastka i przekazania go nam, słuchaczom. Po to, aby świat stał się lepszy. Podczas dwóch sesji kwartetu Coltrane'a odbywających się 26 maja i 10 czerwca 1965 roku utrwalono jeszcze kompozycję Vigil, wykonaną w duecie Coltrane z Elvinem Jonesem. Słuchaliśmy tego nagrania przed tygodniem. Oraz zarejestrowaną przez cały kwartet kompozycję również Coltrane'a o tytule Welcome, którą obiecałem zaprezentować. Przypomnę, że te dwie kompozycje ukazały się na wydanej pół roku przed śmiercią Coltrane'a płycie Kulusy Mama, styczeń 67 roku. Jak pisał Coltrane w swoich notatkach, Welcome jest kompozycją, która ma witać słuchacza w stanie wyższej świadomości duchowej. Jest zaproszeniem do świata pokoju, miłości i harmonii. Brak wyraźnego pulsu rytmicznego, otwarte akordy fortepianu, charakterystyczne pasaże, używanie talerzy w perkusji, to wszystko sprawia wrażenie przestrzeni, spokoju i majestatu. Saksofon Coltrane'a jest pełen ciepłego liryzmu. Każda nuta jest celebrowana jak głos wznoszący uniesioną, dziękczynną modlitwę.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
2: John Coltrane, saksofon tenorowy, McCoy Tyner, fortepian, Jimmy Garrison, kontrabas, Elvin Jones, perkusja. Dokładnie w tym samym wykonaniu posłuchamy jeszcze jednego nagrania, którym zakończę ten cykl audycji z muzyką Johna Coltrane'a. Prezentowałem nagrania mistrza, by uczcić setną rocznicę jego urodzin, która przypadała 23 września. Oczywiście muzyka Coltrane'a będzie co jakiś czas rozbrzmiewała w naszych audycjach. A jeśli będziemy słuchać nawet innego saksofonistę, to możemy być pewni, że jakaś cząstka muzyki Coltrane'a będzie obecna w jego grze. Nawet nie tylko u saksofonistów. Taki był Coltrane. Chyba trochę zaskoczę Państwa nagraniem, które teraz zabrzmi, wybrane z płyty Ballads, zrealizowanej w grudniu 61 i listopadzie 62 roku, wydanej przez Impuls w styczniu 63. Płyta, o której pewien krytyk powiedział, że gdyby Coltrane nagrał w swoim życiu tylko ten jeden, jedyny album, to i tak zapisałby się na złotej karcie historii muzyki jako absolutny mistrz brzmienia, wrażliwości i muzycznej dojrzałości. To płyta, która z jednej strony zachwyca jazzowych purystów i krytyków, a z drugiej jest idealnym punktem wyjścia dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z jazzem. Niezwykła elegancja, liryzm, powściągliwość i ciepło każdego dźwięku w każdej balladzie. Wybieram temat Jimmy'ego McHugh, Too Young to Go Steady. Przypomnę jeszcze, że możecie Państwo już zapoznać się z programem najbliższej 19. edycji Novum Jazz Festival. Wpisujcie w Google hasło Novum Jazz Festival. Fajnie złożyło się, że właśnie dzisiaj w Międzynarodowy Dzień Muzyki mogliśmy słuchać Johna Coltrane'a. I przepraszam jeszcze raz za dobiegające dźwięki wiercenia z góry. To było 1283 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński. Przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Październik jest szczególnym miesiącem poświęconym Maryi i modlitwie różańcowej. Do odmawiania różańca nawoływała sama Maryja podczas wielu objawień. Dała również obietnicę, że kto będzie odmawiał różaniec, będzie ocalony i ocali świat od nieszczęść spowodowanych przez grzech. Do codziennego sięgania po różaniec zachęca również przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda.
2: Zbliża się październik, miesiąc szczególnie poświęcony modlitwie różańcowej. Sięgajmy codziennie po różaniec i za wstawiennictwem Maryi powierzajmy Panu Bogu wszystkie nasze sprawy, te dotyczące naszych rodzin, naszej ojczyzny, a także naszego życia społecznego. Trwajmy w tym miesiącu na wspólnej i osobistej modlitwie, prosząc Boga o potrzebne łaski, a zwłaszcza o pokój, którego tak bardzo dzisiaj potrzebujemy.
1: W Kościele katolickim miesiąc różańcowy ogłoszony został w 1885 roku. W 2002 roku ojciec święty Jan Paweł II do trzech wcześniej znanych części różańca, radosnej, bolesnej i chwalebnej, dodał kolejną część Tajemnice Światła.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Już w najbliższy wtorek rozpocznie się jubileuszowa pielgrzymka diecezji łomżyńskiej do Rzymu. To jedno z wydarzeń związanych z obchodami stulecia diecezji. W programie trzydniowej pielgrzymki znalazły się m.in. wspólna modlitwa, audiencja z papieżem Leonem XIV oraz msza święta przy grobie świętego Jana Pawła II pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego. Do duchowej łączności z pielgrzymami zaproszeni są również wierni, którzy pozostają w diecezji.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W najbliższą sobotę z Łomży po raz 133 wyruszy piesza pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej w Ostrożnem. Pątnikom towarzyszyć będzie hasło Oddaj się Matce. Pielgrzymka Łomża-Ostrożne tradycyjnie odbywa się w pierwszą sobotę miesiąca.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Słowa też mogą ranić. Na przemoc emocjonalną wobec najmłodszych zwróci uwagę tegoroczna kampania Dzieciństwo bez przemocy, która rozpocznie się 5 października. Do włączenia się w inicjatywę zachęcają także przedstawiciele Kościoła. O budowanie relacji z dziećmi opartych na szacunku apeluje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda.
2: Kościół pragnie wspierać rodziców i rodziny w budowaniu głębokich więzi, relacji opartych na miłości i wzajemnym szacunku. Ogromną pomocą jest świadectwo rodziców, dzielących się z innymi swoim doświadczeniem i wsparcie specjalistów działających w ramach duszpasterstwa rodzin. Wyrazem tej troski jest również włączenie się po raz kolejny w kampanię Dzieciństwo bez przemocy.
1: W wychowaniu nie ma miejsca na przemoc, przypomina delegat KEP do spraw ochrony dzieci i młodzieży arcybiskup Wojciech Polak.
3: W liście do Efezjan skierowany jest konkretne wezwanie do rodziców, a wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je, stosując karcenie i napominanie pańskie. Jest to przestroga, by nie krzywdzić dzieci nadmierną surowością bądź stawianiem nierealnych wymagań, a jednocześnie wskazanie, że elementem wychowania jest również upomnienie i uczenie dyscypliny, ale w duchu miłości. Nigdy nie może ono być połączone z jakąkolwiek przemocą.
1: Wsparciem ma być również poradnik Fundacji Świętego Józefa Wiara bez przymusu, jak pomagać dziecku odkrywać Boga. Rodzice znajdą w nim m.in. wskazówki dotyczące rozmów z nastolatkami przeżywającymi wątpliwości i bunt. Materiały oraz towarzyszące mu podcasty będą dostępne na stronie Fundacji. Do kampanii mogą dołączyć osoby prywatne, firmy i instytucje. Jej finał odbędzie się 19 listopada. Tego dnia budynki zostaną podświetlone na czerwono na znak sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja. Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Maryjo, w ciszy Nazaretu usłyszałaś słowa, które zmieniły bieg historii. Anioł ogłosił Ci, że zostaniesz Matką Syna Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryjo, ledwie przyjęłaś słowa anioła,

Ojcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Maryjo, w betlejemskiej stajni oddałaś światu największy skarb, Syna Bożego, owiniętego w pieluszki i złożonego w grobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko

Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Maryjo, razem z Józefem zaniosłaś małego Jezusa do świątyni, oddając Go całkowicie Ojcu. Przyjęłaś proroctwo Symeona o mieczu, który przeniknie Twoją duszę, a mimo to nie cofnęłaś swego daru. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Maryjo, przeżyłaś 3 dni bolesnego szukania Jezusa, a gdy Go znalazłaś w świątyni, usłyszałaś słowa, których wtedy nie rozumiałaś. Mimo bólu i niepokoju zachowałaś wszystko w swoim sercu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Módlmy się we wszystkich intencjach Ojca Świętego Leona. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, Bernadeta Krynicka. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu, witam Panią redaktor.
1: Pani dyrektor, lato już oficjalnie za nami, ale na łomżyńskich bulwarach wcale nie zrobiło się cicho. Zacznijmy od drugiego Regionalnego Dnia Folkloru nad Narwią. Tegoroczna edycja również przyciągnęła tłumy?
2: Tak, bardzo dużo mieliśmy gości. Takie wydarzenie pokazuje, że tradycja nie jest zamknięta w jakiejś kapsule, że ona wciąż żyje w muzyce, w tańcu, w rękodziele, w regionalnych potrawach i przede wszystkim w ludziach, którzy nie wstydzą się pokazywać jej z dumą.
1: Tegoroczna edycja również, myślę, że zaskoczyła mieszkańców, bo przygotowaliście również dużo niespodzianek.
2: Przede wszystkim ona miała troszeczkę inny wymiar, ponieważ trwała dłużej, bo pierwsza część trwała do 19 i był koncert Adama Struga. Piękny koncert, wspaniała muzyka. Jak mówię, to mam po prostu już mam gęsią skórkę. W sumie wystąpiło na scenie 15 zespołów regionalnych i na koniec właśnie wisienką na torcie był Adam Strug do 19, a później rozpoczęła się potańcówka ludowa, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, było mnóstwo ludzi. Cała niedziela była cudna, pogoda była piękna, mnóstwo szczęśliwych rodzin, bo przychodziły całe rodziny. Było 14 kół gospodyń wiejskich, one zadowolone wróciły do domu, nakarmiły naszych gości. Mnóstwo twórców ludowych, stanowisk, warsztatów. Oczywiście też były zajęcia sportowo-rekreacyjne dla rodzin i sportowo-survivalowe, zwierzęta, konie. Mnóstwo pozytywnej energii, dużo ciepła, radości.
1: No więc tych propozycji było wiele.
2: Także warto organizować takie wydarzenia. Już myślę, że jeszcze nie wszyscy, ale wiedzą ludzie, gdzie są bulwary i co się dzieje na bulwarach, więc warto wkładać ten wysiłek. I tutaj chciałabym podziękować mojej ekipie, wszystkim pracownikom. Nie tylko tym, którzy byli na pierwszej linii i było widać, ale tym, którzy gdzieś na zapleczu. Wszyscy włożyli w serce, w organizację. Jestem z was dumna. Po prostu jestem z was dumna. I to wydarzenie było perfekcyjnie zorganizowane, dopilnowane, w każdy szczegół. I oczywiście też dziękuję wszystkim, którzy włożyli jakąś cegiełkę w organizację tego wydarzenia. Księżom, proboszczom, którzy dali ogłoszenia. Wszystkim. My sami byśmy tego nie zrobili. To jest mnóstwo ludzi chętnych do tego, żeby współtworzyć takie wydarzenia. Każda osoba, która tam była, wystąpiła, stała ze stanowiskiem, razem współtworzyła. Całemu zespołowi od światła, nagłośnienia im dziękuję, bo to była rewelacyjna robota. A moi ludzie to zawsze mówię, ale słuchajcie,
1: spisali
2: naprawdę.
1: Spisali się na szóstkę z plusem.
2: Na szóstkę i oni są warci wszystkich pieniędzy. Po prostu uwielbiam mój zespół.
1: Tak, bo podczas...
2: I wiem, że mogę z nimi po prostu przesuwać górę.
1: Podczas takich wydarzeń zawsze widzimy te efekty, jak to wszystko wygląda, te dekoracje, ale no właśnie, tak jak pani dyrektor mówi, to jest jednak ogrom pracy
2: to
1: i czasu,
2: za
1: i przygotowań.
2: Stoją ludzie. To nie jest niedziela, są tygodnie pracy, to są też godziny poza pracą, przecież w sobotę ścinaliśmy rośliny, żeby ozdobić tę scenę i naprawdę widać w tych ludziach pasję. Ci moi ludzie chcą pracować, oni chcą to organizować. My wszyscy byliśmy po prostu, poziom adrenaliny był wysoki, ale my chcemy to robić.
1: Ale później widzicie satysfakcję ludzi, więc pewnie to was bardziej motywuje.
2: Jak widzimy te tłumy, to po prostu wiemy, że warto było. I posłuchajcie, i pogoda była zamówiona.
1: Ja chyba jak na każde wasze wydarzenie.
2: Tak.
1: Pani
2: myślę, że
1: zawsze to podkreśla.
2: Niebiosa nam sprzyjają, także dziękuję Bogu za to, że nam sprzyja.
1: Czy po tej drugiej edycji możecie już powiedzieć, że Regionalny Dzień Folkloru zostanie z nami na dłużej? Czy
2: oczywiście,
1: to już się wpisze w kalendarz
2: oczywiście.
1: Wydarzeń kulturalnych?
2: Już rok temu powiedziałam, że to będzie stałe wydarzenie, tak jak stałym wydarzeniem będzie Noc Świętojańska i Dzień Rodziny. Będzie dużo, to było bardzo dużo stałych wydarzeń w Mosirze. Dajemy radę, chociaż jest nas mniej niż jak przyszłam do Mosiru.
1: No właśnie, ten folklor, muzyka, tradycja i spotkanie kilku pokoleń w jednym miejscu, czy właśnie takie wydarzenia pokazują, że bulwary mogą być czymś więcej niż tylko miejscem do spacerowania?
2: One już są. One już są czymś więcej, bo one tętnią życiem. Tętnią życiem, bo przecież organizowaliśmy od połowy maja, bo w Dzień Rodziny inauguracja była dyskotek i później co czwartek były dyskoteki do końca września na bulwarach. Port też jest wyposażony w dodatkowy sprzęt do wypożyczenia i on ciągle port działa. Jest piękna pogoda, więc zapraszam Państwa do korzystania jeszcze z tej aury pogodowej. Więc mamy to nie już jest, nie jest tylko teren do spacerów, ale my mamy nowe propozycje, pani redaktor,
1: Więc może o nich opowiemy.
2: Właśnie. Była taka propozycja z klubu 54, że przejmą te dyskoteki, bo my nie mamy sali, ale jednak klub 54 się wycofał, ja się nie dziwię, bo to jednak jest dużo pracy, odpowiedzialność, ale my się nie martwimy. Już od tego piątku organizujemy na bulwarach międzypokoleniowe muzyczne ogniska, więc zapraszam Państwa wszystkich ze swoim koszykiem, można sobie wziąć, my zapewnimy ognisko, gryla, można sobie tam przygotować jedzonko, z nami pośpiewać, potańczyć.
1: Chciałam o ten taniec zapytać, bo wiemy, że muzycznie, ale jak muzycznie, to pewnie też i tanecznie.
2: Tak, te ogniska były w tamtym roku i były tańce też przy ognisku. W ogóle ognisko i energia z tego ognia jest bardzo dobrze, wpływa na ludzi, nie tylko na ludzi, zwierzęta też, ale słuchajcie, my też jesteśmy zwierzętami, więc zapraszam do korzystania, bo w tym i w piątek, i przyszły piątek ma być piękna pogoda, no korzystajmy jeszcze z tego, z tej możliwości bycia w naturze, przebywania na świeżym powietrzu. Jest to, bo to przede wszystkim też chodzi o to, że ludzie mają się gdzie spotkać, spędzić razem czas, nawiązują relacje, przyjaźnie, nawet pary się potworzyły na dyskotekach.
1: Czyli są również i miłosne historie.
2: Znaczy myślę, że tak. Ludzie człowiek potrzebuje drugiego człowieka i myślę, że jeżeli nam się udaje wyciągnąć ludzi z domu, od ekranów, od telewizora, od laptopa czy gierek i dzieci w ogóle, no to już jest największy sukces, bo człowiek jest takim zwierzęciem stadnym i potrzebuje drugiego człowieka, więc my robimy wszystko, żeby nasi mieszkańcy i goście mieli gdzie spędzić miło czas, także przychodźcie do nas.
1: A łomżyńskie bulwary są miejscem idealnym.
2: Tak, ale na bulwarach jeszcze właśnie odbywał się ten nasz projekt Przystań Dobrostan. Było ogromne zainteresowanie. Mieliśmy nawet, były dni, gdzie ponad 50 osób było. Więc zakończyliśmy, ale ludzie chcieli jeszcze więcej, więc mamy taką propozycję, że wychodzimy i będziemy organizowali właśnie tam na bulwarach marszobiegi i biegi, więc prośba jest do Państwa, żebyście obserwowali naszą stronę internetową, nasze media społecznościowe, nasze kanały informacyjne, ponieważ na bieżąco będziemy komunikować co i kiedy
1: się... Bo wiadomo, kiedy to może już ruszyć?
2: No najlepiej jakby wyruszyło to już w niedzielę, bo to, ja mówię, nie można przerywać. Także na pewno część osób z tej przystani, bo dostały te osoby propozycje z siłowni Extreme na zajęcia. 100 zł na miesiąc w każdą niedzielę. Godzina zajęć o 9:00 też, więc to nie jest duża suma. Wiem, że tam ileś osób poszło, się zapisało, więc ja jeszcze komunikuję, jeżeli Państwo chcecie, panie, bo i byli panowie i panie, to możecie tam w siłowni Extreme się dopisać do tych zajęć i poczekać, chodzić na te zajęcia zimą, wiosną, a potem wrócić do nas. I jeszcze mam taką prośbę, jeżeli Państwo chcecie, bo na ostatnim wydarzeniu Przystań Dobrostan wszyscy uczestnicy dostali dyplomy. Więc jeżeli Państwo chcecie, ci co tego dnia nie byli, a uczęszczali na ten projekt, to w Parku Wodnym przy ulicy Wyszyńskiego są te dyplomy do odebrania.
1: Więc zapraszamy, zapraszamy. Po odbiór z tego miejsca.
2: Będzie pamiątka. Tak. Bo też, może pani redaktor nie wie, państwo też, ale było też śniadanie fit, były koktajle też przez...
1: Czyli zdrowe przekąski.
2: Fit szefa przygotowane i przez bezową chmurkę desery zdrowe, więc staramy się, czasami jakieś niespodzianki też były dla tych uczestników. Właśnie. Więc, a co do jesieni, to jeszcze wieczory saunowe. Właśnie.
1: Wieczory saunowe, do których jeszcze przejdziemy, ale myślę, że powiemy też o wakacyjnych koloniach dla młodzieży i dla dzieci, które też cieszyły się zainteresowaniem.
2: Oczywiście to był bardzo intensywny czas dla nas. Pełen emocji, pełen sportowych emocji tak naprawdę, bo to były sportowo-survivalowe półkolonie i w tegorocznych letnich koloniach zorganizowanych przez MOSiR wzięło udział 170 dzieci w wieku od 6 do 14 lat. I to był naprawdę czas aktywny, pełen zabawy, sportu i przede wszystkim spędzania wspólnego czasu. I też się przyjaźnie pozawiązywały i też te dzieci oderwane zostały od ekranów. I my się bardzo cieszymy, że było zainteresowanie, większe jeszcze zainteresowanie niż w tamtym roku. I oczywiście myślimy o następnych i na pewno będą półkolonie zimowe, które w tamtym roku, w sumie w tym roku, bo w styczniu były, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Po prostu.
1: Czyli ta nasza młodzież jest aktywna, tylko trzeba może ich odpowiednio właśnie zachęcić do takich
2: aktywności.
1: No widzimy,
2: że ona jest, że mamy naprawdę aktywnych ludzi i to jest międzypokoleniowo można na to patrzeć, bo jak widzieliśmy na dyskotekach i tu już mówiłam w radio i powtórzę, że jeżeli państwo chcieliby zobaczyć szczęśliwych ludzi, to trzeba przyjść na dyskotekę. Po prostu ludzie są szczęśliwi, radośni, bawią się i to jest i ruch, i to działa na wszystko, i na głowę, i na nasz układ mięśniowy, na wszystko.
1: Może jeszcze wróćmy do tych ognisk na bulwarach, bo jak wiemy, one będą trwały do końca listopada.
2: Do końca listopada, bo potem jest adwent i chcemy uszanować adwent.
1: Tak,
2: a potem to już jest zimno. I
1: jak, no właśnie, jak o jest, tej pogodzie
2: właśnie,
1: chciałam
2: właśnie, jeżeli jest tak bardzo
1: powiedzieć.
2: Zimno, tak jak było w tamtym roku, no to bo widzieliśmy też, jak te ogniska były w tamtym roku w listopadzie, już jakie były takie zimniejsze, no to naprawdę to już nie jest taki komfort.
1: Macie jakiś też plan B w razie, gdyby, nie wiem, zaskoczył deszcz, czy było bardzo wietrznie podczas tych wieczorów?
2: My jak planujemy
1: czy
2: imprezy, pani
1: pogody?
2: Redaktor, to muszę państwu powiedzieć, że wszystkie dyskoteki się odbyły w tym roku. I nie było dyskoteki, gdzie padał deszcz, bo tam troszeczkę pokropił, ale praktycznie
1: ale to
2: wszystkie
1: nikogo
2: dni.
1: Nie odstraszyło.
2: Więc deszcz popadał do 9 albo do 12, a potem już wyszło słońce i ja myślę, że te nie będę się martwiła o piątki i ogniska, bo ta pogoda nam dopisze.
1: W takim razie, co jeszcze planujecie na ten miesiąc?
2: Właśnie, turniej bóle odbędzie się 17 października o godzinie 10. To jest 9 turniej Łomża gra w bóle. Trwają zapisy, więc serdecznie zapraszam do udziału.
1: To może do kiedy można się zapisać? Taka informacja?
2: Nie powiem pani do końca, ale myślę, że do końca dnia. Do końca,
1: Czyli jeszcze jest
2: czas. Jeszcze jest dużo czasu, więc tutaj pani mnie zaskoczyła. I to jest piąte wydarzenie realizowane w ramach projektu Aktywni w Łomży, dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Rekreacji, więc oprócz tych wszystkich wydarzeń jeszcze złożyliśmy projekt przez miasto. Oczywiście sami przygotowaliśmy jeszcze dodatkowo, było 5 wydarzeń sportowych, więc sami sobie szukamy pracy. Więc jesteśmy, moja ekipa jest bardzo pracowita.
1: Ale ta praca was motywuje.
2: Tak, my się tak naprawdę nakręcamy, chcemy i muszę się pochwalić, że nie tylko organizujemy takie imprezy, robimy też techniczne rzeczy. Teraz w trakcie jest i remont budynku biurowego, który trwa już praktycznie cały rok, bo to moi ludzie robią. Robimy to w sposób gospodarczy i trwa też budowa garażu, taki wymiar 20-40 na 10,5, więc też będziemy w tym roku go skończymy i chcemy tam chować cały sprzęt auta, bo nie było gdzie tego chować. I jak

0: kulturalnych w październiku. Co dalej?
1: Właśnie. Wracają też wieczory relaksacyjne w parku, bo tak, no to jest, sezon się zaczął. Na razie, dopóki jest ciepło, to nie ma takiego zapotrzebowania, więc tak jak mówiłam, trzeba obserwować nasze strony. Te wieczory są relaksacyjne, będą odbywały się co 2 tygodnie. Bo to też w niedzielę robimy, bo w niedzielę park wodny jest o 21:00. Na pływalni nie możemy, bo tam nie ma dobrej, tam jest po prostu słaba akustyka. Więc już informuję, że one wracają. Trzeba obserwować nasze strony. Więc wieczory są nowe, wieczory relaksacyjne, ogniska.
0: Więc w te jesienne, długie, zimne wieczory można się ogrzać w różny sposób.
1: Tak, mało tego. No i te biegi w niedzielę, więc to jest dosyć dużo. Poza tym Orlik jest w trakcie, wracają też zajęcia od 20 października. Moje dziewczyny, instruktorki będą prowadziły zajęcia z seniorami z projektu też w parku wodnym. Więc mamy co robić.
0: Czyli taka aktywność.
1: Cały czas. Ja zachęcam Państwa do aktywności fizycznej, bo przede wszystkim musimy budować mięśnie, bo mięśnie to młodość wieczna, także to o to trzeba dbać. No i zdrowo się odżywiać.
0: To może teraz porozmawiamy o tych wieczorach saunowych i o tym, jak się też odpowiednio do tego przygotować. No bo nie możemy chyba tak z marszu wejść i iść na taki wieczór
1: saunowy.
0: Przede
1: wszystkim musimy się stosownie ubrać. Ubranie to jest, specjalne są kilty lub ręcznik, zwykły ręcznik, dosyć taki, żeby można się okręcić, bez strojów kąpielowych. Musi być wzięty prysznic, ciało musi być umyte, żeby wejść do sauny i później jak wychodzimy z sauny, to musimy też ciepłą wodę najpierw zmyć, ale przede wszystkim w saunie musimy siedzieć na ręczniku. Żadna część naszego ciała nie może dotykać tych desek, więc jest duży problem z dyscyplinowaniem. Jeżeli już są organizowane te seanse saunowe, to tu nie ma problemu. Ale żeby zapanować tak nad wszystkimi ludźmi, to jest ciężko. Więc na przykład ludzie nie są świadomi, że przychodzą w stroju kąpielowym, wychodzą z basenu, wiadomo, że z wody tam jest chlor i wchodzą do sauny. Więc to szkodzą sobie i szkodzą innym, bo to się wszystko ulatnia. Więc trzeba zachować po prostu dyscyplinę. Do sauny zostawiamy klapki przed wejściem, wchodzimy i dostosowujemy się do instrukcji, które są. Trzeba czytać te instrukcje. Sauna jest bardzo zdrowa, bo usuwa wszystkie toksyny, podnosi nam odporność, więc jak najbardziej zalecamy, zachęcamy, bo nasze spa jest naprawdę na wysokim poziomie. Można i z groty solnej skorzystać. Jest sauna sucha i są dwie sauny i mokra, więc i jeszcze jest tężnia i sauna z lampami, więc jest do wyboru, do koloru. Tylko prośba właśnie jest o to, żeby szanować i czytać instrukcje, bo
0: z tym to pewnie
1: bardzo dobre
0: bywa.
1: Jest saunowanie. Ono jest zdrowe, ale my musimy to robić rozsądnie, zgodnie z zaleceniami.
0: A ludzie właśnie stosują się tych zasad? Czy to ciężko ich trochę namówić do tego?
1: Myślę, że pół na pół, że są ludzie oporni No, na przykład kobiety przychodzą w pełnych makijażach do sauny, więc no to też...
0: Także absolutnie pełne makijaże do sauny.
1: Nie, no w ogóle, jeżeli idziemy na basen, to makijaż zmywamy, bo... A przychodzą ludzie, przychodzą kobiety w makijażach wszędzie i pływają w makijażach i potem moi ludzie, jak jest taki system na dole, gdzie tam oczyszczanie jest tej wody, no to moi ludzie muszą szpachelkami to tapetę ze ścian zdzierać, więc to jest szkodliwe dla nas, bo więcej mamy pracy i więcej chemii potrzeba i dla uczestników samych w sobie, bo no nie można wchodzić do sauny z tapetą i do
0: basenu.
1: Ale
0: może niektórzy nie są tego świadomi właśnie.
1: Dlatego ja po prostu zachęcam, że jeżeli nie wiemy, to możemy się dowiedzieć, prawda? Przecież mamy dostęp pełny do internetu, no i trzeba mieć to świadomość, że to dla nas szkodzi. Co to za saunowanie, jeżeli mam pełny makijaż? Pory się otwierają, głębiej wchodzi ta tapeta, więc no...
0: No to jest

0: jednak szkodliwe dla
1: jest
0: naszej szkodliwe, cery.
1: Więc jeżeli chcemy to skorzystać dla zdrowia, to przygotujmy się do tego.
0: Być może teraz ktoś nas właśnie słucha i zastanawia się, czy taki wieczór saunowy jest dla niego.
1: Dla każdego wieczór sauna...
0: Nie ma żadnych przeciwwskazań?
1: Znaczy są przeciwwskazania, one są wypisane, prawda? I to tak naprawdę każdy pacjent, klient, który leczy się z jakiegoś powodu schorzenia, to powinien się skonsultować z lekarzem. Więc ja tutaj mam prośbę właśnie do naszych klientów o to, o przestrzeganie tej higieny, o mycie się przed wejściem na basen, o to, żebyśmy przynosili klapki tylko wyłącznie na basen, bo mamy latem to ogromny problem, bo przychodzą ludzie w klapkach z ogrodu i potem zostawiają nam błotko po prostu. I to też trzeba mieć świadomość, że przynosimy z tym błotem, z tą ziemią, możemy wnieść też pasożyty różnego typu, którymi mogą się zarazić nasze dzieci i w ogóle, więc dbajmy o higienę, bo przecież mamy XXI wiek.
0: Woda, takie proste rzeczy, a jednak sprawiają problem jeszcze.
1: Najważniejsze jest, żeby były czyste klapki, był ręcznik, no i żeby wziąć prysznic przed wejściem na strefę basenów.
0: I o tych zasadach warto pamiętać, czyli taka początkująca osoba nie ma się czego obawiać.
1: Nie, można zawsze się dopytać, są ratownicy, jest obsługa, a poza tym jest wszędzie instrukcja. My mamy też sprzęt wodny, taki do wykorzystania, do rehabilitacji. Są rowerki wodne, które są świetne do rehabilitacji stawów, kolan, bioder i one po prostu naprawdę zastąpią grube pieniądze wydane na rehabilitację. Są trampoliny, które są też błogosławieństwem dla nas, bo chłonka świetnie spływa, jak sobie poskaczymy. Wodne trampoliny mamy, bieżnię wodną, więc na prośbę ratownicy to wstawiają do wody. To jest tak dostosowane i ja zachęcam Państwa do korzystania z tych naszych sprzętów sportowo-rehabilitacyjnych, bo one naprawdę pomagają nam.
0: Także Pani Dyrektor, kiedy te wieczory saunowe ruszają, startują?
1: W październik. Ale nie powiem Pani, teraz na
0: czyli warto śledzić media społecznościowe, tam wszystkie
1: odpowiedzi.
0: Zaskoczyła
1: mnie Pani drugi raz, więc wszystko jest na naszej stronie internetowej. Można obserwować, można też do nas zadzwonić.
0: I o wszystkie szczegóły dopytać.
1: O wszystkie szczegóły dopytać. My też jesteśmy otwarci. Jak macie Państwo jakieś propozycje dla nas, albo chcielibyście, żeby coś nowego się pojawiło. My zachęcamy też różnego typu stowarzyszenia do współpracy. My możemy możemy rozwijać różne imprezy. Mogą się właśnie, Pani redaktor, Szanowni Państwo, właśnie 11 października pierwsze takie wydarzenie w Łomży, Łomża Cross Challenge na stadionie w Łomży. My razem, w zasadzie organizuje to Fundacja Inspiruj Zdrowo. My jesteśmy partnerem. I już wiem, że tam około 70 osób jest zapisanych. Ja też jestem, ja biorę też udział w tym, więc...
0: Czyli 11 października?
1: 11 października od 9 godziny jeszcze można się zapisać. Pierwsze takie wydarzenie. Na pewno osoby, które biegają, które chodzą na siłownię, sobie poradzą. Jest to taki test, a przede wszystkim jest tutaj u nas w Łomży. I to jest naprawdę historyczne wydarzenie.
0: A i tym właśnie historycznym wydarzeniem my, Pani Dyrektor, musimy zakończyć, bo czas nam nieubłagalnie mija. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu. Życzę Państwu miłego dnia i zapraszam na nasze obiekty.
2: Nasz gość dnia.

drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych.